0: Radio Eska. Eska.
1: Eska. No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

0: Wojtka Przemyśl.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

palcach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć gardkę przyjaciół, wiedzę.

Piardę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piardę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: I po reklamie.
8: SK Przemyśl News.
9: Skoro słyszycie ten charakterystyczny dźwięk, to oznacza tylko jedno, że czas na kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
10: SK Przemyśl.
9: Podkarpacie od lat przyciąga miłośników dwóch kółek, zarówno tych, którzy szukają spokojnych tras, jak i wymagających podjazdów oraz malowniczych widoków. Region stale też rozwija swoją infrastrukturę rowerową, oferując coraz więcej ścieżek i tras prowadzących przez najciekawsze zakątki naszego województwa. O tym, gdzie warto wybrać się na rower, jak bezpiecznie planować wycieczki i co wyróżnia Podkarpacie na rowerowej mapie Polski, rozmawiam podczas pierwszej części rozmowy z Rafałem Grelą ze Stowarzyszenia Rowery Rzeszów. Posłuchajcie. Wiosna, lato czy jesień, no to oczywiście, jeżeli pogoda pozwala, no to taki czas, kiedy na drogach i ścieżkach widać zdecydowanie więcej rowerzystów. Czy rzeczywiście w ostatnich latach przeżywamy rowerowy boom?
11: Myślę, że to jest taki, nie może boom, ale rozwój zdecydowanie tak. Ludzie nie tylko szukają aktywności na siłowniach i tego typu stacjonarnych miejscach, szukają również aktywności w terenie. Zwłaszcza, że tutaj na Podkarpaciu mamy wiele wspaniałych miejsc, gdzie możemy i w sposób z przyjemnością, i w sposób bezpieczny, i po dobrej nawierzchni tej aktywności dużo skosztować. I tak jak biegacze mają swoje tereny, gdzie mogą świetnie pobiegać i w sposób satysfakcjonujący spędzić czas, tak i rowerzyści. No, kiedyś rozmawialiśmy w grupie rowerzystów i stwierdzili jedno, że tereny województwa podkarpackiego mocno się rozwinęły przez ostatnie kilkanaście lat, jeśli chodzi o nawierzchnię dróg. Mamy coraz więcej utwardzonych, gładkich nawierzchni, co oczywiście podnosi komfort jazdy. W niektórych przypadkach też zwiększa prędkość rowerzystów, którzy się poruszają po tych drogach, bardzo często właśnie lokalnych, ale popularna jazda typu gravel, gdzie te szutry, żwiry są oczekiwane, jest coraz trudniejszą dyscypliną, ponieważ tych szutrów i żwirów coraz mniej, zwłaszcza przy dużych miastach jest. Ale cieszmy się, że drogi się rozwijają. Mamy drogi o małym natężeniu ruchu pojazdów samochodowych, samochodów, gdzie tylko lokalny ruch się odbywa, więc możemy spokojnie, w sposób bezpieczny dla siebie poruszać się rowerami, ale również pamiętajmy o to, żeby nie utrudniać mieszkańcom, bo to nic przyjemnego, jeżeli ktoś tam, gdzie mieszka, podróżuje do sklepu, do pracy, będzie spotykał kilkudziesięciu rowerzystów na każdej swojej przejażdżce jadących całą jazdę. Z nią. Owszem, przepisy pozwalają nam wyjątkowo jechać parami obok siebie. Być może na drogach, gdzie jest bardzo mały ruch, jak będzie jechało trzech rowerzystów i będzie rozmawiało, to nie będzie nikomu przeszkadzało. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze jest bardzo ważne, czyli jadąc obok siebie ryzykujemy potknięcie, dotknięcie kierownicą, czymkolwiek. To jest dość niebezpieczne zachowanie. No i jeżeli nie posiadamy lusterek w rowerach, to nie wiemy, że tarasujemy komuś drogę, kto się do nas zbliża. Nie musi to być ktoś, kto się bardzo śpieszy, natomiast możemy mu mocno utrudnić w taki nieodpowiedzialny sposób jadąc. Ale nasze tereny i znajdziemy drogi z dobrą nawierzchnią. Dla płaskich odcinków, gdzie potrzebujemy troszeczkę się pościgać tylko z wiatrem i możemy świetne odcinki drogowe znaleźć, gdzie ten wiatr jest nie dogoni, bo jesteśmy cały czas albo na szczycie, albo w dolince i cały czas zmieniamy zakręty, niezakręty drzewa. To jest dobre miejsce, żeby się ukryć przed wiatrem.
9: Tak, co prawda dużo też w ostatnich latach takich ścieżek stricte dedykowanych dla rowerzystów też powstało. To też można zaobserwować nie tylko w tych miastach większych lub mniejszych, ale też chyba
11: zgadza
9: na południu
11: się.
9: Podkarpacia, nie?
11: Zgadza się. Kiedyś żartowaliśmy, że dzięki temu, że wybudowano autostradę łączącą południowe fragmenty Polski, rowerzyści mogą teraz spokojnie do Krakowa się udawać na zapiekankę lub do Przemyśla.
9: Tak.
11: Nie będzie to żart, że jeździmy autostradą, natomiast te drogi techniczne wzdłuż autostrady bardzo ułatwiają podróżowanie i mieszkańcom lokalnym, i właśnie towarzystom. Towarzyści mogą spokojnie wykorzystać te fragmenty dróg, które są nawierzchniowo bardzo dobrze przygotowane, o małym natężeniu podróżujemy. Do tych dróg często są doprowadzone drogi rowerowe, które po całych powiatach, po całych gminach są nieraz połączone. I kiedyś, może nie żartowano, ale zwracano uwagę, że wiele takich dróg powstaje bez połączenia z kolejnymi, czyli powiaty lub gminy nie konsultowały planowania takich dróg między sobą i w jednej gminie była droga przygotowana ładnie, prowadziła kilka lub kilkanaście kilometrów i nagle się urywała. W następnej gminie droga pojawiała się w innym miejscu i łączyła znowu z jakimś punktem, który nie miał kontynuacji, więc to troszeczkę się zmieniło. Jest współpraca i nawet jako stowarzyszenie bierzemy udział od już wielu lat w takich planach, w takim planowaniu dróg na terenie całego województwa i to w naszych bieszczadzkich odstępach i tutaj na bardziej płaskich fragmentach.
9: Podkarpacie w ogóle uchodzi za jeden z takich, no chyba ciekawszych regionów do uprawiania turystyki rowerowej. Co wyróżnia nasz region na tle innych województw? Jak pan myśli?
11: No powiem szczerze, że o ile nasz region jeszcze znam przyzwoicie lub dobrze, to tych innych regionów tak dobrze nie znam. No wiem, że nasi sąsiedzi z zachodu, Czorsztyn i te okolice, oni wyskoczyli bardzo szybko i ładnie do przodu i zaplanowali tych dróg rowerowych mnóstwo. Województwo Małopolskie było jednym z pierwszych, tu w naszym południowej części terenie kraju, jednym z pierwszych województw, które tak mocno duży nacisk nałożyło, zmotywowało się i wyprodukowało tych dróg. I oni byli przez wiele lat podawani jako przykład, gdzie można ładnie rozwinąć turystykę rowerową i ściągnąć rowerzystów. My nie staramy się ich dogonić, ale staramy się rozwijać. Także kilka lat temu, bo chyba dwa lata temu, to było fragment ukończony, już dzisiaj ukończony, fragment budowany wtedy trasy Velosan. Wtedy to była już przygotowana do ostatniej nawierzchni droga. Na ostatnią nawierzchnię mieli położyć zaraz po naszym przejeździe rowerowym. To był ładny rajd. Kilkudziesięciu uczestników zjechało się z terenu województwa w zasadzie, bo to byli i z Gorlic, i byli z Rzeszowa rowerzyści, i byli miejscowi z okolic Sanoka. Rozmawialiśmy z kolegami, którzy przejechali całą trasę Velosan. Ona oczywiście nie jest jeszcze w całości wykonana w sposób taki, jak będzie oczekiwany, czyli nie jest to poszerzone, utwardzone i z nawierzchnią bitumiczną. Natomiast gravelowcy mają szansę, żeby teraz się wykazać, zaszaleć i powiedzieć, że przejechałem, jest fajnie, przyjemnie i mocno trzęsie. Trasa praktycznie będzie prawie z podstalowej woli do samego Sanoka. Nie wiem, jak tam dalej, czy będzie miała Sanok, czy nie, bo wiem, że San zdecydowanie dalej jeszcze płynie niż tylko do Sanoka.
9: No wiadomo, tak.
11: Tak, ale można wykorzystać piękne tereny. Najpierw jadąc od Stalowej Woli po Płaskim, gdzie te wzniesienia, górki będą w stronę Przemyśla bardzo znikome. Natomiast będzie frajda, bo będziemy mieć wiatr. Wiatr sprawia przyjemność, jeżeli jest z boku lub z tyłu. Natomiast jeżeli jest z przodu, to jest dodatkowe kilkanaście kilogramów obciążenia dla rowera. Czyli jak ktoś chce sprawdzić, jak to jest w czasie wiatru, to niech założy plecak, obciąży go mocno i będzie miał frajdę. No i później, jak już mijamy Przemyśl, no to ta sama trasa wzdłuż Sanu, ale już dużo więcej zieleni, świeżego powietrza w płucach, no i radość przy każdym zjeździe, na który trzeba niestety kilka lub kilkadziesiąt minut, zależy od kondycji i długości podjazdu, pracować, wjeżdżać.
9: No właśnie, bo Podkarpacie jest jednak wymagającym terenem mimo wszystko, bo mamy dużo takich górek, wzniesień, pagórków, no w samych Bieszczadach czy w powiecie przemyskim, no to jest ich naprawdę bardzo dużo. Tam na północy może jest bardziej chyba płasko, no ale mimo wszystko jednak chyba przeważają te górki, więc pytanko, czy Podkarpacie jest bardziej dla takich zaawansowanych rowerzystów dogodne, czy bardziej dla takich osób, które zaczynają swoją przygodę?
11: Myślę, że każda z tych grup jest w stanie wybrać miejsce i swoje oczekiwania spełnić. Oczywiście nie będę się wypowiadał tutaj o grupach takich zawodowych, bo z nimi nie mam żadnego kontaktu, ale widząc po koszulkach rowerzystów, którzy czy to grupkami, czy pojedynczo jeżdżą, to jesteśmy magnesem dla wielu kolarzy. Możemy naprawdę, może jakieś super ścianki typu Bukowina koło Zakopanego, to będzie trudniej znaleźć, natomiast nasz wyścig Tour de Pologne dla amatorów w okolicach Przemyśla jest bardzo popularny i ja sam nie brałem udziału w tym, natomiast rozmawiałem z kolegami, którzy tam się ścigali, z satysfakcją mówili, że te podjazdy, które tam są przygotowane, też spełniają dużo oczekiwań. Ludzie wracają z mega zadowolonymi uśmiechami, z twarzami, z medalami pamiątkowymi. Jesteśmy terenem, który jest tak bardzo urozmaicony, że oprócz widoków, oprócz świeżego powietrza, ma w swoim zanadrzu przygotowane i strome podjazdy, i niebezpieczne zjazdy. Tu musimy uważać, no, przy takich zjazdach, jeżeli trasy nie znamy wcześniej, nie przejechaliśmy jej, no, nawet kolarze zawodowi potrafią czasem przejechać trasę wcześniej, żeby ją znać. Oczywiście oni mają te przygotowane drogi, często są oczyszczane jeszcze, ale my, amatorzy, musimy pamiętać o tym, że gdzieś rano wyruszyliśmy na przykład z Rzeszowa i chcemy sobie w ciągu dnia tam fragment Bieszczad przejechać i na wieczór lub na noc wrócić z powrotem Rzeszowa, więc robimy taką dłuższą trasę i nie jesteśmy w stanie sprawdzić tego, co się działo na tej trasie przed nami. Czyli dziś w nocy mogła tam być burza, jak dojechaliśmy, to już jest sucho. Natomiast zjeżdżając z górki możemy zostać zaskoczeni przez piasek, żwir na drodze znajdujący się, bo deszcz ulewny wypukał gdzieś z potoków lub nawet nie potoków, ale z dróg leśnych. Piasek, żwir, może to być również ziemia. I ten osad został na naszej drodze asfaltowej, na której się nie spodziewamy.
9: No i wtedy łatwo wywrotka.
11: Niestety. Także tutaj musimy pamiętać, że prędkość bardzo często sprawia przyjemność, natomiast są związane z tym zagrożenia. I tak jak ktoś powie, a mam kask, mam rękawiczki, mam dobre hamulce, okulary zakładam, żeby piasek lub muchy mi nie wpadły do oczu, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, to mimo to, że to wszystko zastosujemy, to zdrowy rozsądek, myślenie jest najważniejsze. I w czasie spotkań z młodzieżą w szkołach czy nawet w przedszkolach mówię to samo. Znaki znakami, zasady zasadami, natomiast wasze oczy i wasze uszy są najważniejsze. One wam dają najwięcej sygnałów. Czy coś się zbliża do was, czy coś jedzie, czy coś widzicie z prawej, z lewej. To najbardziej wpływa na wasze bezpieczeństwo. Więc korzystajmy z tego, czy będziemy się wybierać w Bieszczady, czy to będziemy po płaskich odcinkach jechać. Zawsze starajmy się przewidywać sytuacje, które mogą nas zaskoczyć. Kiedyś, gdy sam wiele lat temu przygotowałem się do kierowania samochodami, pojazdami mechanicznymi, dostałem takie zdanie od człowieka, który miał wieloletnie doświadczenie. Powiedział mi tak: jeżeli wjeżdżasz w zakręt, to wjeżdżaj w ten zakręt z taką prędkością, żebyś mógł się zatrzymać, jeżeli za zakrętem będzie na przykład leżał ktoś na drodze. No, każdy może mieć jakąś słabość. Tak. Czy to będzie wylew, zawał, czy zwykłe omdlenie, my też możemy zemdleć, możemy upaść i ktoś na nas może najechać, więc starajmy się przewidywać sytuację. Oczywiście nie musimy zwalniać, hamować przed każdym zakrętem. No, tutaj też nie padajmy paranoje i nie przesadzajmy. Natomiast warto pamiętać o tym, że nie wiemy, co tam się stało. Czy to jest droga jednokierunkowa, czy nie. Czy ktoś może jechać z przeciwka, czy nie. Te wszystkie rzeczy musimy sobie przeanalizować, ale bądźmy ostrożni. Możemy mieć przeszkody typu piasek, żwir na drodze, uślizg, a kolega jadąc tylko kilkanaście metrów za nami może nie zdążyć zareagować i on wtedy najedzie na nas, upadnie i mogą być większe obrażenia. Nie mówimy tutaj o tragicznych rozwiązaniach, ale to naprawdę przy prędkości
9: można się naprawdę potłuc.
11: Można tak. Potłuc, można doprowadzić do bardzo niebezpiecznych uszkodzeń ciała.
9: Tak. No dobrze, panie Rafale, znaliśmy troszeczkę poszczególne rejony Podkarpacia, jeżeli chodzi o trasy, ale chciałbym wejść głębiej w poszczególne rejony. Zacznijmy sobie od powiatu przemyskiego. Jakie trasy poleciłby pan do pojeżdżenia, do odwiedzenia w tej części Podkarpacia?
11: No, to tak, byśmy się wybierali z Rzeszowa, to całodniowa wycieczka.
9: Tak,
11: to prawda. Mamy kilkadziesiąt kilometrów w zależności od tego, którą trasę wybierzemy. Czy będziemy się chcieli zbliżyć do Dynowa i później wzdłuż stanu do Przemyśla dojechać, czy wybieramy drogę wzdłuż autostrady, żartując, przez Łańcut i później przewoz Kierosław, tędy się poruszając. Możemy oczywiście nie trzymać się kurczowo tej autostrady, tych pasów technicznych, bo możemy spokojnie odjechać. Ja najczęściej, jeżeli już się wybierałem do Przemyśla, to wybierałem sobie trasę obok Bolestraszyc. Tam warto się zatrzymać. Bardzo ładne miejsce.
9: Arboretum?
11: Tak, dokładnie tak. Wcale nie musi być człowiek dużym miłośnikiem przyrody, ale zatrzymać się na te kilkadziesiąt minut. Tam nie można na kilka minut się zatrzymać.
9: Nie, bo to jest za duże.
11: Zdecydowanie tak. Tam jest zbyt dużo ładnych rzeczy, żeby można było pominąć to.
9: Tak, tak.
11: Ktoś mógłby ekonomicznie powiedzieć, po co płacić bilet i wchodzić na kilka minut. I tu też będzie racja. Jak już zapłaci bilet, to to obejrzeć mnóstwo rzeczy. Ostatni raz byłem, co prawda, w zeszłym roku tam i pechowo, ale nie przewidywałem tego. Pechowo wybrałem okres po suszy, więc część roślin nie była w pełnej wegetacji, one zaczęły troszeczkę, że tak powiem, przechowywać zapasy wody, więc te kwiaty nie były tak pootwierane, liście były troszeczkę też skurczone, ale to nie znaczy, że nie warto. Nawet w czasie suszy można zobaczyć, jak bardzo chroni się przed utratą wody i nadmierną temperaturą roślinność. Można wiele fajnych obserwacji przeprowadzić. No ja wjeżdżałem do Przemyśla, tutaj od tej strony od Borystarszyc dokładnie i później to już jaki kto przewodnik sobie zdobędzie. Czy chce Górę Forteczną, tak, czy chce park, czy chce tylko przejechać przez Przemyśl i udać się na przykład tam w stronę Kalwarii Pasławskiej. Zaraz na wiosnę po raz pierwszy w mojej karierze pojechałem z kolegami na rozpoczęcie sezonu rowerowego właśnie do Kalwarii Pasławskiej. Tam jechaliśmy w kilkunastu, chyba 13 osób było wtedy. Wybraliśmy wersję tą taką średnią, czyli do Dynowa i wzdłuż Sanu później, ale po uroczystościach, po wspólnej kawie, przy ciastku podzieliliśmy się na dwie grupy i każda była ambitna, bo jedna chciała zrobić dobry trening, taki czasowy, ale po płaskim, więc wybrali w stronę Przeworska trasę i można by zażartować, że wzdłuż autostrady pojechali, a druga była też ambitna, ale nie chciała na prędkość, tylko na wzniesienia nacisk dać, więc no ja się znalazłem niestety w tej grupie. Niestety, bo te podjazdy wcale nie były małe.
9: Nie są przyjemne, tak?
11: Ale powiem szczerze, że dałem radę. To było dla mnie prawie rozpoczęcie sezonu, jeśli chodzi o takie wielokilometrowe, bo to było około 210 km w całości przejazd. Także jeszcze nie byłem rozjeżdżony, jeśli chodzi o takie dłuższe dystanse powyżej stówki. Ale frajdy wszystkim nam sprawiło to dużo. I takie jednodniowe strzały można wykonywać praktycznie po każdym powiecie. Niedawno rozmawiałem z kolegą, który mówi, że on na takie duże strzały sobie nie może pozwolić, więc weźmie pociąg, bilet, rower i zajedzie sobie do Sanoka, tam wypakuje i zrobi te kilkadziesiąt kilometrów tam na miejscu, po czym wieczorem ponownie pociąg i wróci do Rzeszowa. No to też jest bardzo wygodne rozwiązanie, bo jeżeli chcemy pojeździć po fajnych górkach, fajnych okolicach, to nie musimy zrobić od razu 300 kilometrów w ciągu jednego dnia. Możemy zrobić troszkę pociągiem, potem kilkadziesiąt intensywnych podjazdów i zjazdów i kilkadziesiąt kilometrów i ponownie wracamy pociągiem. Nie każdy z nas musi mieć takie zacięcie, że siada na rower i robi 300 i się uśmiecha, albo robi 500 i jest lekko zmęczony. To nie przesadzajmy. Takich wariatów jak ja jest wielu, ale nie tak dużo, więc musimy wziąć poprawkę na to, że ci, którzy przejeżdżają 15 km i są wieczorem zmęczeni, to też jest duży wysiłek. Nie można absolutnie żartować. Nie każdy człowiek jest w stanie zrobić niektóre wysiłki. Ja pamiętam kilka lat temu ze stowarzyszeniem zrobiliśmy rozpoczęcie sezonu. Dla mnie wtedy dużym, może nie zaskoczeniem, ale z podziwem patrzyłem na człowieka, który na tej naszej kilkunastokilometrowej trasie po Rzeszowie pojawił się tylko na końcu. Ostatnie 3 kilometry z nami przyjechał. Ale to był człowiek w wieku około 4 lat i on miał protezę kończyny dolnej. On nie miał fragmentu nogi, miał protezę. I on dowiedział się, że coś takiego jest. Przyjechał z rodzicami i z rowerkiem i ostatnie 3 kilometry przejechał na rowerze razem z nami. I powiem szczerze, że nie mam się czym chwalić, mówiąc, że 300 km robię w ciągu jednego dnia, bo to był dla mnie mniejszy wysiłek niż dla niego te 3 km i dla niego ten ruch, który on na co dzień tam w różnych miejscach, gdzie przebywa, czy z rodzicami, czy u dziadzia, babci, czy u wujka, te kilkukilometrowe tam przejazdy, to jest dla niego dużo większy wysiłek. Kiedyś na spotkaniu z młodzieżą powiedziałem, że przejechałem wyścig ze Świnoujścia do Ustrzyk Górnych. To jest tylko 1800 km. Owszem, to jest duży wysiłek, bo te 50 kilka godzin w moim przypadku i 2 doby non-stop jazdy, to jest dość duży wysiłek. To nie ma co się oszukiwać.
9: Bez przerwy?
11: No, z przerwami tam na posiłki.
9: Okay.
11: I tam raz na godzinkę snu i 2 razy po 40 minut. Ale no, dwie
9: to
11: noce...
9: jest spory wysiłek dla organizmu.
11: Dwie noce i 2 dni to jest dla mnie duży wysiłek, dlatego ten sen musiałem troszeczkę łapać. I młodzież w szkole powiedziała, ojejku, ale pan jest silny, ale pan jest mocny. No, a ja wyjąłem wtedy telefon z kieszeni, odszukałem szybciutko filmik, który nagrałem w okolicach Bydgoszczy w czasie tego wyścigu. I na tym filmiku jest przedstawione kilkanaście sekund jazdy rowerzysty, który w tym wyścigu ze mną na tym 1800 km się również ścigał, ale pedałował tylko jedną nogą. On miał całą nogę niewładną. czasie rozmowy, tam chwileczkę rozmawialiśmy w czasie jazdy, nogę ma własną, nie ma protezy, natomiast nie może jej używać do pedałowania. Także lewa noga zwisała bezwładnie w czasie jazdy, a tylko prawą. Był przypięty, więc i podciągał pedał do góry i naciskał. I on na tym samym dystansie 1000 km ze mną się ścigał.
9: To szacun.
11: Zakładam, że był niedługo po mnie, bo tam kilka godzin prawdopodobnie po mnie na mecie. Był mocno wysportowany. Nie mogę powiedzieć, że to był przypadkowy człowiek, ale to jest człowiek, który jest silny, wytrzymały. O mnie można powiedzieć, że tak, że dałeś radę, Rafał, jesteś super mocny, tak? Jestem mocny. Super mocny to już nie. Natomiast tamten człowiek miał możliwość zsiąść rowera i spacerowania, chodzenia. Używał dwóch nóg. Do tego nie miał kłopotu, żeby się poruszać. Natomiast przyznał się, że jazda na rowerze lewą nogą, prostowanie nogi, żeby naciskać na pedał, jest dla niego niemożliwe, więc on musiał się przyzwyczaić do tego. Na pewno długo trenował, żeby ta prawa noga była mocna. I pojechał. No tutaj mamy przypadek jeszcze chyba sprzed 2 lat, gdzie chłopak pochodzenia Polak, ale urodzony już w Kanadzie, bo jego tato po II wojnie światowej się wyprowadził do Kanady, po wypadku samochodowym stracił prawą nogę i postanowił pojechać jako były żołnierz tam kanadyjskich Marines, postanowił pojechać z Krakowa do Lwowa i byłem poproszony jako członek stowarzyszenia właśnie, żeby pomóc zaplanować mu drogę tutaj przez Rzeszów, żeby on od Krakowa przejeżdżając zatrzymał się w hotelu i potem mógł pojechać następnego dnia w stronę Przemyśla. To był bardzo mocny człowiek. Przyznaję się, że tam, gdzie z kolegami z stowarzyszenia jechaliśmy, w cudzysłowie konwojowaliśmy go. To chodziło o to, żeby mu wskazać drogę, gdzie krawężników na drodze rowerowej będzie jak najmniej, żeby on nie musiał walczyć przy małej prędkości z utrzymaniem równowagi, bo on nie miał dwóch nóg, żeby się w razie czego podeprzeć. Trasy było dość ciężko zaplanować, bo tych krawężników na drogach rowerowych mamy w Rzeszowie mnóstwo, zresztą nie tylko w Rzeszowie. I później fragment trasy jechałem za nim. Zerkałem na licznik te 37-39 km na godzinę. To niby nie jest taka duża prędkość dla mnie, chociaż przyznaję, że po kilku kilometrach to tempo było jednak dość obciążające. Mój układ mięśni i wydechowy cały, oddychałem, jak to żartują, całym ciałem, żeby nadążyć za nim. On miał tylko jedną nogę i potrafił to tempo utrzymać. A oczywiście noga była mega wysportowana. To nie była taka noga umieśniona jak u mnie, to była dużo mocniejsza noga, jeśli chodzi o wykształtowanie mięśni. Te żyły się już też w mięśniach tam nie mieściły, one były już na krawędzi mięśni, były wyciśnięte przez mięśnie. Okay. Ale są ludzie, którzy mają faktycznie z różnych powodów, wypadki, zdarzenia losowe zdarzają się i czasem są pozbawieni fragmentu kończyny i oni potrafią robić takie rzeczy, o których my pełnosprawni możemy w cudzysłowie pomarzyć, a często nawet nie marzymy o takich rzeczach. No i on przejechał, to było te 900 km w ciągu tych kilku dni i to są ludzie, którzy są mega mocni, mega wytrzymali i mega duże zacięcie posiadają, bo do tego wytrenowania potrzebowali bardzo wiele godzin i przez wiele miesięcy trenowali.
9: Okej. Okay. Pozostając jeszcze w temacie tutaj powiatu przemyskiego, chciałem dopytać jeszcze, bo tam chyba jest taka trasa przy fortach Twierdzy Przemyśl.
11: Tak.
9: Kojarzy pan coś?
11: Znaczy, powiem szczerze, że jeśli chodzi o rowerową przejażdżkę dla siebie, nie wykonałem tego jeszcze. Nadal mam zaległości.
9: Ale znaliście, okay.
11: Tak, ale obowiązki, to powiem, i zawodowe, i rodzinne nie zawsze pozwalają na takie wielogodzinne wypady. A tam pojechać i wrócić, czyli dojechać na miejsce i wrócić, to też troszeczkę szkoda tego czasu. Jak już dojechać, to spędzić te kilka godzin, żeby obejrzeć, zatrzymać się przy tabliczce informacyjnej, przeczytać szczegóły. Część tych fortów obejrzałem, ale żebym mógł powiedzieć, że objechałem i sprawdziłem i potwierdzam, że jest super, to nie mogę. Mogę potwierdzić, bo z relacji znam, że jest super i że warto. Natomiast jak ktoś się wybiera i chciałby tam spędzić 2-3 godzinki na miejscu, to myślę, że szkoda zachodu.
9: No, to za mało jest trochę.
11: Oczywiście można to połączyć na kilka dni i tak sobie w ciągu kilku dni pojeżdżać, ale tak. To też nakład czasu, nawet finansowy, czasem bilety, żeby tam dotrzeć, a potem być tylko 2 godzinki, to się nie kalkuluje. To lepiej spędzić te kilka godzin lub kilkanaście, bo to można sobie praktycznie cały dzień rozciągnąć. I tam jest mnóstwo rzeczy, nawet z wojakiem Szwajkiem możemy, tak, połączyć okolice Przemyśla, bo on się tutaj po naszych terenach województwa podkarpackiego, bo tu nie będę już wymieniał powiatu, bo on się w kilku miejscach pojawił i możemy śmiało zrobić sobie taką traskę opartą na jego przebyciach, na jego przeżyciach, na niezwiązanych z książką, z jego przygodami, na wydarzeniach z pierwszej wojny. Tamtych wzniesień, tych fortów, tych miejsc fortyfikowanych, które jeszcze przed wojną drugą były używane, jest mnóstwo. I jak się troszeczkę przygotujemy, czyli spędzimy godzinkę, dwie na zrobienie planu, w którym miejscu, który fort i jak to wygląda, to warto. Więc tutaj, widząc tylko fragmenty, mogę potwierdzić i zachęcić śmiało, jak ktoś ma lekkie zacięcie historyczne, a większe turystyczne i sportowe, to i mięśnie w nogach będą zadowolone i nasza głowa, nasze oczy będą usatysfakcjonowane.
9: Przejdźmy teraz w okolice Rzeszowa. Czy tutaj w stolicy naszego województwa mieszkańcy mają gdzie aktywnie spędzić czas? No myślę, że mają, bo tutaj mamy i lasy koło Głogowa Małopolskiego i mamy tutaj z drugiej strony też te tereny, gdzie w stronę Bieszczad, więc chyba dużo jest.
11: Zgadza się. Gmina Trzebownisko, kilkukrotnie pomagaliśmy z kolegami ze stowarzyszenia. Świetnie zaplanowane rajdy były, ale pomagaliśmy, żeby to wszystko ładnie, sprawnie szło i komunikacja między przodem a tyłem kolumny, żeby to wszystko działało. Oczywiście zabezpieczenie brali strażacy na siebie i straż gminna i super się wywiązywali z tego. Natomiast zawsze jest kilka osób do pomocy. Lepiej wykorzystać, jak się zgłaszają, niż nie. I tutaj chłopaki korzystali z naszej pomocy. Myśmy tej pracy dużo nie nakładali. Myśmy mieli dużo frajdy w poruszaniu się, ale w stronę Sokołowa z Trzebowniska ruszając mamy mnóstwo lasów, które są najczęściej dla rowerzystów niezamknięte. One są dostępne. No i tutaj to, co mówiłem wcześniej w wypowiedzi, tutaj mogą gravelowcy poczuć mnóstwo radości. Oczywiście, jeżeli potrzebują pod gravel i po płaskim, no to jest mega mnóstwo kilometrów. Jeśli chodzi o widoki, no to natura. Natura na prawo, na lewo i przed nami, za nami jest natura. Przy odrobinie szczęścia spotkamy mnóstwo mieszkańców leśnych, czyli czy to będą zające, czy sarenki, czy jakieś jelonki, to przy odrobinie szczęścia możemy faktycznie spotkać. Ci, którzy są zainteresowani, myślę, że oni wiedzą, gdzie szukać, czyli w okresach pewnie porannych lub wieczornych przy wodopoju. Ja takich szczegółów nie znam. Staram się nie wchodzić zwierzakom w drogę, jeżeli sobie podróżują obok mnie, czyli albo się wycofuję, jeżeli przechodzą przez drogę, albo cierpliwie z dystansu obserwuję, jak sobie przechodzą i idą dalej. To ja tak i to niezależnie od tak tego, czy to jest samochód, czy to jest rower, czym podróżuję. Nie mam żadnej satysfakcji w przeszkadzaniu zwierzakom w swoim życiu. Niech sobie działają. One najczęściej też mi nie przeszkadzają, więc jest nam świetnie. No to tutaj mamy w stronę Nowej Dęby, w stronę Sokołowa. Tutaj mamy możliwości mnóstwo. Tam wśród tych lasów są również pomniki nie tylko przyrody, ale historyczne, bo i z okresem II wojny światowej, z wydarzeniami z tej wojny są miejsca charakterystyczne. Te rajdy, skocz na rower z Trzebowniska, one często właśnie były połączone z takim odwiedzaniem takich miejsc charakterystycznych. Tak jak my w stowarzyszeniu też planowaliśmy i robiliśmy rajdy wcześniej, to prowadziliśmy rajdy do miejsc, które są atrakcyjne. Natomiast w czasie rajdu nie przewidywaliśmy, że będzie można zwiedzać te miejsca. Chodziło nam bardziej o to, żeby zasygnalizować, że tutaj jest coś takiego, tutaj znowu coś innego. Jeżeli rowerzysta poczuł ochotę, że to go zainteresował, chciałby więcej spędzić czasu, to mógł w czasie tego rajdu, w końcu to jest bez pomiaru czasu, mógł się zatrzymać i spędzić czas nie tylko na odpoczywaniu, ale również na zapoznaniu się z lokalnymi tymi atrakcjami, czy z działaniami, które miały kiedyś miejsce i ten pomnik później upamiętnia te działania. Lub, na co bardziej kładłem nacisk, jeżeli kogoś zainteresowało, to zawsze mógł wrócić do tego miejsca później, czy z rodziną, czy ze znajomymi i mógł się zapoznać z wydarzeniami. No, mieliśmy na trasie miejsca, gdzie urodzili się na Podkarpaciu popularni ludzie, gdzie były miejsca związane z wydarzeniami historycznymi. No tutaj w tych lasach w powiecie rzeszowskim tam NKWD mnóstwo ofiar zamordowało. Inne rajdy nasze ze stowarzyszenia prowadziły na przykład przez Tępinę, gdzie był tunel, w którym doszło do spotkania w czasie II wojny światowej przed agresją na Związek Radziecki, Mussoliniego i Hitlera. Jeżeli ktoś był zainteresowany, zawsze mógł wrócić tam. Byliśmy w Wiśniowej przy Dębie Józefie. Niby drzewo, niby nie takie stare, bo są dęby w Polsce starsze zdecydowanie. Jest już przez naturę troszeczkę też zniszczony. Natomiast jeszcze kilka lat temu, może kilkanaście lat temu, nie wiedziałem o tym, że ten dąb zainicjował w czasie projektowania banknotu 100-złotowego w okresie międzywojennym. Bodajże w 1926 roku była reforma, zmieniano marki polskie na złoty polski i na banknocie 100-złotowym na rewersie był dąb z wiśniowej. Fakt, że w innym kształcie był bardziej rozłożysty na tym banknocie. Natomiast grafik, który go projektował, przyznał się po iluś tam latach w czasie wywiadu, że ten dąb Józef z wiśniowej go zainicjował pomysł, żeby to zainspirował go, żeby to drzewo umieścić. I mimo, że wychowywałem się, mieszkałem całe dzieciństwo w Wiśniowej, nie wiedziałem wtedy o tym. Dowiedziałem się znacznie później. I takie rajdy prowadzimy koło takich miejsc, które są charakterystyczne z różnych powodów. Pojawiają się oczywiście w czasie organizowania tego rajdu informacje, że będziemy przejeżdżać koło tego miejsca, koło tamtego miejsca i jeżeli ktoś złapie bakcyla, zainteresuje go to, to albo w czasie tego rajdu, albo tak jak mówiłem wcześniej, wraca do tego miejsca, odszukuje sobie więcej informacji, może sprowadzić znajomych, no i jakaś sesja pamiątkowa fotograficzna. Teraz telefony posiadają takie aparaty, że można bez statywu i bez teleobiektywu wiele rzeczy zrobić.
8: SK Przemyśl News.
9: Czas na kolejne rozmowy i na kolejnych ciekawych gości, a to wszystko w magazynie lokalnym Radia SK Przemyśl, na który Was teraz zapraszam. Tomasz Widak, witajcie, rozsiądźcie się wygodnie w fotelu, zaczynamy, startujemy.
10: SK Przemyśl.
9: Teatr Fedreum kolejny raz podróżuje po Podkarpaciu, docierając ze swoimi spektaklami do miejscowości, w których na co dzień brakuje profesjonalnej oferty teatralnej. W ramach projektu Teatr Lekiem na Codzienność aktorzy prezentują drugą część stanu umysłu, spotykając się z widzami w Lesku, Ustrzykach Dolnych, Kolbuszowej i Łańcucie. O tym, skąd wziął się pomysł na taki objazd, jak publiczność odbiera spektakl i co jeszcze planuje najstarszy teatr amatorski w Polsce, rozmawiam z Krystyną Marysz-Knapek i Małgorzatą Fil z Przemyskiego Teatru Fedreum. Posłuchajcie.
0: Dzień dobry, Krystyna Marysz-Knapek.
1: Małgorzata Fil.
9: Dzisiaj, drogie panie, rozmawiamy sobie o projekcie, w jakim bierzecie udział, Teatr Lekiem na Codzienność. Zacznijmy od tego, czy to jest wasz autorski projekt, czy to jest projekt Urzędu Marszałkowskiego? Może wyjaśnijmy to na początek.
1: To jest nasz autorski projekt, który udaje nam się składać do Urzędu Marszałkowskiego z pozytywnym skutkiem już trzeci rok z rzędu, ponieważ jest to trzecia edycja. Urząd Marszałkowski akuratnie w tym programie dofinansowuje działania kulturalne. Trzeba napisać na tyle atrakcyjny projekt, no żeby urząd stwierdził, że jest on na tyle wartościowy dla mieszkańców Podkarpacia, że warto go dofinansować. I nam się udaje już po raz trzeci z rzędu. Teatr Lekiem na Codzienność powstał po to, żeby przybliżyć teatr mieszkańcom mniejszych miejscowości z Podkarpacia, w których nie ma instytucjonalnego teatru. Więc jeździmy w różne miejsca. Niektóre się powtarzają, inne są nowe. Co roku są to cztery wyjazdy. W pierwszym roku jeździliśmy ze sztuką Urodziny Fredry, czyli Pomieszanie z poplątaniem. Rok temu z pierwszą częścią Stanu Umysłu i teraz jeździmy z drugą częścią Stanu Umysłu, co jest i dla nas bardzo cennym doświadczeniem, ponieważ poznajemy zupełnie nowe środowiska, no i dla osób z różnych zakątków Podkarpacia, którzy też mogą zapoznać się i z naszymi sztukami i dowiedzieć się, czym jest Teatr Fredreum.
9: To po jakich miejscówkach Podkarpacia jeździcie w tym roku?
7: No w tym roku jeździmy w miejscówki Podkarpacia, to są takie między innymi Lesko, Ustrzyki Dolne, Kolbuszowa i Łańcut. To są cztery miejscowości, w których będziemy brać udział. Nowością są w tym roku Ustrzyki, a także i Łańcut.
9: Okej, okay. I Stan Umysłu Dwójka to jest ten spektakl, który gracie w tym roku.
7: To jest kontynuacja pierwszej części,
9: to jest
7: dokładnie.
9: Kontynuacja pierwszej części. No i właśnie, jaki jest odbiór, tak poza Przemyślem, tego spektaklu?
7: No, proszę pana, fantastyczny wręcz. Taki jest odbiór, że już na drugi dzień zapraszają nas na przyszły rok.
9: No to chyba dobrze.
7: No to bardzo dobrze, bo to jest dla nas bardzo cenna informacja, choćby z tego względu, że zdajemy sobie sprawę z tego, że w tym momencie zrobiliśmy coś, co trafia do ludzi i to do ludzi w różnym wieku. Od powiedzmy kilkunastolatków do takich dziesięcio i tak dalej latków. I to jest bardzo istotne, ale trzeba przyznać, że odnajdują się w tym najbardziej osoby starsze, jakkolwiek nie jest powiedziane, że osoby młodsze po przedstawieniu przychodzą do nas i mówią, że życzyliby sobie takiej kondycji na starsze lata, jaką prezentują nasze aktorki.
9: Okej. Okay. Co chcecie osiągnąć poprzez ten objazd po Podkarpaciu? Przede wszystkim, nie wiem, dotrzeć z ofertą kulturalną, gdzie ona jest mniejsza, czy żeby, na przykład, nie wiem, pokazać temat amatorski, że on może być również atrakcyjny?
1: Tak, no przede wszystkim, jak zresztą zakłada projekt, jego głównym celem jest dotarcie z ofertą kulturalną do mniejszych ośrodków. Też chcemy, żeby to Podkarpacie wiedziało o istnieniu Teatru Fredreum, ponieważ jest to najstarszy teatr amatorski w Polsce, a prawdopodobnie także w Europie, a nie każdy o tym wie. Zapraszamy dzięki temu do Przemyśla. Mamy osoby, w tamtym roku na przykład byłyśmy ze Stanem Umysłu w Mielcu, w tym to się nie udało, ponieważ trwa tam jakiś remont, ale osoby, które były na jedynce w Mielcu, przyjechały w tym roku do Leska na przykład, bo wiedziały, że warto i że chciałyby zobaczyć tę kontynuację. Także zyskujemy dzięki temu nowych odbiorców, zyskujemy osoby, które poszerzają wiedzę na temat teatru, no a też mają te lokalne, mniejsze społeczności rozrywkę i przekonują się, że teatr to jest coś, do czego warto chodzić, że jest to sztuka nie wymarła, jak się niektórym wydaje, tylko taka, która dostarczy rozrywki, dostarczy jakichś mądrości życiowych i naprawdę warto w tym uczestniczyć.
7: A dowodem na to, że rzeczywiście w jakiś sposób się prezentujemy jako najstarszy teatr w Europie i w Polsce, jest fakt, że osoby, które spoza Przemyśla bywały na naszych spektaklach, dalej podają informacje na nasz temat, na nasze istnienie i tymże sposobem właśnie inne miejscowości, w których nie byliśmy nawet, zapraszają nas do siebie w tej chwili.
9: Jak wybierane są miejscówki, do których trafia spektakl? Czy to są te miejsca, nie wiem, z którymi Fredreum współpracowało już wcześniej, czy nie wiem, jedziecie na przykład również tam, gdzie jeszcze was nie znają?
7: To jest bardzo różnie. Są miejscówki, w których już byliśmy i w których gramy i tym bardziej nas bardzo sympatycznie przyjmują. Ale są także miejsca, w których gramy po raz pierwszy, budzą się tam wśród społeczności lokalnej wątpliwości, co to będzie takiego, ale potem się pozytywnie rozczarowują, że tak powiem, w cudzysłowie, i zapraszają nas na następne lata.
9: Okej. Okay. Czy podczas dotychczasowych wyjazdów zdarzyło się coś, co, nie wiem, szczególnie was zaskoczyło, nie wiem, reakcja publiczności, albo frekwencja, albo jakaś sytuacja związana z samym występem?
1: Myślę, że nie. Za każdym razem ta reakcja na pewno jest inna. Każda publiczność jest inna, jedna reaguje bardziej żywiołowo, inna bardziej przyjmuje to refleksyjnie. Nam się gra oczywiście świetnie, jeżeli ta reakcja jest, widzimy, że publiczność żywo reaguje, ale wszędzie mamy naprawdę, szczególnie Stan Umysłu ma świetny odbiór, ludzie są zachwyceni, przychodzą, gratulują, pytają, kiedy kolejna część.
9: Do tego jeszcze wrócimy w kolejnej części rozmowy. Jeszcze zapytam o ten sam projekt, bo on jest finansowany przez Urząd Marszałkowski. Na ile takie wsparcie pozwala wam, jako Fredreum, robić takie rzeczy, na które jako teatr amatorski no trudno byłoby sobie pozwolić za własne środki?
1: No jest to ogromne wsparcie, ponieważ my się utrzymujemy tylko i wyłącznie ze środków własnych, w związku z czym ciężko byłoby sobie pozwolić na wyjazd całej ekipy, tym bardziej, że w dwójce mamy dość dużą scenografię, którą trzeba ze sobą zabrać, więc nie jest to takie proste. Natomiast dzięki temu, że mamy to dofinansowanie, możemy bez problemu się w dane miejsce przemieścić, możemy sobie ten wyjazd zorganizować, także naprawdę jesteśmy wdzięczne, że po raz trzeci z kolei Urząd Marszałkowski nam takiego wsparcia udziela, aczkolwiek w Przemyślu też od jakiegoś czasu możemy liczyć na wsparcie bardzo duże pana prezydenta.
9: To przejdę teraz do Stanu Umysłu, bo tak, pierwsza część okazała się dużym sukcesem, dużym hitem. Dwójka chyba zresztą też, z tego co tam słyszałem i też to co panie mówiły mi wcześniej podczas wcześniejszych rozmów. Czy przy pracy nad dwójką czuły panie taką presję, żeby dorównać popularności pierwszej części?
7: Oczywiście. Jest takie powiedzenie, że jeżeli pierwsza część jest dobra, to druga na pewno nie będzie lepsza.
9: Tak, zawsze jest gorsza, zazwyczaj.
7: I są bardzo podzielone zdania, jakkolwiek większość mówią o tym, że druga część jest lepsza. Ja wytłumaczę, czy pierwsza część jest bardziej taka dynamiczna, żywiołowa, a druga część jest bardzo refleksyjna, ale też także dynamiczna, z ogromnym dowcipem, dzięki zresztą naszej scenarzystce, tutaj Gosi Fil, ale muszę Państwu powiedzieć, że tak jedna, jak i druga część jest przyjmowana bardzo, bardzo pozytywnie. No i tak jak mówię, czekają na następne.
9: Co sprawia, że historia Rosalii i jej przyjaciółek tak dobrze trafia do publiczności?
1: Rosalia i jej przyjaciółki. To są aktorki, ale to są realne kobiety i tak naprawdę historia jest fikcyjna, ale postaci, emocje i to jak żyją, to jest prawda. I myślę, że ta prawda trafia ze sceny do widza. bo nie jest to udawane, nie jest to tak jak teatr zawodowy, który idzie, odgrywa swoją rolę i wraca do swoich codziennych zajęć, tylko nasze dziewczyny, najstarsze, ale zawsze mówię najmłodsze duchem aktorki Teatru Fredrum, żyją na co dzień tak, jak pokazują to na scenie, mimo że jakby w innej konwencji zupełnie. I to jest fajne, to inspiruje.
7: A poza tym chciałam dodać, bo ja jestem tą Rozalią. Proszę Państwa, my gramy same siebie, z naszymi dolegliwościami, z naszymi przywarami, z naszymi sukcesami. To wszystko, co się dzieje na scenie, jest prawdziwe, choć sama fabuła przez scenarzystkę jest wymyślona. Jedyną osobą, która gra, powiedzmy, osobę taką trochę uzależnioną od alkoholu, jest fikcyjna, bo rzeczywiście absolutnie stroni od alkoholu. A poza tym pozostałe osoby są bardzo, bardzo prawdziwe. Grają same siebie, tak jak powiedziałam, że swoimi dolegliwościami, nawet fizycznymi.
9: Czy tą dwójkę można obejrzeć bez znajomości jedynki? Przypomnijmy to, bo wiem, że to już poruszaliśmy podczas poprzedniej rozmowy, ale myślę, że warto tutaj to przypomnieć naszym słuchaczom.
1: Można. Oczywiście lepszy kontekst ma widz, który widział jedynkę, bo ma jakby szerszy obraz sytuacji, ale starałyśmy się tak tę jedynkę zrobić, żeby na początku przybliżyć w takiej dwójkę, tak, żeby na początku przybliżyć w takiej dość atrakcyjnej, wizualnej formie, co działo się w jedynce, więc nawet jeżeli ktoś nie był, to będzie w stanie się mniej więcej zorientować, o co chodzi.
7: Ale proszę Państwa, mamy ogromną niespodziankę. Oprócz tych fizycznych pań, które grają w dwójce, mamy jeszcze dodatkową aktorkę, cudną bajkę. Psa, który gra i autentycznie psa, który zbiera mnóstwo oklasków w momencie, kiedy wychodzi na scenę, a doskonale reaguje na tekst swojej pani i nigdy w życiu jeszcze nas nie zawiodła. Bajka jest tutaj, razem z nami. Bajeczko,
9: tak, potwierdzam.
1: Bajka jest zawsze z nami, bajka jest na każdej próbie, na każdym wyjeździe. Umie się odnaleźć w teatrze, bije brawo wtedy, kiedy ludzie biją brawo, ona wtedy wyje, żeby dać wyraz swojej wdzięczności. Bajka kocha cały świat, jest ze schroniska, kocha koty, kocha inne zwierzęta. Kota. Natomiast jeżeli pojawia się w tekście tekst kota,
12: kot,
1: to bajka gra, tak jak właśnie można było usłyszeć.
9: Świetnie. No dobrze, no to muszę zapytać w takim razie, czy będą kontynuacje, czy będzie trzecia część, czy już są jakieś plany, coś się zarysowało.
1: Rozmawiałyśmy o tym, dużo ludzi pyta, ale myślę, że trzecia część byłaby przesadą, no dynastii nie będziemy tworzyć. Choć postacie z dynastii może pojawią się w innych sztukach, a pewnie się pojawią, ponieważ no jest to teatr amatorski, który charakteryzuje się tym, że u nas są cudowne przyjacielskie relacje i my w dużej grupie jeździmy razem na przeróżne wakacje i zagraniczne i w Polsce i tam najczęściej z naszych rozmów różnych, bardziej i mniej poważnych powstają pomysły. W tym roku również tak się stało, więc myślę, że będzie z tymi samymi bohaterkami nowa sztuka, ale już nie stan umysłu, żeby tego widza jednak zaskoczyć czymś nowym.
9: Okej, ale ona już jest w przygotowaniu, czy na razie to jest taki zarys, który gdzieś się rysuje dopiero w głowie?
1: Na razie jest to zarys, który się urodził w Sarbinowie tydzień temu przy naszym pobycie nad morzem. No i myślę, że powstanie.
7: No, tym razem nad morzem nie mieliśmy próby do następnego odcinka Stanu Umysłu, natomiast właśnie tam zebrałyśmy się między innymi po to, żeby porozmawiać na temat nowego spektaklu, który będzie tworzyć nasza niesamowita scenarzystka, bo ona, to są głównie jej pomysły i to ona tworzy te sztuki właśnie takie, które dzisiaj zbierają ogromne owacje.
9: Okej. Okay. Stan Umysłu dwójka i jedynka to nie jedyne spektakle, które macie obecnie w swoim repertuarze. Jakie przedstawienia Teatru Fredeum można dziś zobaczyć na przemyskiej scenie, ale nie tylko przemyskiej. Co jest grane we wrześniu, co będzie grane w październiku?
7: Tak, mamy w tej chwili w zanadrzu jeszcze sztukę taką klasyczną Jana Aleksandra Fredry, czyli syna Aleksandra Fredry, Posażna jedynaczka. Klasyka, typowa klasyka, którą gramy i może obejrzeć każdy także. Więc mamy w zasadzie repertuar dla każdego widza przystosowany. Ale oprócz tego mamy jeszcze dwie sztuki, które także napisała Gosia, Pan Uszatek i Nowa, która premiera się odbyła w tym sezonie. To jest Kropka w kropkę. I z tym także zaczynamy grać, zaczynamy tę sztukę grać i z tym mamy nadzieję, że będziemy mogły ją prezentować na różnych konkursach, festiwalach, bo zgłaszamy się z tą sztuką ze względu właśnie między innymi na krótki czas trwania, bo takie są wymogi we wszystkich tych festiwalach i konkursach teatralnych.
9: A czy jako teatr chcecie łączyć w przyszłości nieco bardziej klasykę z nowoczesnymi tekstami? Mówię o spektaklach tutaj. No bo macie dużo spektakli klasycznych.
7: Tak, mamy dużo spektakli klasycznych.
9: Ale macie też jakieś nowoczesne, ale czy planujecie to jakoś łączyć może?
7: Jedną z takich sztuk była Urodziny Fredry, czyli Pomieszanie z poplątaniem, którą realizowaliśmy podczas pierwszej edycji tego projektu. Bardzo dobrze się sprzedawała ta sztuka, bardzo sympatyczna. To było w oparciu o utwory Aleksandra Fredry, Ślubów Panieńskich, Zemsty, Pierwszej Lepszej i tak dalej. I to było połączenie bardzo właśnie takie oryginalne, bo połączenie klasyki z nowoczesnością. Można było tam zobaczyć w pełnym tego słowa znaczeniu aktorów ubranych w stroje klasyczne, jak i w stroje współczesne, ale z tekstem Aleksandra Fredry, oryginalnym tekstem, tudzież ewentualnie w jakiś sposób dopasowany przez Gosię właśnie, bo też napisała do tego scenariusz, tak, żeby to współgrało i żeby miało jakiś sens. Uważam, że to była naprawdę bardzo sympatyczna i bardzo oryginalna sztuka i bardzo także dobrze odbierana przez publiczność.
9: Okej, a jak wygląda dziś zainteresowanie waszymi spektaklami? Czy widzowie przychodzą przede wszystkim na znane tytuły, czy udało się już wyrobić markę Fredreum na tyle, że sam teatr jest już powodem, żeby nabyć ten bilet?
1: No teatr zawsze grał sporo i zawsze miał mnóstwo sztuk w repertuarze, ale niestety w Przemyślu panowało takie przekonanie, że Fredreum to pewnie Fredro i to będzie nudne i klasyczne. I tylko. I nie zawsze może warto na to iść. Oczywiście byli widzowie, którzy chodzili zawsze, ale no ciężko było zebrać pełną salę. Natomiast stan umysłu Jedynka zrobił, mówiąc kolokwialnie, taką robotę, że w tej chwili ludzie przychodzą na wszystko. Jak grałyśmy kropkę w kropkę, nikt nie wiedział, co to za sztuka, łącznie z Fredrowcami, bo myśmy nie zdradzały fabuły i ludzie po prostu przychodzili i mówili, że chcą wyjściówki na... Przychodzą już w tej chwili na wszystko. Są takie opinie osób, które nie lubiły klasyki, że po Jedynce, nawet jak będziemy grać Fredrę, to oni na to przyjdą, bo wiedzą, że po prostu warto, więc no naprawdę udało nam się tym stanem umysłu widzów skłonić do przychodzenia do nas.
7: Co dowodem jest na to, że po prostu mamy doskonałych aktorów. Amatorów co prawda, ale amatorów takich, którzy to co robią, robią z sercem. I mamy bardzo dużo w tej chwili nowych, młodych ludzi, którzy wstąpili na deski naszego teatru i naprawdę prezentują swoją osobą i swoim talentem bardzo wysoki poziom.
9: No, czyli dołączają nowi
7: dołączają
9: ludzie, ale to z Przemyśla
7: czas.
9: Czy spoza Przemyśla też?
7: Z Przemyśla i spoza Przemyśla oczywiście. Okay. Są tacy, którzy chcą do nas dołączyć i przychodzą i proszą o taką możliwość.
9: Jakie kryteria, jakie wymogi trzeba spełnić, żeby do was dołączyć?
7: Wie pan co?
9: Robicie jakieś przesłuchania?
7: Warsztaty teatralne robimy, ale w tym roku na przykład nie mieliśmy takich warsztatów teatralnych, dlatego że nie mieliśmy na to czasu robić, ale spotkania takie indywidualne nawet. Pochwalę się trochę, bo ja mam wyczucie do ludzi. Jeżeli człowieka takiego posłucham i coś mi poczyta, albo akceptuje, bądź delikatnie mówię, że oczywiście się odezwiemy, jak trzeba będzie. Ale my przyjmujemy osoby nie tylko te z talentem aktorskim, ale takie, które prezentują swoją sobą inny talent, czy jakiś krawiecki, czy jakiś plastyczny i tak dalej, bo takie osoby nam są bardzo potrzebne. I one też tworzą spektakl.
9: No właśnie, no bo też stroje musicie sobie skompletować do poszczególnych spektakli sami.
7: Tak, dokładnie. Wszystko robimy sami, no łącznie ze sprzątaniem.
9: No dobra, a który z obecnych spektakli poleciłyby panie osobie, która nigdy wcześniej nie była na przedstawieniach Teatru Fredreum?
1: No ja poleciłabym Stan umysłu, nie dlatego, że go kocham miłością absolutną, ze względu na aktorki wyjątkowe tam grające, ale dlatego, że jest to... W tych czasach ludzie oczekują rozrywki od teatru. Są to takie czasy, że ciężko niekiedy skupić się na czymś, co jest trudne, wymagające. Natomiast Stan umysłu pokazuje, że teatr bawi, ale to, co dla nas najistotniejsze, to on też uczy, bo to jest refleksja. To nie jest czysta rozrywka i tyle, tylko jednak widz wychodzi z jakąś refleksją głębszą na temat życia.
7: I wychodząc z tego spektaklu, pyta się, czy gramy co innego i my wtedy proponujemy pewne sztuki. Na przykład proponujemy tą klasykę, czyli tą Posażną Jedynaczkę. I proszę sobie wyobrazić, że jedziemy w listopadzie z Posażną Jedynaczką do Lublina i tam będziemy grać w Starym Teatrze.
9: No pięknie. Super, gratuluję. A czy są jakieś takie tytuły z obecnego repertuaru, które uważacie, panie, że już się troszeczkę wyczerpała ich formuła i trzeba je zastąpić jakimiś nowymi przedstawieniami? Czy jest coś takiego, co już się zgrało, że tak powiem, na scenie, że już każdy to widział i że wymagałoby zastąpienia jakimś innym tytułem?
7: Są pewne sztuki Aleksandra Fredy, naszego patrona, które są grane w wielu teatrach i my staramy się do nich nie wracać. Staramy się pokazać publiczności i widzowi coś, czego nie znają, coś nowego. I na przykład w tym roku i wynajdujemy co jakiś czas, prawda, to są najczęściej jednoaktówki krótkie, ale jakże naprawdę bardzo piękne, bo przecież wiemy, że Fredro pięknie pisał. No i teraz na przykład znalazłam następny spektakl, krótki, jednoaktówkę taką, już nie Aleksandra, tylko jego syna, Jana, Kalosze, do których się przygotowujemy. Klasyka, absolutna klasyka, ale jest sympatyczna, bardzo taka dostępna do każdego widza. I nam właśnie o to chodzi, żeby z tym samym sobie zyskać widza. Nie tylko współczesnością, ale także i tą odległą datą, kiedy powstawały różnego rodzaju sztuki, a więc tą klasyką. No nie mówiąc już o tym, że gramy właśnie takie dwuosobowe sztuki, które też mają ogromne, wzbudzają zainteresowanie wśród publiczności, choćby ten Pan Uszatek i Kropka w kropkę. Dwie zupełnie nowe, zupełnie inne, ale jakże trafiające do widza. Po Uszatku spotykałyśmy się z niesamowitymi opiniami, że życiowa, że daje taki powód do tego, żeby się zastanowić nad swoimi relacjami między córką a matką, prawda? A w Kropce z kolei jest co innego. Relacje między osobą bardzo dojrzałą i osobą taką, która dzisiaj gra, przede wszystkim znajduje się w showbiznesie i tak dalej, i tak dalej. Nie będę zdradzała jeszcze
9: no jasne,
7: fabuły,
9: ktoś, kto przyjdzie na spektakl,
7: dlatego, że warto tak przyjść i warto obejrzeć, bo premierę miałyśmy na wiosnę fredrowską i też bardzo się podobała. I pytają, kiedy będziemy grać.
9: No właśnie, to ta jedna premiera była na wiosnę, a czy jakieś jeszcze premiery do końca tego roku planujecie? A jeśli tak, to co to będzie?
7: No to planujemy te kalosze, o których mówiłam.
9: Te kalosze,
7: mówiłam.
9: To właśnie przed chwilą pani powiedziała.
7: Tak, no tak. I być może, że właśnie tę nową sztukę.
1: No, znaczy to na pewno, tylko nie do końca tego roku, bo to jednak już jest czasu niewiele, natomiast przygotowania na pewno do końca tego roku zaczniemy i pewnie w okolicach wiosny się obie sztuki pojawią.
7: No tak, w roku teatralnym oczywiście.
9: No dobrze, to jeszcze zapytam o ludzi, którzy tutaj tworzą to Fredreum. Czy w ostatnich latach zmieniła się dość znacząco grupa osób, które tworzą wasz teatr? Mówię o składzie aktorskim.
7: Nie, jest bardzo różnie. Są osoby, które są cały czas, są osoby, które przychodzą nowe, są osoby, które odchodzą, bo tak bywa w życiu, prawda? Ale jednak mimo wszystko cały czas trwamy i będziemy trwać do końca świata jeden dzień dłużej. A poza tym chciałam państwu powiedzieć, że z nami współpracują osoby spoza naszego stowarzyszenia, spoza naszego Towarzystwa Teatru Fredreum. Osoby, które bardzo sobie cenimy. To są przede wszystkim nagłośniający nas, prawda, i dbający o oświetlenie pracownicy zamku między innymi. To jest Irek Geneja, to jest Bartek Herbut, to jest Krzysztof
9: zamku
7: Dedio.
9: Kazimierzowskim w Przemyślu.
7: Tak, tak, tak, oczywiście. No i Krzysztof Dedio, który kiedyś pracował na zamku, ale na którego możemy w każdej chwili liczyć. To jest dla nas bardzo istotne. No i oczywiście na ogromną sympatię kierownictwa i dyrekcji Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek.
9: No dobra, a gdybym zapytał, jakie są dziś największe wyzwania dla Teatru Fredreum, to sobie pani powiedziała, to są pieniądze, dostęp do sceny, czas aktorów, poszukiwania nowych osób, a może coś zupełnie innego?
1: Myślę, że w kwestiach finansowych sobie radzimy. Owszem, jesteśmy samowystarczalni, musimy liczyć na siebie, ale ma to też wielką zaletę, że nie jesteśmy od nikogo zależni. Od kiedy pojawiły się projekty różnego rodzaju, radzimy sobie w tej kwestii. Każde wsparcie oczywiście mile widziane. Natomiast relacje mamy świetne i to jest ogromna zaleta naszego teatru. Problemem, szczególnie wśród ludzi, którzy przychodzą, są próby chociażby, bo są to osoby młode i pracujące, więc tutaj, żeby zgrać tak próbę, żeby wszyscy mogli na niej być,
9: to też jest niezrobistyczne zadanie.
1: To jest
9: tak,
1: nie takie proste. Mm-hmm.
7: Ogromne wyzwanie.
1: No dla mnie wyzwaniem, ja już o tym mówiłam nie raz, jest prezesura pani Krysi do setki, bo ja tutaj taką realizuję i właśnie pani Krysia tu na mnie czasem krzyczy, że to w ogóle jak to tak wypada i tak dalej, ale to jest realizowane. Wszyscy, którzy są w Teatrze Fredreum, zdecydowana większość mówi, mówi, że po prostu za panią Krysią murem i póki pani Krysia w tym teatrze jest, to my też. Krzyczy na mnie w tej chwili nawet nieładnie, tak? Pani Krysiu, także to jest wyzwanie, ale ja jestem uparta.
7: Tak. Dobrze. Gdyby nie ci ludzie, którzy są, to mnie by tutaj nie było na tym miejscu.
1: I dokładnie w drugą stronę to działa.
7: Dobrze, ale jeszcze tylko państwu chcę powiedzieć, że pomoc mamy z różnych

0: życzliwie do nas zawsze podchodzą i jeżeli mamy jakieś potrzeby, to możemy się zgłosić i wspierają nas. Także bardzo dziękujemy z tego miejsca. No i panu prezydentowi również bardzo z tego miejsca dziękujemy i kierowcom Urzędu Miejskiego, ponieważ możemy korzystać z bezpłatnego transportu i możemy korzystać z ogromnej pomocy tych panów, którzy z nami jeżdżą i z ogromnej życzliwości.
1: Okej. Okay. Oczywiście każdy, kto będzie chciał wspomóc Teatr Fedreum, będzie miał taką możliwość w przyszłym roku podczas rozliczeń podatkowych. One chyba startują bodajże chyba od lutego do końca kwietnia, więc jeżeli macie taką ochotę i taką możliwość, no to warto wspomóc Przemyski Teatr Fedreum. Bardzo dziękuję, drogie panie, za rozmowę i za wizytę w studiu.
2: Dziękujemy.
3: SK Przemyśl.
1: Podziemna trasa turystyczna to jedna z największych atrakcji Przemyśla i miejsce, w którym historia miasta spotyka się z nowoczesnością. Oryginalne piwnice, dawnych kupców, XVII-wieczny kolektor sanitarny i multimedialne ekspozycje pozwalają zajrzeć w przeszłość miasta z zupełnie innej perspektywy. O tym, co można zobaczyć pod przemyskim rynkiem i dlaczego warto odwiedzić trasę także po sezonie. Z Anną Cichy, kierownikiem działu turystycznego Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, rozmawiał nasz reporter Krzysiek Pomorski. Posłuchajcie.
4: Jesteśmy w podziemnej trasie turystycznej w Przemyślu. Jest z nami kierownik obiektu, Anna Cichy. Co to za miejsce?
5: Podziemna trasa turystyczna to jest taka nasza perełka turystyczna w Przemyślu. Przyznam z wielką dumą, że naprawdę w tym sezonie turystycznym tego lata mieliśmy naprawdę bardzo wielu turystów. Drzwi podziemnej trasy nie zamykały się praktycznie. Mieliśmy zarówno grupy indywidualne, mieliśmy rodziny, mieliśmy wycieczki, więc no naprawdę jest się czym pochwalić. Dlaczego turyści trafiają do podziemnej trasy turystycznej? No nie tylko dlatego, że jest ona w centrum Przemyśla, nie tylko dlatego, że jest w samym sercu, ale dlatego, że to jest naprawdę pięknie zrobiony obiekt turystyczny. I teraz turysta, który trafia do podziemnej trasy, być może wydaje mu się, że zobaczy kilka piwnic pod Urzędem Miejskim. Tymczasem wchodzi w całkowicie inny świat. W podziemnej trasie turystycznej można przenieść się w czasie, naprawdę, do czasów renesansu. Wtedy, kiedy Przemyśl był piękny, bogaty i sławny. Przemyśl oczywiście dziś również jest piękny, no może nie tak bogaty jak wtedy, ale właśnie, tu zaczyna się historia Przemyśla. Wszyscy wiemy, że Przemyśl był kiedyś miastem leżącym na trasie kupieckiej. Szlak handlowy prowadzący ze wschodu na zachód przechodził właśnie przez nasze miasto. No i tutaj po prostu było centrum handlowe. Tutaj mieszkali kupcy, tutaj było bardzo wtedy dużo bogatych ludzi. Te podziemia, te piwnice pod Urzędem Miejskim, mieszczące się dziś w podziemnej trasie turystycznej, to są oryginalne piwnice, w których kiedyś kupcy składowali swoje towary. I teraz przechodząc przez podziemną trasę turystyczną, my poznajemy historię naszego miasta. Od samego początku praktycznie powstania tego miasta. Poznajemy historię o tym, jak to kiedyś spławiano rzeką San towary przez całą Polskę nad morze. Dowiadujemy się o tym, jak żyli dawni Przemyślanie, w co się ubierali, co jedli, jak wyglądała ich higiena. Mamy bardzo fajną salę z teatrzykiem. Ten teatrzyk jest nie tylko dla najmłodszych, bo tam również dorosłe osoby też spędzą fajnie czas i też będą miały bardzo fajną rozrywkę. Mamy salę, która jest poświęcona ziołom. Mamy bardzo fajną drukarkę, w której możemy sobie nawet wydrukować pewne przepisy na zioła. Więc naprawdę podziemna trasa turystyczna to jest nasza perełka. Tutaj historia spotyka się właśnie też z nowoczesnością. Ona jest naszpikowana multimediami. Ma ponad 40 multimedialnych ekranów, które możemy oglądać, możemy je włączać, a ja wręcz zawsze turystom powtarzam, że należy to robić. Ponieważ jeżeli wchodzimy bez przewodnika, to właśnie te multimedialne ekrany umożliwią nam zwiedzenie trasy podziemnej w sposób taki naprawdę pełny.
4: Jednym z najbardziej zaskakujących elementów trasy jest XVII-wieczny kolektor sanitarny.
5: On jest jednym z najbardziej zaskakujących elementów, ale dla mnie osobiście to jest taka naprawdę wisienka na torcie, ponieważ rzeczywiście ten XVII-wieczny kolektor to jest część infrastruktury miejskiej, naprawdę pochodzącej z tego XVII wieku. I on jest świetnie zachowany, on jest dzisiaj przepięknie podświetlony i jest długi. Jesteśmy właściwie jedynym miastem w Polsce, które posiada tak długi i tak dobrze zachowany właśnie odcinek takiego kolektora. Ja jeszcze od swej strony dodam, tutaj może dla młodszej części naszych słuchaczy, że w tym kolektorze wychodzą naprawdę świetne instagramowe zdjęcia i rzeczywiście obserwujemy to też wśród naszych turystów, że no najczęściej rzeczywiście te telefony idą w ruch właśnie w tym naszym przepięknym korytarzu. Korytarz ten prowadzi przez cały rynek i wyprowadza turystę do drugiej części podziemnej trasy turystycznej, która znajduje się w Muzeum Historii Miasta Przemyśla. A na samym końcu trasy znajduje się taka kolejna wisienka na naszym torcie. Ja widzę, że tych wisienek to w ogóle jest tutaj więcej niż jedna. Tą wisienką na torcie jest kino 5D. To kino również bardzo serdecznie polecamy wszystkim turystom, ponieważ po obejrzeniu tego filmu, rzeczywiście jak wychodzimy na ulicę naszego miasta, to ja mam wrażenie, że patrzymy na nie zupełnie, zupełnie inaczej. Także zapraszam serdecznie.
3: SK Przemyśl News.
1: Zaczynamy, a właściwie startujemy z kolejnym magazynem lokalnym reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
3: SK Przemyśl.
1: Wojewódzki Szpital w Przemyślu inwestuje w modernizację kolejnych oddziałów i nowoczesny sprzęt. I tak, jedną z najważniejszych trwających inwestycji jest remont centralnego bloku operacyjnego, na terenie którego ma powstać specjalna sala dla robota chirurgicznego. Urządzenie ma być wykorzystywane m.in. przy operacjach urologicznych, ginekologicznych i chirurgicznych. W trakcie rozmowy, którą zaraz zresztą usłyszycie, zapytam także moich gości m.in. o zakończoną modernizację oddziału kardiologii oraz remont okulistyki i otolaryngologii. A dziś moimi gośćmi są
2: Barbara Stawarz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu.
6: Paweł Bugira, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu.
1: Dobrze, zacznijmy tą naszą rozmowę od inwestycji, no bo w szpitalu w Przemyślu sporo się dzieje, sporo się działo w ostatnich tygodniach, ale też sporo będzie się działo na jesieni i w przyszłym roku. W lipcu w Przemyskim Szpitalu udało się oddać do użytku zmodernizowaną część zachowawczą oddziału kardiologii. Co ta inwestycja zmieniła tak z punktu widzenia pacjentów i personelu?
2: Ta inwestycja bardzo wiele zmieniła, dlatego że oddział, który funkcjonował w szpitalu, oddział kardiologii, był oddziałem, który już miał 25 lat użytkowania i te pomieszczenia rzeczywiście były już zniszczone, wysłużone, ponieważ bardzo dużo pacjentów leczymy kardiologicznie. Wiemy też, jakie jest zapotrzebowanie w ostatnich latach. Też to zapotrzebowanie dla społeczeństwa kardiologiczne się zwiększyło, choroby kardiologiczne zwiększyły się, jest większa świadomość też pacjentów, bardziej dbają o siebie, jako społeczeństwo dbamy o siebie i wykonujemy różnego rodzaju badania, dlatego też więcej pacjentów się leczy i ten oddział rzeczywiście wysłużył swoje. I teraz trzeba było poprawić te warunki po to, żeby pacjenci mieli lepszy komfort i po to też, żeby naszym pracownikom lepiej się pracowało.
1: To była inwestycja warta ponad 14 milionów złotych. Na co konkretnie przeznaczono te środki?
2: Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na infrastrukturę. Odbudowaliśmy pomieszczenia, przebudowaliśmy, także tam była wymiana zarówno stolarki drzwiowej, przebudowa pomieszczeń, ścianek, instalacji. Także tak naprawdę ten oddział całościowo został przebudowany, wyremontowany. Również zakupiliśmy sprzęt, taki najbardziej potrzebny w tym oddziale, od drobnego do bardziej poważnego sprzętu. Kupiliśmy kardiomonitory, USG, dużo takiego potrzebnego na co dzień do pracy sprzętu dla pacjentów.
1: Czy po tej modernizacji można powiedzieć już, że kardiologia jest oddziałem już w pełni przystosowanym do XXI wieku, do standardów XXI wieku? Czy jest jeszcze coś, co wymaga poprawy, ulepszenia, może dokupienia jakiegoś sprzętu?
2: Uważam, że Szpital Przemyski w tym momencie ma po pierwsze bardzo wysokie specjalistyczne leczenie, dlatego że obejmujemy pacjentów z chorobami serca całościowo, od leczenia podstawowego po specjalistyczne, po kardiochirurgię, czyli leczenie zabiegowe, kardiologię inwazyjną, również rehabilitację kardiologiczną. Także dzięki tej inwestycji, to było takie jak gdyby zakończenie inwestycji infrastruktury, przebudowa, ten oddział był jeszcze najbardziej właśnie wysłużony, to możemy powiedzieć, że Cała kardiologia, całe leczenie kardiologiczne jest w nowoczesnych, dostosowanych pomieszczeniach, oczywiście z wyspecjalizowanym, bardzo profesjonalnym zespołem.
1: Okej, okay. Na kardiologii oczywiście prace modernizacyjne się nie kończą. Jakie remonty są obecnie prowadzone na terenie Waszego szpitala i które z nich będą dla pacjentów najbardziej odczuwalne? No bo wiadomo, że jak przebudowa, no to czasami to wiąże się z pewnymi wyłączeniami pewnych pomieszczeń. Jak to będzie w przypadku tych obecnych remontów i tych przyszłych?
2: Szpital Wojewódzki w Przemyślu nie ustaje w remontach, w polepszaniu warunków dla pacjentów i tak od 6 lat cały czas coś remontujemy, ulepszamy, odświeżamy oddziały i w tym momencie w trakcie jest remont na centralnym bloku operacyjnym i zakup robota chirurgicznego. Ten remont jest podzielony na etapy i w tym roku zostanie zrobione dwie sale. Jedna sala właśnie taka robotyczna, druga wybudzeniowa dla pacjentów. Następne etapy będą w kolejnym roku. Również w trakcie remontu jest oddział okulistyczny i oddział otolaryngologiczny. I tutaj jest to trzeci etap, ponieważ to było bardzo duże zadanie. Na początku modernizowaliśmy stację dializ i serologię, teraz właśnie robimy okulistykę i otolaryngologię. Będzie to taki całościowo dopięty na jednym poziomie remont tych oddziałów i te oddziały właśnie będą pięknie wyremontowane i przyjazne dla pacjentów.
1: Okej, wspomniała Pani o centralnym bloku operacyjnym, że tutaj są prowadzone prace. No to ja zapytam, w co ten nowy oddział zostanie wyposażony? Jaki sprzęt trafi na ten oddział? Czy mogłaby Pani tak pokrótce powiedzieć?
2: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o blok operacyjny, to tą salę, tak zwaną robotyczną, czyli robimy salę operacyjną, na której będzie mógł stać robot chirurgiczny do operacji pacjentów. Żeby mógł być robot na danej sali, to po prostu musi być do tego sala dostosowana. Nie można postawić w każdej jednej sali robotów, ponieważ oni mają swoje specjalne uwarunkowania. Dlatego też ta sala jest specjalnie przygotowana, będzie wzmocniona właśnie na potrzeby tego robota. Tym samym będziemy mogli wykonywać nowoczesne zabiegi w nowoczesny sposób.
1: No to jakie zabiegi będziecie wykonywać przy udziale tego robota?
2: Przy udziale robota będą wykonywane zabiegi przede wszystkim urologiczne, zabiegi ginekologiczne i zabiegi chirurgiczne. Tak na wstępie, tu będzie musiał być zespół, będzie musiał się szkolić specjalnie do zabiegów robotycznych. Także to cały taki proces przed nami, ale z wielkim plusem dla pacjentów, dlatego że po zabiegach robotycznych pacjenci szybciej wracają do zdrowia. Są to mniej inwazyjne zabiegi dla pacjentów.
1: Jasne. Sala jest w przygotowaniu. A kiedy ten robot trafi do szpitala w Przemyślu?
2: Do końca roku mamy wykonać salę łącznie z adaptacją tego robota.
1: Tutaj Urząd Marszałkowski jakoś Was wspomaga finansowo w zakupie tego robota?
2: Tak, oczywiście. I zarówno remont bloku operacyjnego, jak i zakup robota chirurgicznego jest właśnie finansowany z budżetu województwa.
1: Te środki zewnętrzne mają chyba duże znaczenie, bo tutaj korzystaliście po drodze z KPO, korzystaliście z programu Fenix. Bez tego finansowania chyba byłoby ciężko, nie?
2: Szpital sam nie mógłby wykonywać w ogóle żadnych inwestycji, dlatego że no niestety finansowanie, szczególnie dzisiaj, w tym roku, jest bardzo skąpe, że tak powiem, z Narodowego Funduszu Zdrowia. Mamy niewypłacane nadwykonania u pacjentów, więc nie byłoby możliwości w ogóle wykonywania jakichkolwiek remontów. Dlatego tak ważne jest to dofinansowanie z zewnątrz, z zewnętrznych środków, a przede wszystkim najlepsze są takie montaże finansowe. Wiadomo, że jako szpital zawsze gdzieś tam musimy swoje środki dołożyć w jakiejś takiej drobnej części, ale jeżeli jest dofinansowanie właśnie z różnych programów, czy właśnie dopełnienie tego finansowania często przez Urząd Marszałkowski, to dla nas jest bardzo duża pomoc.
1: Okej, okay, to odejdźmy na chwileczkę od inwestycji, właściwie zostawmy te inwestycje i przejdźmy do nowoczesnej kardiochirurgii, bo w Waszym szpitalu wykonywane są, w ostatnim czasie były wykonywane bardzo specjalistyczne zabiegi chirurgiczne. Jeden z nich to mało inwazyjne pomostowanie tętnic wieńcowych, czyli zabieg MeetCap. Co sprawia, że ta metoda jest, no, trudniejsza dla kardiochirurga, ale jednocześnie korzystniejsza dla pacjenta?
2: Ja nie jestem specjalistą, więc trudno wypowiadać się. Najlepiej, gdyby to powiedział operator, ponieważ to wykonuje. Natomiast tak jak jest sam w nazwie, mało inwazyjna, czyli wszystko, co jest mniej inwazyjne, co wiąże się z mniejszym nacięciem, na przykład z wykonaniem zabiegów przeskórnych, że nie trzeba otwierać klatki piersiowej. To wszystko jest mniejszym ryzykiem dla pacjenta, dlatego że zdrowienie jest łatwiejsze i powrót do zdrowia pacjenta jest łatwiejszy. I to właśnie nasi specjaliści się specjalizują w takich zabiegach, dlatego też myślimy o różnego rodzaju właśnie zakupie robotów, również i kardiochirurdzy przygotowują się i myślą o tym, żeby wykonywać zabiegi robotyczne również na sercu.
1: Okej, myśli Pani, że to jest początek takiego szerszego rozwijania tych mało inwazyjnych technik?
2: Myślę, że tak. Myślę, że to jest początek. Już w niektórych szpitalach są takie zabiegi wykonywane. My mamy bardzo taki mocny zespół kardiochirurgów, którzy się kształcą również poza granicami Polski, przywożą różnego rodzaju nowinki i właśnie wykonują takie zabiegi w naszym szpitalu, które są sporadycznie w Polsce wykonywane. Dlatego to też mnie jako dyrektora bardzo cieszy, że mam taki wspaniały zespół, że mam ludzi młodych, którym się chce uczyć, rozwijać, a co za tym idzie? Pacjenci będą mogli właśnie korzystać z ich wiedzy, z ich umiejętności.
1: Wykonaliście też ostatnio w szpitalu, w Przemyskim Szpitalu, zabieg przezcewnikowej implantacji zastawki mitralnej. Przepraszam, korzystam ze ściągawki, bo te nazwy są dla mnie dość obce. I teraz tak, dlaczego w przypadku tego pacjenta klasyczna operacja była zbyt ryzykowna?
2: Ponieważ tutaj przede wszystkim chodzi o stanu zdrowotnego pacjenta. Są pacjenci, którzy mają ryzyka, więc jeżeli pacjent jest schorowany, czy pacjent na przykład jest w jakimś starszym wieku, wszystko zależy od początkowego wyjścia jak gdyby zdrowotnego pacjenta. I są pacjenci tacy, których zwykły zabieg, przez zwykłą metodą mógłby być zagrożeniem dla ich życia. Ten pacjent mógłby nie przeżyć tego zabiegu, chociażby przez tą właśnie taką wieloinwazyjność, czyli taki zabieg, który dodatkowo by go obciążył. Jeżeli zabieg jest mało inwazyjny, to wiadomo, że jest mniejsza ingerencja w organizm pacjenta i ten pacjent lepiej to zniesie. Dlatego bardzo ważne są takie zabiegi, umiejętność wykonywania tych zabiegów, sprzęt, który jest potrzebny do tych zabiegów i oczywiście warunki, bo musi być dobrze też przygotowana sala. My mamy salę operacyjną akuratnie na kardiochirurgii hybrydową. Na tej sali operacyjnej często staje zespół nie tylko kardiochirurgów, ale dochodzą chirurdzy naczyniowi, dochodzą kardiolodzy i każdy specjalista, który jest potrzebny w trakcie zabiegu, jest zapraszany do tego zabiegu i do pomocy i ta sala hybrydowa jest rewelacyjnym wyjściem właśnie dla takich pacjentów, którzy są, czy mają bardziej skomplikowane zabiegi operacyjne.
1: Jakie metody leczenia w kardiochirurgii chcielibyście jeszcze wdrożyć w najbliższym czasie?
2: No ja bym chciała wszystkie metody, które byłyby dobre dla naszych pacjentów i które byłyby najlepsze dla naszych pacjentów. Myślę, że to, co jest możliwe do zrealizowania, mój zespół będzie chciał wdrażać. No, w tym momencie jesteśmy uwarunkowani niestety kontraktem, dlatego że pracujemy już prawie rok, nie mamy do dnia dzisiejszego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc też możemy wykonywać zabiegi tylko takie bezpośrednio ratujące życie. Jeżeli pacjent może przyjechać do innego ośrodka, czy może czekać na zabieg operacyjny, to my nie możemy takiego zabiegu wykonywać, dlatego że Narodowy Fundusz Zdrowia nam nie zwróci pieniążków za ten zabieg. Jest to ogromne ograniczenie i w jakimś zakresie myślę, że ogromny problem dla pacjentów, bo pacjenci muszą jechać, muszą czekać. Po pierwsze, że pacjent, który jest poważnie chory, który ma chorobę serca, żyje w ciągłym lęku, że się nie obudzi, że nie dożyje. Więc to jest obciążenie dla pacjenta. Po drugie, jest to obciążenie też dla całej rodziny, ponieważ muszą jechać w jakieś odległe województwa, tam gdzie jest możliwość wykonania tego zabiegu, bo każdy chce jak najszybciej mieć zabieg, bo boję się o swoje życie, więc to są takie dodatkowe obciążenia niepotrzebne dla pacjentów. W momencie, gdzie my moglibyśmy operować pacjentów tu na miejscu, mamy wspaniały zespół profesjonalny, to rzeczywiście szkoda, żeby ci pacjenci czekali. Od początku roku zoperowaliśmy około 100 pacjentów już w trybie nagłym, więc to zachorowania są bardzo poważne i bardzo duże w naszym regionie. I to przede wszystkim pacjenci tutaj z ziemi przemyskiej, z regionu naszego.
1: Ten rozwój kardiochirurgii. No bo dzisiaj do rozwoju kardiochirurgii, w ogóle do rozwoju każdego innego oddziału, potrzebny jest odpowiedni sprzęt i odpowiedni ludzie. Czego bardziej brakuje w Waszym szpitalu?
2: W naszym szpitalu w tym momencie nie brakuje niczego. W naszym szpitalu w tym momencie brakuje nam kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i zgody na wykonywanie tych zabiegów i ratowanie życia naszym pacjentom.
1: Nie tylko Wam, bo w innych placówkach to też jest problem, bo rozmawiam z innymi podkarpackimi szpitalami i też się na to skarżą, więc no nie jesteście w tym odosobnieni. No dobrze, zostawmy tą kardiochirurgię teraz. Przejdźmy do kolejnego segmentu naszej rozmowy, czyli do dzwonu zwycięstwa, bo to jest kolejna rzecz nowa w Waszym szpitalu. Na oddziale onkologii pojawił się ten dzwon, w który uderzają pacjentki kończące leczenie. Skąd w ogóle wziął się pomysł na takie miejsce i na taki symbol właśnie w Waszym szpitalu?
2: W ogóle sam pomysł zawieszenia tego dzwonu powstał dzięki inicjatywie personelu medycznego oddziału, jak również i Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas. Stowarzyszenia, które od lat z nami współpracuje, które od lat wspiera oddział onkologiczny i pacjentów onkologicznych. Natomiast my bardzo ucieszyliśmy się z tego, że ten dzwon u nas może zabrzmieć dla naszych pacjentów, dlatego że przede wszystkim jest to dzwon, który zwiastuje dobrą nowinę, tak bym to określiła, czyli zwiastuje dzień zwycięstwa dla danego pacjenta. Dla każdego pacjenta, który boryka się z chorobą nowotworową, który nie wie, co mu przyniesie jutro, wiadomość, że wyzdrowiał, że jest zdrowy, to chyba jest najlepsza wiadomość, jaką może otrzymać człowiek. I też chcieliśmy właśnie, żeby ten pacjent, który wychodzi, otrzymuje taką wspaniałą wiadomość, że wygrał. Że wygrał z takim nierównym przeciwnikiem, bo choroba nowotworowa to jest bardzo nierówny przeciwnik, ale jak widać, jeżeli ma się motywację, dobrych specjalistów, ale przede wszystkim ten hart ducha i tą wiarę w to, że ja mogę zwyciężyć tego wroga, to można wyzdrowieć. I w momencie, gdy pacjent zdrowieje, dzwon odzywa się swoim pięknym dźwiękiem i to chyba jest najlepsze, co może być. Było to dla nas ogromne wzruszenie. Łzy mieli chyba wszyscy w tym momencie, gdy po raz pierwszy zabrzmiał dzwon.
1: No to zapytam, ile razy już zabrzmiał ten dzwon od momentu jego zawieszenia? Tak plus minus.
2: Trudno jest powiedzieć, dlatego że no, nie jestem na co dzień w oddziale. W pierwszym dniu, w momencie zawieszenia tego dzwonu, on brzmiał cały czas, dlatego że byli na tym spotkaniu, na tej uroczystości pacjenci, którzy przyjechali odwiedzić nas, którzy chcieli wyszli z tego oddziału i chcieli uderzyć ten dzwon. Także i ze Stowarzyszenia Sanitas, pacjentki były również ze Stowarzyszenia w ogóle Amazonki, przyjechały do nas. Także ten dzwon brzmiał chyba z pół godziny non-stop. Każdy podchodził, każdy kto wygrał z chorobą nowotworową, uderzał w ten dzwon.
1: Dzwon według tej koncepcji ma być nie tylko symbolem zwycięstwa nad chorobą, ale również takim elementem wsparcia psychologicznego chyba też, nie?
2: Tak, bo pacjent, który przychodzi do oddziału, który zastanawia się, co będzie z nim i czy uda mu się wygrać z chorobą nowotworową, jeżeli słyszy, że dzwon bije, to dla niego jest to też taka perspektywa, że z łóżka pacjentowi, czy z sali obok, czy z łóżka obok pacjentowi się udało. On wychodzi, on bije w dzwon, więc mi się też uda. Więc myślę, że to też jest takie ogromne wsparcie psychologiczne, że jednak ludziom się udaje, to dlaczego mi się ma nie udać? No i to też było taka koncepcja, żeby wspierać te osoby, które czekają i marzą o tym, żeby móc wyjść, uderzyć w dzwon.
1: Czy planujecie już jakieś podobne inicjatywy w Waszym szpitalu w najbliższym czasie?
2: W też szpitalu bardzo dużo się dzieje, dużo promocyjnych rzeczy, dużo takich inicjatyw z zewnątrz przyjmujemy. Jeżeli ktoś przychodzi z fajnym pomysłem, naprawdę bardzo chętnie podejmujemy się różnego rodzaju inicjatyw. Mamy wspaniały zespół ludzi, dział promocji w szpitalu. Jest ze mną tutaj pan rzecznik. Myślę, że na ten temat najlepiej potrafi powiedzieć. To właśnie dział, który zajmuje się promocją, podejmowaniem różnych właśnie takich inicjatyw. Łączymy i leczenie szpitalne, ale też i promocje, i też pomysły osób z zewnątrz, które chcą współpracować, czy stowarzyszenia. Jesteśmy otwarci i chcemy razem z wszystkimi współpracować na rzecz naszych pacjentów.
1: Okej, no to panie Pawle, już jakieś inicjatywy się tworzą nowe, jakieś pomysły w głowach są?
6: Cały czas, nawet na przyszły rok już się tworzą pomysły. Już kilkuletnim wydarzeniem, które robimy od 9 lat, to jest UroRide, 26 września się odbędzie. Szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej. W tym roku jedziemy, jak zawsze, zaczynamy w szpitalu, natomiast jedziemy na Fort Duńkowiczki. To jest w takiej po najkrótszej drodze bardzo blisko, bo pewnie około 5 km. My opracowaliśmy trasę wspólnie z Przemyską Grupą Rowerową o długości 35 km. Przejedziemy przez Buszkowice, Bolestraszyce, Żurawice i tam przez gminę Orły. Jakby od północy dojedziemy do Duńkowiczek, no i tam tradycyjnie będzie taki mały piknik i jak zawsze zupa dyniowa, czyli symbol. Oprócz roweru, to symbolem naszego rajdu rowerowego jest właśnie ta zupa dyniowa, która zawsze na finale musi być. Jak niektórzy mówią, to też dla niej jadą.
1: Okay.
6: Więc tutaj no, wszystkie szczegóły, regulamin, forma zapisów, to można sobie znaleźć na naszej stronie internetowej i na naszym Facebooku i tam wszystkie szczegóły. 26 września, czyli ostatnia sobota września. Kolejnym wydarzeniem, które będzie...
1: To zanim do tego kolejnego wydarzenia, to jeszcze zatrzymajmy się chwileczkę przy UroRajdzie, bo to już jest 9. edycja. Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby to wydarzenie związane ze szpitalem właśnie miało właśnie taką sportowo-rekreacyjną formę?
6: Bo ruch to zdrowie i trochę mamy przez właśnie promocję ruchu, promocję aktywności fizycznej promować inne działalności związane z profilaktyką, czyli jakby przez jazdę na rowerze promujemy i aktywność fizyczną, ale też przypominamy o tym, że warto się badać, że warto w przypadku właśnie chociażby mężczyzn zrobić sobie to PSA, ale chodzi też o inne choroby. Akurat tutaj kładziemy nacisk na choroby urologiczne, ale chodzi w ogóle o dbanie o zdrowie.
1: A to profilaktykę,
6: o profilaktykę,
1: nie?
6: Tak. No, pomysł się zrodził z tego, co wiem, to chyba w głowie kierownika oddziału urologicznego, bo rajd się zaczął jeszcze zanim ja rozpocząłem swoją pracę w szpitalu. Pierwsza edycja była wcześniej, ale ją kontynuujemy i ten rajd już takie przybiera pewną taką już swoją, no ma formę, która się cieszy zainteresowaniem. Jeżeli jest pogoda, to jest bardzo dużo osób. W ubiegłym było ponad 80, czyli już tak dla nas to tak optymalnie, niemalże maksymalnie.
1: A kogo w ogóle zapraszacie do udziału w tym rajdzie?
6: Każdy może jechać, kto umie jeździć na rowerze, a w zeszłym roku były nawet osoby, które nie potrafią jeszcze jeździć, bo rodzice wzięli dzieci w wózkach takich rowerowych.
1: Takie maluszki?
6: Tak. No wyzwanie, ja podziwiam, bo to jednak taki mały uczestnik niekoniecznie chce się dostosowywać do programu, który mamy i robić sobie przerwy wtedy, kiedy my je robimy, ale udało się. Ciekawe, czy rodzice się podejmą w tym roku ponownie. Niemniej nie stawiamy tutaj ograniczenia. Trzeba umieć jeździć na rowerze. Uczestnicy niepełnoletni muszą mieć zgodę rodziców. Najlepiej też, a zwłaszcza jeżeli chodzi o takich najmłodszych do 10 roku życia, to muszą być też pod opieką osoby dorosłej. No i oni spokojnie pokonują te nasze odległości, te nasze trasy. W przypadku tych najmłodszych chyba się nie zdarzyło, żebyśmy musieli kogoś podwozić. Bo gdzieś tam dwa razy się zdarzyło, że dorosłego owszem, ale to bardziej przez problemy tych techniczne z rowerem niż z kondycją, chociaż właśnie, no nieraz tam dorośli troszkę może narzekali, ale to zależnie od trasy, nie? Mieliśmy pewnego razu taką dosyć trudną na jednym odcinku.
7: No w ogóle Przemyśl jest tak położony.
6: Tak, właśnie on jest taki górzysty, tak.
7: I dosyć trudny teren.
6: No była taka jedna góra do pokonania, ale w naszym rajdzie bierze udział pan Kazimierz, który ma pewnie w tym roku będzie kończył 84 lata. Co roku jeździ. Nawet właśnie na jednym z rajdów obchodziliśmy jego 80. urodziny, więc no i on do tej pory jeździ. Mam nadzieję, że jest w dobrym zdrowiu i w tym roku znów się pojawi, no, ale to pokazuje, że każdy daje radę.
7: Okej, okay. A czy na tej trasie są jakieś przystanki, czy to jest po prostu ciągiem, jedziecie?
6: Nie, no zatrzymujemy się oczywiście.
7: Czyli są jakieś takie punkty regeneracyjne?
6: Są, oczywiście, my też tam wieziemy ze sobą jakieś drożdżówki, czy inny taki prowiant, który może wesprzeć uczestników, wodę mamy ze sobą, także oczywiście są i są też jakieś postoje na odpoczynek i też na jakieś nieraz zobaczenie ciekawego miejsca. W tym roku będziemy przejeżdżać w pobliżu fortu w Bolestraszycach, więc tam pewnie, tak sądzę, zrobimy też jakiś przystanek, więc oczywiście, nie, no to tak jednym cięgiem to by było jednak męczące. Chociaż dla takich zaprawionych to pewnie tyle co nic, ale tu chodzi o to, żeby to każdy miał 35
7: kilometrów, no. To jest dużo i niedużo. No, tak. Jeżeli ktoś jeździ cały czas na rowerze, no to dla niego to nie będzie jakąś wielką przeszkodą, żeby pokonać tą trasę tak ciągiem. Natomiast ktoś, kto nie jeździ tak wyczynowo, tylko bardziej rekreacyjnie, no rzeczywiście może potrzebować tych takich punktów.
6: No, ale nie, no to chodzi o to, żeby każdy mógł to przyjechać i żeby to była przyjemność, a nie jakaś męczarnia, żebyśmy musieli kogoś ściągać.
7: Okej, ale to nie jest jakiś bieg na czas.
6: Nie. My jedziemy, nie. To nie jest wyścig, to jest po prostu rajd, który należy sobie przejechać spokojnie.
7: Okej, okay. No dobrze. Poza Eurorajdem, co jeszcze mamy? Bo pod koniec września coś pan zaczął mówić, ale...
6: To już będzie październik. Prawdopodobnie 10 października będzie taki bieg coroczny Wyganiamy Raka imienia doktora Jana Hołówki, doktora, który zapoczątkował ten bieg. W 2020 roku pan doktor zmarł, ale bieg jest kontynuowany.
7: I też spod waszego szpitala?
6: Tak, też zaczynamy przy szpitalu, a biegniemy na boisko znajdujące się na osiedlu Wilcze, nieopodal cerkwi. To jest odległość nieco ponad 3 km. No i też to jest taki bieg bardziej rekreacyjny. Wspólnie z komitetem, Polskim Komitetem Zwalczania Raka, oddział podkarpacki w Przemyślu, wspólnie organizujemy od lat ten bieg. No i tam też zawsze mamy około 100 uczestników i też tutaj nie mamy jakichś ograniczeń wiekowych. Każdy, kto się czuje na siłach, może przebiec, a trasa nie jest jakaś właśnie szczególnie wymagająca.
7: To jaki to jest dystans?
6: Nieco ponad 3 km, pewnie około 3,5.
7: No, także nie jest dużo.
6: Także no i biegniemy tak naprawdę ścieżką pieszo-rowerową i takimi bocznymi drogami, więc tak nie kolidujemy jakoś z ruchem samochodowym, więc też jest bezpiecznie.
7: A w tym roku macie dokładny przebieg trasy już ustalony, czy...
6: Znaczy tu jest trasa stała.
7: Stała.
6: Jeżeli chodzi o Wyganiamy Raka, trasa jest stała, czyli tak jak mówiłem, ze szpitala na boisko na osiedlu Wilcze.
7: Okej, okay, dobra. I to przypominamy jeszcze raz, kiedy?
6: 10 października, taki jest wstępnie zaplanowany termin i on pewnie już będzie ostateczny.
7: Okej, okay. Czy mamy jeszcze do końca roku jakieś inicjatywy, jakieś biegi, jakieś inne rzeczy, które będziecie organizowali?
6: Myślę, że już dzisiaj możemy zaprosić też panów, a jeszcze będą dwie, oprócz panów dla pań, ale już zacząłem o panach. Więc już dzisiaj możemy zaprosić panów na badania profilaktyczne, które będziemy robić w listopadzie, w związku z akcją Movember, czyli listopad jest takim tradycyjnie miesiącem poświęconym trosce o prostatę, więc tutaj będą szczegóły wkrótce, też pewnie w październiku, w drugiej połowie października opublikowane u nas i też w mediach i na pewno będziemy jeszcze się tutaj na antenie przypominać ze szczegółami, w jaki sposób się będzie można zarejestrować, ale nie będą potrzebne skierowania na takie badania podstawowe, czyli po prostu pobranie krwi, aby no, zobaczyć, czy dzieje się coś niepokojącego, a jeżeli się dzieje niepokojącego, no to wtedy konsultacje lekarskie i już wtedy skierowanie na dokładniejsze badania. To jest akcja, która też no, cieszy się takim coraz większym zainteresowaniem i bardzo dobrze, bo pozwala zawsze tak jakoś wychodzi mniej więcej około 8% takich wyników, powiedzmy, podejrzanych, które później idą do dalszej, bardziej szczegółowej diagnostyki. A wcześniej w październiku między 19 a 25 jest obchodzony tydzień godnego porodu i w tym czasie zorganizujemy dla par rodziców spodziewających się dziecka i dla młodych rodziców takie warsztaty, szkolenie w naszym szpitalu poświęcone w tym roku szczególnie tematowi skóra do skóry, ale też takie praktyczne rady, porady związane z opieką nad noworodkiem i przygotowaniem się do porodu. No i taka już nasza wieloletnia konferencja, ale to już dedykowana szczególnie dla personelu medycznego, czyli Podkarpackie Dni Onkologiczno-Chirurgiczne. To już jest specjalistyczne sympozjum poświęcone chorobom onkologicznym, przede wszystkim chirurgii onkologicznej. No w zasadzie już o takim zasięgu co najmniej ogólnopolskim, a wręcz międzynarodowym, bo wykładowcy to są nawet z zagranicy i no ona się cieszy takim też dużym powodzeniem w środowisku. Mm-hmm.
7: Ale ono odbędzie się tutaj w Przemyślu, czy gdzieś na Podkarpaciu?
6: My je organizujemy i w tym roku również tak będzie, jak w poprzednich, ostatnich latach w hotelu Arłamów, ponieważ tutaj już potrzeba odpowiedniego zaplecza, jeżeli chodzi o sale konferencyjne. Tutaj przyjeżdżają uczestnicy z całej Polski, więc też zaplecza hotelowe i z tego względu...
7: Czyli w Arłamowie tak, organizujecie
6: tą konferencję.
7: Tak. Dobra.
6: I jeżeli chodzi o tegoroczne, zaplanowane do tej pory wydarzenia, to tyle, ale myślę, że jeszcze nam się coś pojawi, bo jest jeszcze po drodze Dzień Wcześniaka w listopadzie, więc być może w tym roku również będziemy go jakoś hucznie obchodzić. No zobaczymy. To są też tematy, które będą się jakoś rodzić bliżej tych terminów i o których też z chęcią poinformujemy, jeśli tylko Radio SK nam udostępni jakieś przynajmniej 30 sekund na zapowiedź.
7: 30 sekund się akurat znajdzie, mam akurat takie serwisy. Dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę w studiu.
6: Dziękuję bardzo.
3: SK Przemyśl News.
7: SK zna się na dobrych imprezkach, ale my proponujemy wam nie tylko dobre imprezki, ale też ciekawe rozmowy. A te możecie usłyszeć w magazynie lokalnym Radia SK Przemyśl, na które was teraz zapraszam. Tomasz Widak, hejka, witajcie.
3: SK Przemyśl.
7: Przemyśl od lat przyciąga filmowców, a jego ulice i zabytkowe zakątki potrafią na ekranie zagrać nie tylko samo miasto, ale również Lwów, Wilno czy Kraków. Co ciekawe, w samym Przemyślu powstały sceny do ponad 20 produkcji, zarówno filmów fabularnych i seriali, jak i dokumentów, a filmowcy szczególnie chętnie sięgają po ulicę Katedralną, Rynek czy okolice Dworca. O filmowym obliczu Przemyśla, najciekawszych produkcjach i anegdotach związanych z ich realizacją rozmawiam z moim gościem, a jest nim...
8: Arkadiusz Kubala, przewodnik terenowy z uprawnieniami na całe Podkarpacie, no ale oczywiście Przemyśl i okolice dla mnie najważniejsze. No i... obecnie prezes zarządu przemyskiego oddziału PTTK imieniem doktora Mieczysława Orłowicza.
7: Okej, okay. Zacznijmy sobie tę rozmowę, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o filmowym Przemyślu, o tych filmowych szlakach tutaj, które się znajdują w naszym mieście. Dlaczego Przemyśl przyciąga tak chętnie filmowców? No bo tych produkcji trochę było na przestrzeni
8: było, no,
7: lat.
8: No już od 72 ponad 20 produkcji.
7: No to jest niezły wynik.
8: Ja myślę, że najlepszą rekomendacją będzie jeden z wywiadów, jaki udzielili producenci, autorzy filmu Dziewczyny ze Lwowa. No bo przed produkcją filmową to się jeździ w różne miejsca, tak, robi zdjęcia, ogląda. No i sami mówili, że oglądali, dużo zdjęć zrobili tych i we Lwowie, i w Przemyślu i tak oglądali, że to jest fajne miejsce, to fajne miejsce do zdjęć, to do tego. No i w pewnym momencie się zorientowali, że oni już od dłuższego czasu nie Lwów, a Przemyśl oglądają. Także te miasta są dla filmowców nie do rozróżnienia, tak? Także można zakątki Przemyśla wykorzystać jako Lwów, ale też w produkcjach był wykorzystany.
7: I o tym powiemy sobie potem. Jakie walory miasta sprawiają, że jest ono idealnym planem filmowym? Co takiego ma Przemyśl, czego nie mają inne miasta w Polsce? Może o tak zapytam.
8: To by trzeba było tak naprawdę filmowców zapytać, natomiast no, położenie miasta, no i ta bliskość Lwowa, tak, to mamy, my mamy poza filmowym taki też szlakiem lwowskiego baroku, tak, architekci, artyści, określani właśnie jako lwowski barok z tamtego okresu XVIII wieku, bliskość tego Lwowa powodowała, że łatwiej było im się jakby tutaj ich zaangażować, tak, i ten Lwów i Przemyśl, no przez to są podobne.
7: No, Przemyśl w ogóle jest nazywany Małym Lwowem, tak jak pan powiedział, i Mały Lwów, Małym Rzymem.
8: Małym Rzymem, ale to z powodu ilości klasztorów i kościołów, tak? A to znowu już świadczy o tym, że mieszczanie mieszkający tutaj, czy też szlachta, magnateria, byli bogaci, bo kościoły, klasztory były fundacją wielkich rodów. Ilość tych kościołów, klasztorów świadczy o bogactwie miasta w dawnych czasach.
7: No to przejdźmy sobie do tych tytułów filmowych, które były kręcone tutaj w Przemyślu i w okolicach, bo tych tytułów, tak jak pan powiedział na początku, jest całkiem sporo. To są filmy, to są seriale. Wspomniał pan o Dziewczynach ze Lwowa, to jest serial akurat. Ale co jeszcze? No na pewno Watacha.
8: Watacha, tak. Jeden z odcinków w muzeum był kręcony.
7: Tak, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.
8: Tak, tam była jedna konferencja na temat przestępczości transgranicznej. To tak w jednym z odcinków. Co jeszcze? No, jeden ze najstarszych, najwcześniejszych filmów to Skrzydła, na podstawie takiej powieści Tadeusza Konwickiego, Zwierzę, Człeko, Upiór z lat 60. To krótka etiuda filmowa. Później mamy też na przykład Pasję Różewicza, dotyczącą historii czy biografii Edwarda Dębowskiego.
7: To chodzi o tą pasję z 1977 roku.
8: Lata 70.
7: Lata 70.
8: Tak, nie pasję
7: Mela Gibsona,
8: tylko pasja właśnie. No jest to syn senatora, a ma takie poglądy jak na tamte czasy, bardzo, bardzo takie postępowe, tak? Uważa, że podział na stany już powinien nie istnieć, tak? Równość między chłopami a szlachtą czy magnaterią. To od czasy powstania krakowskiego, 1846 rok. I tutaj ta historia Różewicza właśnie tego człowieka bardzo, bardzo zainteresowała. No jest też taki ciekawy wątek. Sam Różewicz w jednym z wywiadów określił, że mało go, za przeproszeniem, szlag nie trafił, jak kręcili scenę przemarszu wojsk, tak? I wszystko jest fajnie ustawione, światła, kamery. No on patrzy, a bagnety się kiwają. Okazało się, że żeby sobie statyści, 200 statystów nie zrobiło krzywdy, to te bagnety zrobiło z takiej utwardzonej gumy. No a jak to wszystko szło równym krokiem, to ta guma do tego kroku marszowego zaczęła się kiwać. Także no, problem z montażystką mieli, bo zamiast światło, ustawienia, no to patrzyli się na sceny, bagnety się kiwają, nie kiwają i tylko te fragmenty do filmu wycinali. Także no, takie historie też są ciekawe.
7: To ciekawe. Tak patrzę na tą listę jeszcze, co tu jeszcze było kręcone. No to Kronika Wypadków Miłosnych Andrzeja Wajdy.
8: Tak, no to już taki troszeczkę przypadek, bo Po Człowieku z Marmuru no, miał zakaz, tak, filmów politycznych, no, mimo że do Wilna jeździły polskie ekipy, no on dostał karę taką, że nigdzie za granicę nie może wyjechać.
7: Czyli taki wilczy bilet.
8: Taki wilczy bilet chwilowy dostał. No to jedyne miejsce, gdzie mógł zrobić to właśnie Przemyśl. Zagrał w Wilno. No nie tylko Przemyśl, to też są takie fajne, to też pokazuje technikę filmową. Na ulicy Katedralnej jest taka scena, jak Witek z Aliną rozmawiają przed szkołą rabinistyczną, otwarte okno, i tam też o miłości mówią, no i czym zdenerwowali tego rabina uczącego młodych uczniów żydowskich, i z takim ostentacyjnym ruchem zamyka to okno. No i tak, scena na ulicy była kręcona w Przemyślu, natomiast wnętrze tej szkoły rabinistycznej już w Lublinie.
7: No proszę.
8: Ale jeden ze statystów, który uczestniczył w tamtych czasach w jakichś tam scenach, mówi, że ten film oglądał kilkanaście razy, a z zaskoczeniem się dowiedział, bo był przekonany, mimo że mieszkaniec Przemyśla, że ta scena wewnętrzna to była również wewnątrz Przemyślu kręca.
7: To jest magia kina właśnie.
8: To jest właśnie taka magia kina.
7: No właśnie, filmowcy nieraz potrafią to ukryć w bardzo fajny sposób, że tego w ogóle nie da się dostrzec.
8: No, ciekawostką jest też taką, że mama mistrza Wajdy była Przemyślanką.
7: O, to tego nie wiedziałem.
8: Tak.
7: To jest w ogóle z tych rejonów, tak?
8: Tak, w ogóle z Przemyśla. Przemyśla, tak. W Przemyślu ukończyła konserwatorium nauczycielskie i dostała pracę w Bubrce pod Krosnem. Tam poznała swojego przyszłego męża. Ślub też odbył się w Przemyślu.
7: No proszę. No dobrze. To przejdźmy teraz do kolejnych tytułów filmowych. Mamy też film Daleko od siebie na tej liście filmowej.
8: Tak, to z Żebrowskim. No jest to taka historia w zasadzie małego chłopca i jego ojca, który się dowiaduje po 8 latach, że jest jego ojcem. też dość fajne sceny. W Przemyślu to takie bardziej końcowe już, jak ten chłopak uciekł, nie mógł się dogadać ze swoim ojcem po tragicznej śmierci matki. I tu w Przemyślu ojciec tego Michałka szuka go po mieście. To też taki film, ja to zawsze mówię, o dorastaniu mężczyzny do ojcostwa. Tak.
7: Okej. Okay. No dobra. Na liście mamy jeszcze kilka tytułów. Tutaj widzę W kryjówce milczenia z 96 roku. Potem mamy Proste pragnienia z 2011. No i stosunkowo nowe, czyli Żużel z 2016 i Ułaskawienie z 2018 roku. One są we fragmentach oczywiście kręcone w Przemyślu, nie w całości. Czy któryś z tych tytułów jest kręcony?
8: To znaczy tak.
7: Znaczy był kręcony w całości w Przemyślu.
8: Tytuł W kryjówce...
7: W kryjówce milczenia.
8: W kryjówce milczenia. To jest film o historii, która wydarzyła się w Przemyślu. Produkcja amerykańska, ale Amerykanie uznali, że najlepszym miejscem udającym Przemyśl będą Czechy i okolice Pragi.
7: Gdzie tu logika?
8: Tak im było wygodniej. Okay. Jest to piękna historia o Stefanii Podgórskiej, która, no jej matka została zabrana na robotę i została z kilkuletnią siostrą i przechowywała na strychu 13 Żydów w czasie wojny. Także nie będę opowiadał, bo to jest historia piękna, z pięknym happy endem. Natomiast no nie wszystkie te, oczywiście ta historia została spisana przez panią Podgórską w pamiętnikach wydanych w formie książkowej w Stanach Zjednoczonych i przez amerykańską produkcję, amerykańskie produkcję filmową nakręcona. Tak jak mówię, Przemyśl najlepiej im pasował w Czechach niż w Przemyślu. To jest znowu taka odwrotna. My udajemy Lwów, Wilno, Kraków, tak?
7: Kraków nawet, tak?
8: No to, bo to pasja, tak? Bo się dzieje. Pasja okay. Różewicza, więc tutaj i Lwów, Kraków, więc te sceny tutaj były kręcone właśnie w Przemyślu. A Przemyśl, no to trzeba gdzieś jechać za granicę, żeby fajnie wyszedł.
7: Okej. No dobra, a Żużel i Ułaskawienie, bo to są nowsze produkcje?
8: Nowsze. Żużel to podobno, nie oglądałem, szczerze mówiąc, tego filmu, ale w opiniach jest taki nieudany. On dość długo był nie tyle kręcony, co montowany. Pani reżyser, tak zmieniała się jej koncepcja. Nie jest to taki film typowo o żużlu, co o pewnych rozterkach i namiętnościach zawodników, tak? Ale no, opinię ma dość i widzów, i krytyki dość taką
7: no, tam
8: słabą.
7: Nie ma zbyt dużych not, rzeczywiście, tak. A Ułaskawienie?
8: A Ułaskawienie to jest bardzo fajny film Jana Jakubakowskiego. To jest taki poświęcony tak naprawdę jego wujkowi, tak? I dziadkom. To jest historia prawdziwa. Jego wujka, odrowąża, żołnierza Armii Krajowej, zabitego przez UB. I to jest historia tak naprawdę jego dziadków, bo i UB, i NKWD, i różne instytucje co chwilę rozkopywały ten grób, sprawdzając, czy ten wróg narodu rzeczywiście został zabity. No, pozostawiając jego rodziców, mieli go ten grób ponownie zakopać. Ta matka, czyli babcia Jakuba Kolskiego, już nie wytrzymała psychicznie. Tam zaatakowała jednego z urzędników, za co poszła do więzienia. No i później postanawiają te rodzice, że te zwłoki z trumną zawiozą do klasztoru, w którym ich starszy syn jest zakonnikiem. I cała historia tej podróży. Film świetny, bo tak naprawdę mało dialogów, a o wszystkim mówią gesty aktorów. Cudowne gesty. Naprawdę piękny film. Warto go obejrzeć.
7: W Przemyślu kręcono nie tylko fabuły, ale też, tak jak widzę tutaj po rozpisce, filmy dokumentalne. I z tego, co widziałem, no to dwa takie dokumenty nakręcono. Pierwszy, no to Światło domu z 2003 roku, a drugi Zadziwiające życie bezkręgowców.
8: Zadziwiające życie bezkręgowców, tak, słynny dziennikarz BBC, popularyzator życia przyrody, David Attenborough przyjechał tutaj do Przemyśla, kręcił film o takim pięknym motylku, modraszek Grebella. Ma ciekawe właśnie życie, ten modraszek. Składa jaja na roślinie, która nazywa się goryczka krzyżowa. Jeszcze zanim te rozwiną się pąki tego kwiatu, później larwy tego motylka spadają z tej roślinki na ziemię i wydzielają feromony podobne do feromonów mrówek wścieklic. No, mrówki wędrując sobie zabierają te larwy, karmią tą larwę. Oczywiście w miarę rozwoju tej larwy ona się robi coraz większa i musi unikać te mrówki, a jednak żerując tam w tym mrowisku, bo inaczej te mrówki jakby się zorientowały, że to jednak nie ich larwa, to by ją zabiły. I życie tej larwy, zanim się motyl rozwinie w mrowisku, trwa 11 miesięcy.
7: No to całkiem sporo.
8: Tak. Roślina jest, goryczka krzyżowa jest rośliną kserotermiczną, czyli taką ciepłolubną. No w tym roku znajomi, którzy się znają bardziej na roślinach, mówią, że nie widzieli już goryczki krzyżowej. I teraz tak, żeby ten motylek się rozwinął, musi być tylko goryczka krzyżowa, mrówki w ścieklice, bo inaczej to się nie rozwija. David Attenborough przyjechał w latach 90. do Przemyśla, bo się okazuje, że w Przemyślu jest największe w Europie stanowisko tego motylka. To była też sensacja w tamtych czasach, bo to lata 90. wykorzystano w produkcji takiej filmowej, tej dokumentacji, też technikę komputerową, więc to sobie możemy wyobrazić. Dzisiaj to jest normalność, tak? A lata 90.
7: Kiedyś to była zupełna nowość.
8: Zupełna nowość.
7: Innowacja.
8: Więc film też fajny, można znaleźć go w internecie, warto sobie pooglądać.
7: Okej. Okay. Który film lub seria najlepiej pokazuje piękno Przemyśla? Tak według pana?
8: Wszystkie po swojemu. Nawet i te stare czarno-białe, bo pokazują też, jak się tak patrzy, jak ten Przemyśl te 40 lat temu wyglądał. On jest zupełnie inny.
7: Jak się zmienił
8: całkowicie. Także nie, każdy z nich jakoś ten Przemyśl pokazuje, mimo że udają, tak jak mówiłem, Wilno, Lwów, a nawet Petersburg.
7: Okej. Okay. A które miejsca, w które lokalizacje Przemyśla najczęściej wybierają
8: katedralna.
7: Ekipy filmowe?
8: Katedralna. Ulica Katedralna najczęściej jest filmowana, tak.
7: Dlaczego?
8: No poprzez swój urok i taką właśnie oddanie, tą możliwość oddania charakteru tych innych miast. Tak?
7: Okej, ale filmowcy wykorzystują ją jako tło do filmu, czy...
8: Jako tło, tak.
7: Jako tło.
8: Okej. No pewnie też i kwestia naświetlenia, bo to jest taka ulica prowadząca wschód-zachód, więc pewnie też kwestia oświetlenia, bo to już by musieli się kamerzyści, tak, scenarzyści opowiedzieć dokładnie za tym, ale najprawdopodobniej tutaj to są te wszystkie te walory.
7: Okej, okay. A czy twierdza Przemyśl, która no, jest dość popularna tutaj w Polsce, ale też i w Europie, jest taka unikatowa dosyć, czy ona też była wykorzystywana przez filmowców w jakiś sposób?
8: Film Ford 13, tak, było to wykorzystane w tym, no i część scen na którymś forcie do filmu Skrzydła też było kręcone, natomiast takie stricte jakoś nie przypominam sobie, być może akurat coś mi umkło, ale...
7: Okej, okay. No dobra, wraz z pojawieniem się ekip filmowych rozwija się ta turystyka filmowa, no bo to jest tak, że ludzie oglądając jakiś film lubią sobie pojechać w miejsce, w którym ten film był kręcony. Czy tutaj zauważacie jako PTTK, że ci turyści przyjeżdżają właśnie ze względu na filmy, ze względu na seriale, które były kręcone, chcą się przejść tym szlakiem filmowym, czy raczej niekoniecznie? Czy to jeszcze nie jest tak rozpowszechnione?
8: Znaczy jest różnie, bo jest podkarpacki szlak filmowy, także tutaj mamy różne lokalizacje na terenie całego Podkarpacia filmowe.
7: No mamy i Łańcut, i Kolbuszową, i Przemyśl, i tutaj Bieszczady.
8: I Bieszczady, także tutaj Przemyśl jest jakby wciągnięty w ten szlak, podkarpacki szlak filmowy, więc na stronie podkarpackiego szlaku filmowego można zobaczyć też mapkę, opisy tych filmów, zdjęcia, można nie tylko z przewodnikiem, można samemu sobie przejść. Jest to jedna z form turystyki, może nie jakaś taka masowa, ale pojawiają się ludzie. Nawet na tych spacerach to nie tylko mieszkańcy Przemyśla, ale ludzie i z Wrocławia, z Krakowa, z Poznania. Przy okazji przyjeżdżają obejrzeć, zobaczyć Przemyśl, czy po drodze do Przemyśla.
7: I wy podczas tych spacerów, które odbywały się latem, oprowadzaliście po tych takich najpopularniejszych lokacjach filmowych?
8: Tak. No
7: to jak wygląda taki spacer? Może dopytam. Po jakich punktach oprowadzacie turystów i mieszkańców?
8: To ścisłe centrum, tak? Mhm. Centrum zazwyczaj kończy się spacer na dworcu kolejowym albo jeszcze, w zależności to też jak sobie dany oprowadzający tą trasę rozplanuje, a też i zainteresowanie akurat grupy, no to czasami też i na Moście Kamiennym. No i tutaj to centrum mamy też zdjęcia ze scen filmowych, więc w konkretnym miejscu się zatrzymujemy, tak, i też się pokazuje te zdjęcia, że w tym miejscu ta scena była kręcona. A czasami jakieś ciekawostki są opowiadane w danym miejscu. Tak jak na przykład z Różewiczem, jego wywiadem, czy to, że mama mistrza Wajdy to była Przemyślanka, tak? To też jest.
7: No to jest jakaś ciekawostka, tak. myślę, że fajne dla osób, które nie tylko tu mieszkają, ale też które tutaj przyjeżdżają, żeby pozwiedzać. Czy zdarzyło się panu spotkać ekipę filmową podczas realizacji zdjęć? No bo oprowadza pan już te wycieczki od pewnie kilku lat. Te filmy też co jakiś czas są kręcone, więc pytanie, czy zdarzyło się panu natknąć na ekipę filmową?
8: Tak, jakby no już kilkunastoletnim młodzieńcem. Właśnie kronikę wypadków miłosnych.
7: O proszę.
8: Widziałem, jak kręcono, także tak.
7: I jak pan wspomina to?
8: No to dość ciekawie, natomiast wspominam, tam jest scena w kronikach wypadków miłosnych, jak po Alinę ojciec przyjeżdża samochodem, tak, z kierowcą, no a w tym momencie z kolegami szli w tamtym kierunku i ten samochód, no ekipa się przygotowywała wtedy też do kręcenia zdjęć, bo dość duże zamieszanie było, ale ten samochód był, bo tam jest na trochę z górki, tak, zabytkowy samochód, cegłówkami koła były podukładane, no i jedyne co, tośmy później na tym filmie szukali tej sceny z tymi cegłówkami, jednak ich nie było.
7: Okej, okay. A czy ma pan jakieś takie anegdoty właśnie związane z filmowcami no tutaj właśnie, w Przemyślu? Bo to jest jedna, wiadomo,
8: jedna,
7: ale...
8: Jedna tu z Ryżewiczem, druga no, historia tutaj właśnie dziewczyn ze Lwowa, kwestia to, że dla filmowców Przemyśl ze Lwowem nie był do rozróżnienia na zdjęciach, tak? Ale też właśnie z serialem Dziewczyny ze Lwowa jest taka ciekawostka, że ten film był bardzo popularny również na Ukrainie.
7: Tak, bo oni sprzedali w ogóle licencję tak, chyba ukraińskiej
8: tak, tylko, że tam była zmieniona nazwa tego filmu.
7: Tak, i dubbing był podłączony ukraiński.
8: No to musiał być, no to nazwa była zmieniona, Nasze Panie w Warszawie.
7: Tak, tak, tak, tak.
8: Także to też taka ciekawostka, tak?
7: Tak, a tutaj były Dziewczyny ze Lwowa, chociaż pierwotnie też miał być chyba inny tytuł, ale chyba ostatecznie go zmienili. No bo część lokacji kręcili w Warszawie, tutaj tak, no jakieś tam pojedyncze sekwencje.
8: Filmy, to wszystkie filmy, nie jest tak, że one są kręcone w jednym miejscu.
7: Wiadomo, to jest różne lokalizacje, tak. No to w Warszawie ze względu pewnie na koszt też, no bo to w Warszawie najłatwiej też ściągnąć aktorów poszczególnych, nie? Bo te grafiki są dość napięte. Czy pana zdaniem Przemyśl ma jeszcze niewykorzystany potencjał filmowy? Co jeszcze warto byłoby pokazać w filmach, a co jeszcze nie zostało pokazane? A co może warto pokazać szerszej publiczności? Nie tylko w Polsce, ale i za granicą, jak pan myśli?
8: To tak trudno, bo w filmie Przemyśl gra zawsze inne miasta i tak nikt nawet się nie zastanawia, że to jest Przemyśl, więc trudno tutaj tak...
7: No dobra, ale załóżmy, że jest jakiś filmowiec, który chce stricte nakręcić film, który jest osadzony w Przemyślu. To jakie lokalizacje powinien wybrać według pana?
8: To tak są wybierane ścisłe centrum miasta, tak, czy tak zwane dawne lwowskie przedmieście wzdłuż ulicy Aleksandra Dworskiego czy Mickiewicza. To są takie lokalizacje, które, no, które są wybierane i można też je wykorzystać.
7: Gdyby pan miał zachęcić reżyserów do kręcenia filmów właśnie tutaj, w Przemyślu, to co by pan im powiedział? Dlaczego warto?
8: No lokalizacja świetna, może udawać różne miasta, nie trzeba jechać za granicę, zwłaszcza teraz do Lwowa, tak, gdzie jest niebezpiecznie, a można tutaj udawać ten Lwów. No i atmosfera miasta też jest wspaniała, także no, co potwierdzają ekipy filmowe, że zawsze są zauroczeni tym miastem później, jak wracają i jego atmosferą.
7: Jakie produkcje mogłyby jeszcze powstać w Przemyślu? No bo powstało ich wiele. Powstały produkcje obyczajowe, powstały produkcje jakieś kostiumowe, no bo też Młody Piłsudski, to też nie wspomnieliśmy, tak, że ten serial też był kręcony tutaj też w Przemyślu. Chyba między innymi na dworcu coś tam było.
8: Też na dworcu i w rynku, na schody tak zwane rycerskie. Tak, scena no. zabicia tego oficera, więc ulica Edukacji Narodowej, Komisji Edukacji Narodowej, Władycze, także tutaj te lokalizacje było dość dużo, jeżeli chodzi o Młodego Piłsudskiego, w parku.
7: Mhm. No więc mamy kino kostiumowe, historyczne, mamy
8: kryminał,
7: mamy kryminał. Co jeszcze no, mogłoby powstać?
8: Wszystko, także, także każdy film, są dramaty czy melodramaty, także To jest tylko wyobraźnia twórców filmowych, tak? Jak wykorzystać ten potencjał. No wiadomo, filmy historyczne, tak? Bo tutaj to historyczne centrum i układ tego rynku jakby zachęca do kręcenia nie jakichś tam bardzo współczesnych filmów, tylko właśnie jakieś kostiumowe czy historyczne sceny.
7: No tak, no Przemyśl da się zaadaptować na potrzeby takiego filmu. Nie trzeba zbytnio tam...
8: Dzisiaj komputerowo obrabiać, tak?
7: No, albo komputerowo obrabiać, właśnie tak. Wystarczy zdjąć szyldy ze sklepów, taka... no i kamienice mamy ładne, które nadają się...
8: Nawet do jednego, tak jak pan wspomniał, w zasadzie to jest paradokument, bo nie dokument Orlęta bronią Przemyskiego Gniazda. Jedno z podwórek na ulicy dzisiaj Smolki zostało wykorzystane właśnie dlatego, bo taki ma charakter wewnętrzne podwórko. Okna skrzynkowe, takie XIX-wieczne, więc całe to podwórko nie trzeba było przerabiać scen. Wystarczyło tylko nakręcić scenę na tym podwórku i scenografię z tamtego okresu miało się gotową.
7: No nic, no to zachęcamy w takim razie producentów, reżyserów, żeby przyjeżdżali do Przemyśla i żeby wykorzystywali ten potencjał
8: miasta. Ale też i podróżnych zwiedzających do zwiedzenia Przemyśla, nie tylko w filmowym Przemyślu, również na spacery z przewodnikami, z PTT-kiem.
7: Oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
3: SK Przemyśl.
1: Końcówka tego roku zapowiada się bardzo gorąco i intensywnie dla miłośników biegania w naszym mieście i powiecie. Przemyski Klub Biegacza przygotował jeszcze 3 imprezy. Bieg niepodległości na 11 km, rodzinny bieg mikołajkowy oraz wymagający wyszehradzki ultramaraton Twierdza Przemyśl, którego najdłuższa trasa liczy aż 55 km i prowadzi przez forty Twierdzy Przemyśl. O tym, co czeka uczestników, jak się zapisać i do kogo przeznaczone są poszczególne biegi, rozmawiam z Mieczysławem Jałochą z Przemyskiego Klubu Biegacza. Posłuchajcie.
9: 3 imprezy, bo zostaje nam listopad, czyli bieg niepodległości w Warłamowie. 11 listopada spotykamy się. Dystans 11 km, start o godzinie

0: uczestnicy mają jakieś takie specjalne stroje biało-czerwone, czy to jest raczej dowolność?
1: Nie, jest dowolność, ale wielu uczestników przyjeżdża w barwach narodowych. Jest z nami Tomasz Zimoch, słynny komentator, jest z nami również pani Włodarczyk.
0: Anita Włodarczyk.
1: Tak, Anita Włodarczyk. Mhm. Także są specjalni goście i wiele osób właśnie dla tych osób przyjeżdża do Arłamowa.
0: I rozumiem, że tutaj wcześniej trzeba się zapisywać.
1: Tak.
0: W jakimś biurze zawodów, czy przez waszą stronę?
1: Przez naszą stronę. W biurze zawodów też przyjmujemy zapisy, ale jest jeden warunek, że musi być wolny pakiet. Czyli jeżeli mamy limit 300 osób i nie mamy wszystkich osób zapisanych przez stronę internetową, wtedy oczywiście jak najbardziej, ale przeważnie tak jest, że te zapisy się kończą wcześniej.
0: No, czyli lepiej zrobić to...
1: Lepiej to zrobić przez stronę internetową.
0: Internetową,
1: tak.
0: Bo jest pewniejsze.
1: I nie martwić się, czy się przyjedzie na bieg i czy będzie można wystartować.
0: No i dobra, i teraz mamy jeszcze dwie ostatnie imprezy, czyli bieg mikołajkowy.
1: Tak jest, bieg mikołajkowy dookoła Galerii Sanowej. Tak. To jest przy współpracy z Galerią Sanową. Impreza również rodzinna, czyli biegamy, biegają dzieci, biegają dorośli. Dużo więcej tutaj mamy dzieciaków. Wszyscy biegają w czapkach mikołajowych, które dostają w momencie odbierania pakietu startowego. Ale nie tylko w czapkach, bo wiele osób jest również w swoich strojach mikołajowych, jest wesoło, jest fajnie.
0: A w tym roku, która to już będzie edycja?
1: To będzie w tym roku 13 edycja. 13 edycja,
0: 13 lat,
1: tyle współpracujemy z galerią, czyli tak naprawdę no, od samego początku powstania Przemyskiego Klubu Biegacza.
0: A skąd w ogóle narodził się pomysł na ten bieg?
1: Przy współpracy z galerią, która współpracuje z nami przy Przemyskiej Dyszce, to była, że tak powiem, inicjatywa Galerii Sanowej. Zróbmy coś dookoła galerii. Wymyśliliśmy ten bieg mikołajkowy, ten bieg się przyjął. No i tak patrząc dookoła, tych biegów mikołajkowych w tych miastach dookoła Przemyśla też jest dużo.
0: Tak,
1: i wszędzie
0: w samym Rzeszowie,
1: w samym
0: też
1: Rzeszowie jest ogromny bieg. Także,
0: tak,
1: no.
0: Tak, oczywiście, że tak. No dobrze, i ostatni segment, czyli ostatni bieg, który nam został, to Wyszehradzki Ultramaraton, który w tym roku będzie się odbywał 12 grudnia.
1: Tak. Impreza szczególnie nam bliska, dlatego że biegamy w Twierdzy Przemyśl. Biegamy czarnym szlakiem fortecznym.
0: Czyli po tych wszystkich fortach.
1: Po fortach. Zdobywamy te forty, czyli biegacze muszą wbiec na ten fort, obiec go. Oczywiście ci, którzy się ścigają, tak naprawdę nie mają wiele do czasu na to, żeby oglądać piękne forty odnowione, które coraz ładniej wyglądają. Piękny fort Salisoglio w Siedliskach. Fort Borek.
0: Duńkowiczki ostatnio otwarte.
1: No, Duńkowiczki nie biegamy tam.
0: A nie,
1: nie, nie pchamy się tam. Czyli mamy tutaj, jeżeli chodzi o Wyszehradzki, mamy dwa dystanse, oprócz oczywiście biegów dzieci. Czyli biegi dzieci rozpoczynają, natomiast dwa dystanse główne to jest 21 km i 55 km.
0: No to 55 km to już taki kawałek trasy.
1: Jest, jest kawałek trasy i jest trasa trudna, dlatego że na początku są to górki, bardzo mocne górki, później ta trasa przechodzi w tereny płaskie, czyli właśnie Siedliska, Jaksmanice, a prędkości są duże niektórych biegaczy z czołówki, bo to jest taki dystans no, około maratoński, troszeczkę dłuższy niż maraton. I na koniec jest zdobycie Kopca Tatarskiego, więc tutaj naprawdę nie należy ten bieg do łatwych biegów.
0: No to już tacy zaprawieni w boju biegacze, że tak powiem, startują.
1: Tak,
0: na pewno.
1: I no, rekord trasy tych 50, to jest dokładnie 57 km, jak pamiętam, to jest 4 godziny 18 minut. Przy tej trasie robi ogromne wrażenie.
0: No.
1: Robi ogromne wrażenie.
0: No bo ten, tak jak pan powiedział, nie jest łatwy. On jest chyba też górzysty dosyć mocno.
1: Jest, więc jest. Może nie ma tak dużych, mówię, przewyższeń, ale tak również ta pora, czyli albo jest śnieg, albo jest błoto po opadach, też nie są łatwe trasy w tym momencie do biegania. Robiliśmy edycję letnią, ale ta edycja letnia no, przy upałach

0: powyżej 30 stopni nie była fajna dla tych dłuższych dystansów i ta edycja zimowa jest okej.
1: Okay. Czyli co, lepiej się zimą biega?
0: Lepiej.
1: Niż upałę w upałę?
0: Tak, oczywiście. Oczywiście. Jest dużo przyjemniejsze bieganie zimą.
2: SK Przemyśl News.
3: Ciekawe rozmowy i inspirujący goście. To wszystko czeka na Was w magazynie lokalnym Radia SK Przemyśl. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Przemyskie niedźwiadki na dobre wpisały się w krajobraz naszego miasta, a ich kolejne figurki inspirują mieszkańców i turystów do odkrywania Przemyśla z nieco innej perspektywy. Nie wiem, czy wiecie, ale te spiżowe postacie stały się również ostatnio bohaterami książeczki Przemisie, która w formie pisanych wierszem bajek opowiada o ich przygodach i dodaje im własne historie. O pierwszej i drugiej części Przemysiów, o tym skąd wziął się pomysł na książkę, czym różnią się obie jej części i czy możemy spodziewać się kolejnych odsłon publikacji, rozmawiam z autorką. A ze mną w studiu jest
4: Agata Lalik, pisarka, poetka, kierownik działu organizacji i promocji Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.
3: Pani Agato, rok temu ukazała się pierwsza część Przemysiów. Jak wspomina Pani ten moment, kiedy ten pomysł wszedł w życie, kiedy to się narodziło, kiedy ta książka się ukazała?
4: Przemyśl i Ziemia Przemyska, Ziemia Podkarpacka, misiem, niedźwiedziem stoi, więc wydaje mi się, że pomysł trafiony. Misie towarzyszył mi od dzieciństwa, więc ulubiona maskotka miś, więc chciałam też to przelać na papier. Pomysł, wydaje mi się, takie wrażenie i takie odczucie i potwierdzenia też zewnątrz po pierwszej części, że trafiony, ponieważ misie cieszą się tutaj dużym zainteresowaniem, powodzeniem, a forma, w jakiej ja przedstawiłam te misie, jest niezwykle atrakcyjna, nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych, ponieważ jest to świetna pamiątka z Przemyśla.
3: No ale dla kogo bardziej jest ta książka?
4: Myślę, że typ tej książki, czyli bajki wierszem pisane, to pod dzieci, czyli dla dzieciaków. Z racji tego, że w przestrzeni miejskiej Przemyśla pojawiają się figurki spiżowe niedźwiadków, chciałam troszeczkę dodać do tych niedźwiadków opowieści, troszeczkę fantazji i dopisać do każdego z tych niedźwiadków jakąś bajeczkę, która opowie o ich przygodach i przybliży takiego niedźwiadka.
3: No to jak wyglądały prace nad pierwszą częścią? Tak od pomysłu do wydania książki. Jak wyglądało zbieranie tych materiałów, pisanie tych opowieści?
4: Najpierw pomysł, czyli Przemisie, bo tak się mają nazywać każda kolejna część, bo teraz już była druga wydana. Do tego jeszcze pewnie wrócimy.
3: Tak jest.
4: Więc najpierw pomysł, później pisanie. Pisanie u mnie wygląda tak, że nie ma jakiegoś harmonogramu. Są tylko wyszczególnione pojedyncze misiaczki, które mają zostać opisane, czyli na podstawie 12 tych pierwszych figurek, które w mieście się pojawiły i do każdej z nich dopisana bajka. Później pojawił się też pomysł, aby troszeczkę ubarwić tą bajkę i jakieś rysunki. Tutaj udzielił mi wsparcia też mój znajomy, Szczepan Marciniec, który jest autorem ilustracji zarówno w pierwszej, jak i drugiej części, więc on narysował te Przemisie. Do tego okładka, skład, oczywiście później korekta językowa, no i już sam druk, który oczywiście jest chyba największym wyzwaniem jak dla mnie, ponieważ sama się finansuje w publikacji moich książek.
3: Okej, okay. Wspomniała Pani, że 12 pierwszych niedźwiedzi, które się pojawiło, zostało opisane w tej pierwszej książce. No to jakie to były niedźwiadki?
4: Nie pamiętam już teraz wszystkich tych niedźwiadków.
3: No ale tak wymienię parę może.
4: Ale na pewno miś generał, który tutaj zdobi swoją podobizmą wzniesienie przy Zamku Kazimierzowskim, Przemiś z fajką, Przemiś z dzwonem, Przemiś z pizzą, także jest tych misiaczków troszeczkę do każdej innej, każdy z innej branży, można powiedzieć.
3: No i jakie były reakcje dzieci, no i zarówno ich rodziców po premierze tej pierwszej książki? Jakie miała Pani feedbacki?
4: Dzieci w przedszkolach zdziwione i wszystkie te misie w rzeczywistości widziały. Oczywiście misiaczki moje fikcja, ale gdy pytałam, mówię, czy widziałeś tego misia z perfumami? Tak, chodził po rynku, widziałem go. Proszę Pani, a ja spotkałem tamtego misia, więc byłam zaskoczona, że ta wyobraźnia tak szeroko podniosła te dzieciaki. Bajki wśród dorosłych też cieszyły się zainteresowaniem, kupowane na pamiątkę. Po prostu jako ładny prezent z Przemyśla, bo wydanie jest ekskluzywne, czyli w twardej oprawie, duża format A4, piękny papier, piękne ilustracje. Do tego ciekawostka, jeszcze są zdjęcia załączone tych spiżowych misiów w ich naturalnym środowisku, czyli tutaj na uliczkach przemyskich.
3: No pięknie. Czy taka fajna opcja na prezent dla kogoś? Albo po prostu, jak wraca się z Przemyśla, to można po prostu zabrać i pokazać znajomym, rodzinie.
4: Zamiast magnesu na przykład.
3: Na przykład. No, te magnesy na lodówkę są bardzo popularne.
4: Bardzo.
3: Czy to w Bieszczadach, czy nad morzem. A z Przemyśla można przewieźć właśnie zamiast magnesu w książkę z niedźwiadkami.
4: A wieczorem poczytać.
3: Oczywiście, że tak. Czy zależało Pani przede wszystkim na promocji Przemyśla, czy bardziej na stworzeniu ciekawej bajki dla dzieci?
4: Pierwszy pomysł to jest bajka. Mhm. Drugi pomysł to jest właśnie Przemyśl. Bajka, ponieważ to była pierwsza bajka w mojej, że tak to powiem, karierze, ponieważ wcześniej to były poezja, to była proza, a teraz odważyłam się na coś innego, czyli na bajkę wierszem pisaną, więc w pierwszym kontekście to było bajka, później padł pomysł misie, no a jak misie, no to już naturalnie, że to Przemyśl.
3: Okej. Okay. W jaki sposób książka zachęca najmłodszych do poznawania miasta?
4: Każda z bajek niesie jakieś przesłanie. Każda bajka ma jakiś morał. Jak to bajka? Powinna się kończyć czymś pozytywnym, więc jak mamy na przykład Przemysia z fajką, to tutaj jest, że dzieci, no jednak nie wolno palić i w ogóle, więc przekaz jakiś musi być. To tak samo jak mamy Misia z lodami, bajka niesie przesłanie takie, że owszem, najpierw obiad i trzeba słuchać rodziców, a później dopiero jakiś smakołyk na koniec. Do tego te piękne ilustracje, kiedy pokazuję w przedszkolach, to dzieci rzeczywiście są zainteresowane, ładnie to wygląda, schludnie to wygląda, więc myślę, że zarówno forma, treść, jak i wygląd to są takie te trzy czynniki, które pozwalają skupić się i zainteresować tą bajeczką.
3: Okej, okay, opowiada Pani o misiach, o figurkach, a czy ma Pani swojego ulubionego niedźwiadka?
4: Tak, mam swojego ulubionego niedźwiadka i to jest miś, który nie ma jeszcze swojego odzwierciedlenia w przestrzeni miejskiej, czyli miś poeta, bo taki też się tam znalazł i jest na jednej z ilustracji, więc może przemisia poetka, tak jak ja, to jest chyba ulubiony, bo związany to ze mną troszeczkę.
3: Ostatnio pojawiła się druga część tej bajki, tej książki, Przemisie. Kiedy uznała Pani, że to dobry moment na kontynuację?
4: Moment pojawił się odpowiedni już w momencie, kiedy została pierwsza część wydana. Nawet jak się kończyło już ją wydawać, ponieważ zainteresowanie było na tyle duże i powstawały kolejne niedźwiadki, że wówczas już wiedziałam, że będzie część druga. Niemniej jednak to, co powiedziałam też wcześniej, zazwyczaj wszystkie swoje rzeczy sama finansuję, a nie oszukujmy się, jest to dość spory po prostu koszt. Zakup ilustracji do tych bajek, żeby ktoś namalował, korekta językowa, skład książki, samo wydanie, jeszcze takie wydanie, takiej ekskluzywnej, jak to nazywam, książki, jest niezwykle kosztowne. Niemniej jednak w przestrzeni miasta Przemyśla jest możliwość ubiegania się o stypendium twórcze i taki wniosek też złożyłam. Załączyłam swoją całą działalność literacką, więc zostałam stypendystą prezydenta miasta Przemyśla i otrzymałam dofinansowanie na stworzenie drugiej części Przemyślów i dzięki temu ta książka mogła ukazać się właśnie w tym roku, bo gdyby, myślę, nie to stypendium, to chyba jeszcze by się to przez kilka dobrych miesięcy odwlekło w czasie.
3: Okej, to zapytam, nie wiem, czy to jest tajemnica, czy nie, ale w jakiej wysokości było to stypendium?
4: Stypendium było około 6 tysięcy złotych.
3: No, czyli to jest jakaś taka konkretna już suma, za pomocą której można już coś podziałać.
4: Tak, dokładnie tak.
3: Czym ta druga część różni się od pierwszej? No, poza oczywiście figurkami niedźwiedzi, no bo to są upisane inne.
4: Za bardzo może nie różni się, ponieważ jest kontynuacja, czyli dalej jest twarda oprawa, dalej jest fajny papier, dalej są zdjęcia, obrazki, ilustracje od tego samego autora. Dalej są bajki wierszem pisane. Troszeczkę inny jest wygląd, ponieważ zależało mi, żeby nie były wszystkie jednakowe, tylko inaczej są umiejscowione te rysunki, te ilustracje, inaczej są zdjęcia pokazane, inna jest schemat okładki, więc różni się, ale jest też to kontynuacja.
3: I tutaj też 12 nowych bohaterów poznajemy, 12 nowych misiów?
4: Dokładnie tak, a w przestrzeni miejskiej już są kolejne.
3: No tak, już w okolicach 30 jest tych misiów.
4: Dokładnie.
3: Czy pisanie drugiej części było łatwiejsze, czy trudniejsze?
4: Trudniejsze. Trudniejsze. Dlaczego? Pod tym względem, dla mnie osobiście trudniejsze, ponieważ była presja, że dostałam już jakieś dofinansowanie, jestem stypendystką i są jakieś oczekiwania, które muszę spełnić. Sama, gdy wydaję swoje książki, swoje dojmiki poezji czy powieści, jestem, że tak to powiem, alfą i omegą, początkiem i końcem, tak? I cenzorem, i wydawcą, wszystkim po kolei. Tutaj muszę spełnić jakieś oczekiwania. No i druga rzecz to jest presja czasu. Kiedy jest jakiś deadline pokazany, że do określonego momentu ta książka musi zostać wydana, to z tyłu głowy jest po prostu takie, że dopiszę się pod określony termin. Chociaż ten termin był dosyć długi, to jednak dla mnie, kiedy nie mam żadnych, że tak to powiem, tutaj ograniczeń, jest o wiele łatwiej pisać.
3: No to ja mam odwrotnie, bo jak na przykład pracę magisterską czy licencjacką pisałem i miałem ten deadline w głowie, to miałem takie coś, że muszę siąść i muszę napisać. A jakbym nie miał, to bym pewnie to odwlekał.
4: Przymus też jest mobilizujący, no tak. Niemniej jednak w twórczości to troszeczkę inaczej, bo ta wena, wiadomo, bywa humorzasta i czasami nie chce przyjść.
3: Wiadomo, troszeczkę to jest inny typ. Tak,
4: zdecydowanie.
3: Może niewłaściwe o porwanie, okej. Okay. No dobra. Jak długo trwały prace nad drugą częścią? Czy tyle samo co nad pierwszą, czy ten proces był dłuższy, krótszy? Jak to wyglądało?
4: Proces był krótszy, ponieważ zadziało się to na przestrzeni kilku miesięcy. Od października, kiedy oczywiście dostałam stypendium, do końca maja, kiedy bajka się po prostu już skrystalizowała, ukazała, więc to jest okres kilku miesięcy. Poprzednia część ponad rok czasu trwało już wydanie tej książki, sfinalizowanie.
3: A czy konsultowała Pani treść z dziećmi, zanim jeszcze Pani wydała te książeczki, czy...
4: Nie.
3: Czy z nikim Pani tego nie konsultowała?
4: Z nikim nie konsultowałam. Miałam w swojej twórczości taki etap, kiedy próbowałam różnego rodzaju rzeczy właśnie weryfikować pod względem innych twórców i to było błędne koło, ponieważ zaczynałam się sugerować kimś i to już nie było moje. A w 100% to jest po prostu moje, tak jak ja to widzę. I albo ktoś bierze w pełnym pakiecie twórczość Agaty Lalik, albo zmienioną pod względem jakimś.
3: No i co? Po tej książeczce dzieciaki z rodzicami idą po Przemyślu i poszukują tych misiów? Czy one już dobrze wiedzą, gdzie te misie są rozlokowane?
4: Myślę, że oprócz tej mojej książki to są takie fajne rzeczy w Przemyślu, czyli mapa z tymi niedźwiedziami. Jeżeli mają szukać, to chyba nie z książeczką, ale bardziej właśnie z tą mapą.
3: Tak, a Urząd Miasta wydał w tym
4: dokładnie
3: roku.
4: Dokładnie tak. A książka jest po prostu takim dodatkiem.
3: Okej. Okay. Gdzie można zdobyć Przemyśle zarówno pierwszą, jak i drugą część?
4: Obie części najlepiej i najszybciej, to wiadomo, znaleźć można u mnie, u autorki bezpośrednio, z autografem na przykład, ale też już są w przestrzeni miejskiej w mieście Przemyślu. A gdzie? To tak jak te niedźwiadki, należy poszukać. Proszę zaglądać na witryny i z pewnością się odnajdą.
3: Okej, okay, to na koniec. Pani Agato, zapytam, czy możemy już zdradzić, czy będzie trzecia część Przemyślów? Czy już jakieś prace trwają? A jeżeli tak, to na jakim etapie są?
4: Prac nie ma jeszcze żadnych, chyba tylko takie pomysły, że należałoby zrobić tą trzecią część z racji tego, żeby nie dyskwalifikować tych Przemyślów, które już się pojawiły w spiżowych ubrankach, a jeszcze nie mają swojej wersji w bajce, więc z pewnością ta trzecia część powstanie. Kiedy? Nie wiem, to wszystko zależy od czasu, od możliwości, od finansowania. Powstanie, a jest już pomysł nawet na kolejną część misiów, ponieważ zgłaszają się do mnie osoby, które chciałyby mieć bajkę o swoim Przemyślu, na przykład w swoim zawodzie, na przykład miś lekarz, albo miś pielęgniarka, albo miś lotnik, więc już są pomysły dla misiów, które nie mają swojego odpowiednika w figurce, a chciałby ktoś, żeby się po prostu pojawiły.
3: No to jest fajny pomysł. Zresztą, jeżeli chodzi o niedźwiadki, to myślę, że materiału nie zabraknie, bo w planach wiem, że są kolejne i kolejne, także
4: jest
3: tych części
4: rozwojowe.
3: Będzie... Na pewno dużo.
4: Jest to rozwojowe, a miśki rozmnażają się w Przemyślu na potęgę.
3: Tak jest. Tak, w żadnym innym mieście w Polsce. Dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
4: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
2: SK Przemyśl.
3: Zbliża się sezon grzewczy, czyli czas, kiedy częściej korzystamy z piecyków, kotłów i innych urządzeń służących do ogrzewania naszych domów i mieszkań. To również czas, w którym podkarpaccy i przemyscy strażacy odnotowują więcej pożarów oraz interwencji związanych z zatruciem tlenkiem węgla, który jest bezbarwny, bezwonny i przez to szczególnie niebezpieczny. O tym, skąd bierze się czad, jakie są objawy zatrucia i przede wszystkim jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych, w sezonie grzewczym mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Posłuchajcie.
5: Czas ogrzewania mieszkań w budynkach wielo- i jednorodzinnych to każdego roku okres zwiększonej ilości interwencji strażaków w domach i w mieszkaniach, czyli tam, gdzie teoretycznie powinniśmy się czuć najbezpieczniej. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych. Najczęściej wzywani jesteśmy do zatruć tlenkiem węgla i do pożarów. Co to jest czad i skąd się bierze? Czad, a dokładniej mówiąc tlenek węgla, jest bezbarwnym i bezwonnym, silnie trującym gazem. Powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. I tu należy wyjaśnić, że czad powstaje podczas spalenia każdego rodzaju materiału, niezależnie czy jest to węgiel, drewno, gaz, olej opałowy, a nawet papier. Dlaczego jest niebezpieczny? Tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka, bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprzestrzenianie tlenu we krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu lub większych dawkach śmierć przez uduszenie. Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla? Ból głowy, ogólne zmęczenie, duszności, trudności z oddychaniem, przyspieszony oddech, oddech nieregularny, a także senność i nudności. Osłabienie i znużenie, które czuję zaczadzone, a także zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny. Nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny. Traci przytomność i jeżeli nikt nie przyjdzie mu z pomocą, umiera. Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla? W przypadku zatrucia czadem należy zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza, w skrajnych przypadkach wybijając szybę w oknie. Wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenie dla osoby ratującej. W przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym.

0: A teraz czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Kolejarze przywrócili ruch pociągów na jednym z torów w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. W nocy PKP przekazały, że ostatni wagon został tam wkolejony. Prace zostaną dziś wznowione, by udrożnić drugi z torów zablokowany po środowej katastrofie. To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od lat. Z najnowszego badania CBOS wynika, że partia może liczyć na zaledwie 15% poparcia. O czym więcej Jakub Krzyżak.
1: To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości.

0: poparności od wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Niemal taki sam wynik, 14,8% notuje Konfederacja. To oznacza, że obie partie do Sejmu wprowadziłyby odpowiednio 91 i 90 posłów. Podium niezmiennie otwiera Koalicja Obywatelska, którą wskazało ponad 26% ankietowanych.
1: A w Sejmie znalazłyby się też Konfederacja Korony Polskiej, Razem i Nowa Lewica. A w Nowym Targu dziś Małopolska Tour, czyli coś dla miłośników rowerów. W sobotę w programie wyścig MTB. Na uczestników będą czekały dwie trasy.
2: Jedna 25 km, druga 40 km.
1: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Na miejscu spotkacie też naszą eskową ekipę.
3: Jesteśmy z wami na rowerach, w samochodach też jesteśmy, no i w kuchni przy śniadaniu. Dość jajecznicy, na patelnię dorzucam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mam nadzieję, że macie taki luźny sobotni poranek, że się nie spieszycie, że odpoczywacie razem z Eską. Jest 9.01.

0: Dobry, rozluźniający numer na sobotni, spokojny poranek. 17 minut po godzinie 9, Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. A teraz posłuchajcie, mam dla was śpiew ptaków. Chyba jakaś wrona, nie? A to nie wiem, co to jest. A wiecie, co jest najlepsze? Że to nie były ptaki, tylko ludzie. Wczoraj w Warszawie odbyły się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. To jest, słuchajcie, niesamowite, że ludzie potrafią tylko za pomocą własnych ust brzmieć jak prawdziwe ptaki. Tylko słuchajcie, dobrze, że to naśladowanie ptaków skończyło się jedynie na dźwiękach. Właściciele samochodów odetchnęli z ulgą.
1: Radio SK. Reklama.
2: Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: 3,17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
13: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
16: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
17: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
15: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: I po reklamie.

0: Avicii i Aloe Black. To są sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Za 25 minut będzie godzina 10. No i słuchajcie, już wszystko jasne. Poznaliśmy ostateczne wyniki matur. Tegoroczną maturę zdało 87% zdających. To już po tych wszystkich terminach dodatkowych i poprawkach. Najlepiej poszła część ustna z polskiego i języków obcych. I to jest, słuchajcie, do nas wszystkich bardzo dobra informacja, bo to oznacza, że jednak cały czas większość młodych Polaków potrafi rozwiązywać zadania bez pomocy czata GPT.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Siako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
2: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
3: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl. Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września, do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek Derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
4: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
5: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
6: Karkówka wieprzowa bez kości tylko 17,99 za kilogram. Kalafior jedyne 3,99 za sztukę.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: I po reklamie.

Margaret pomaga nam się dobudzić. Za 5 minut godzina 10 w sobotę. To jest Radio SK, to są weekendowe hity na czasie. No właśnie, niektórzy dopiero się tak łagodnie budzą, dopiero co śniadanie zjedli, dopiero się zastanawiają, co zrobić. A niektórzy już mają załatwione zakupy, już wrócili do domu i prawie dom posprzątali. Dajcie znać, w której jesteście ekipie. W ekipie tych zapracowanych, czy tych, którzy tak spokojnie dzisiaj wszystko robią i się z niczym nie spieszą? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach albo nie obowiązkach słuchacie teraz Radia SK? Do czego wam są potrzebne dzisiaj eskowe hity na czasie? W czym wam towarzyszymy? Nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK, u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
2: Mleko łaciate świeże 3,2%. 1 litr, jedyne 2,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kawa Prima 250 gramów, tylko 12,99 za opakowanie.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Żłobek Mali Odkrywcy Przemyśl, ulica Słowackiego, prowadzi nabór dzieci. Indywidualne podejście z szacunkiem i troską. Mała grupa dzieci. Ciepła domowa atmosfera z programem edukacji żłobkowej. Zadzwoń 663 061 285. Więcej na maliodkrywcy.przemysl.pl lub na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: I po reklamie.
13: Przemyśl na czasie.
14: Tomasz Witek, witajcie. Lubicie może planszówki? Jeśli na tak postawione pytanie odpowiedzieliście twierdząco, zaglądajcie już jutro do Centrum Aktywizacji Społecznej w Przemyślu. Tam od 13 do 18 rusza kolejne spotkanie planszówkowe. Na uczestników czekać będą gry dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zarówno dla miłośników współpracy, jak i zdrowej rywalizacji. Co ważne, nie trzeba znać zasad poszczególnych tytułów, bo organizatorzy z Przemyskiego Stowarzyszenia PIK Piątki i Karty pomogą wam w wyborze gry i wyjaśnią wszystkie reguły. Jeżeli zatem macie wolną chwilę i chcecie po wakacjach miło spędzić czas, zabierajcie rodzinkę lub paczkę przyjaciół i wpadajcie do Centrum Aktywizacji Społecznej w Przemyślu. Ja tylko przypomnę, że spotkanie planszówkowe rusza o 13, tak więc wpadajcie.
15: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Fragmenty balonów w warmińsko-mazurskim. Odkrycia dokonali grzybiarze w lesie niedaleko miejscowości Świdry Kościelne.
16: Fragmenty balonu zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia, co to za balon i jakie było jego przeznaczenie.
15: Przekazał nam Piotr Jabłoński z policji w Piszu. Prawdopodobnie to balon przemytniczy, ale to wyjaśnią jeszcze funkcjonariusze. Kierowca miejskiego autobusu z Łodzi tymczasowo odsunięty od pracy. To po tym, jak wjechał na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. A to wszystko dzień po tragedii na torach pod Radomiem.
17: Do sieci trafiło nagranie z wnętrza autobusu. Widać na nim, że w środku wybuchła panika. Sprawę bada specjalna komisja oraz policja, która szuka świadków.
15: Informował reporter SK Rafał Rżycki. A Raków z pierwszymi punktami, Jagiellonia z niespodziewaną porażką. Ciekawe rozstrzygnięcia w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół z Częstochowy wygrał 2-1 z Motorem Lublin. 3 punkty nie pozwoliły jednak na opuszczenie ostatniego miejsca. Z kolei Jaga przegrała 0-2 z Wisłą Kraków.
18: I teraz ważne pytanie, w której drużynie jesteście? Tych, co się lenią, czy co pracują? Estera.
19: No witam, ja już zakupy zrobione, rosół się gotuje, pościele zmienione, pranie wstawione i teraz kawka na tarasie.
18: Jako facet potrzebowałbym kilku dni urlopu, żeby zrobić to wszystko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Piękne są takie muzyczne podróże w czasie. Odświeżony hit sprzed 15 lat. Wtedy Sean Paul, a teraz Riviera. Tak wam gra Radio SK w sobotę rano, 17 minut po godzinie 10, chociaż dla niektórych to już nie jest rano, to jest środek dnia. Ja pytałem, w której jesteście drużynie, w tych, którzy odpoczywają, czy jednak pracują od samego rana? Przemek jest w tej pierwszej grupie. Znaczy w drugiej grupie.
1: Zakupki zrobione, kawka wypita, pranie zrobione, na działeczce trawka skoszona i teraz mały chill, znowu kawka na działeczce.
0: A to uważaj, bo jak cię teraz żona przyuważy, to powie, że ty dzisiaj tylko kawę pijesz i nic innego nie robisz. A wy jak spędzacie tę sobotę? Pracujecie, odpoczywacie, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Za chwilę m.in. Alex Warren.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: I po reklamie.

0: I to jest dobra playlista. W drodze na sobotnie zakupy na przykład. Albo przy sprzątaniu. Się można dobrze pobujać. Asher i Lucardis. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Pracujecie czy odpoczywacie? Michał teraz wam powie, dlaczego dobrze jest być w sobotę w pracy.
1: Cześć SK. Jestem w pracy, ale na szczęście mam najcudowniejszą, najwspanialszą, najukochańszą narzeczoną, która domowe obowiązki dziś wykonuje za mnie. A później czeka na nią randka. Pozdrawiam i dzięki za umilanie mi dnia w pracy tymi, jak zwykle, najlepszymi hitami.
0: A proszę bardzo, będziemy to robić dalej. Za chwilę między innymi wakacyjna Sylwia Grzeszczak. Tylko Michał, ja mam nadzieję, że twoja narzeczona wie, na czym ta gra polega, że ona faktycznie posprząta, bo ty już randkę zapowiedziałeś. A gorzej będzie, jak się okaże, że ona sprzątania trochę dla ciebie zostawiła. Wtedy głupio się będzie z randki wycofać, a sprzątanie jednak zostanie. Trzymam kciuki i za chwilę gramy dalej w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl. Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września, do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek Derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
7: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
9: Karkówka wieprzowa bez kości tylko 17,99 za kilogram. Kalafior jedyne 3,99 za sztukę.
8: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
10: I po reklamie.

weekendowe ładowanie baterii z Radiem SK. Kygo i Max Magnon w remiksie Robina Schulza. To są hity na czasie na sobotę, a dla kogoś ta sobota jest naprawdę bardzo dobra. Uwaga, szanse wynosiły 1 do 622 milionów, a jednak tej osobie się to udało. Słuchajcie, ktoś we Włoszech trafił szóstkę w totka i zgarnął 223 miliony euro, czyli w przeliczeniu na złotówki to wychodzi jakieś 950 milionów, prawie miliard. No jedno jest pewne, ta osoba nie będzie musiała w tym roku iść po podwyżkę do szefa. Ona będzie mogła kupić firmę, w której pracuje i samemu sobie przyznać.

0: miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Cenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
5: Olej beskidzki 1 litr tylko 6,99 za sztukę. Mąka z roztocza 1 kg jedyne 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: I po reklamie.
11: Dochodzi 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych koło Radomia został wznowiony. Trwała tam naprawa uszkodzonych torów, o tym więcej teraz reporterka SK Sandra Białek-Pawłowska. Jak dokładnie odbywa się tam teraz ruch?
12: Obecnie pociągi kursują po torze numer 1 w układzie wahadłowym, ale obowiązują ograniczenia prędkości do 60 km na godzinę na szlaku i do 20 km na godzinę bezpośrednio na przejeździe. Równolegle trwają też prace przy naprawie drugiego toru.
11: A linia była zablokowana od środy, kiedy ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem Intercity. Wyrównany wyścig o fotel prezydenta Krakowa według sondażu Ibris, który podaje na temat, Łukasz Gibała może liczyć na 17,6% głosów, Monika Piątkowska na zaledwie 0,5% mniej. Wybory w niedzielę za 2 tygodnie. A broniący tytułu polscy siatkarze rozegrają dziś drugi mecz Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Izraela. Biało-czerwoni są oczywiście zdecydowanym faworytem tego spotkania, które zacznie się o 15.
13: Będziemy trzymać kciuki w Radiu SK za naszych siatkarzy, a na razie kibicujemy wam, żeby sobotnia praca szybko szła, albo żeby kryjówka przed żoną w garażu okazała się skuteczna. Nie no, żartuję, w garażu przecież też jest co robić w sobotę, prawda? Łukasz Zduńczyk, witajcie, Jonathan PZ i Liwka już teraz.

0: Britney Spears, hit zawsze na czasie w Radiu SK, 15 minut po 11, a naszej słuchaczce Madzi przydarzyło się dzisiaj wielkie szczęście.
1: Przy sobocie, wiadomo, pranie, sprzątanie i pralka nawaliła, no ale już byłam kupić nową, w poniedziałek będzie, także wolne od prania mam.
0: Jakie to jest szczęście. To słuchajcie, w takim razie wszyscy sobie życzmy, żeby nasze odkurzacze nagle przestały wciągać, żeby mop się połamał, jeszcze żeby sklepy zamknęli. Zostańcie z Eską, bo za chwilę będzie gorąca nowość. Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z piątka, cukru, brak, Duda, Duda, Day.
5: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Duet idealny. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. Teraz czas na duet, który aktualnie jest największym hitem w Polsce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najgorętsze nowości. Z nami nie przegapicie żadnej wielkiej premiery. I uwaga, w 79 roku Ania Ward wydała ten numer. A w 2026 tym hitem zajął się angielski raper H. No i teraz uwaga, uwaga, doczekaliśmy się polskiej wersji tego kawałka. H ostatnio występował na festiwalu w Białymstoku. Tam spotkał Matę i panowie razem wykonali polską wersję tego hitu i wpadli na pomysł, żeby ten numer wydać. A my w Radiu SK zagraliśmy to jako pierwsi na świecie, przedpremierowo. No to gramy. H i Mata, Ring My Bell, prosto z miejsca pierwszego gorącej dwudziestki Radia SK.

0: i właśnie o to chodzi. Dajmy sobie chwilę sobotniego luzu. Coldplay w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami przy sobocie. Paulina daje znać, że ten dzień u niej zaczął się naprawdę bardzo przyjemnie.
1: Ja właśnie wracam z przyjemności, można powiedzieć, porannych. Powracam z grzybów do domu. O 6 trzeba było wstać, ale pełen koszyk, więc warto było.
0: To jest cenna informacja dla nas wszystkich. Jakby ktoś chciał zniknąć i uciec przed sprzątaniem na pół dnia, to jakby co, grzyby są. Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
5: No, ale chyba mi leci krew, wiesz, czuję.
6: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
4: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
7: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl. Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września, do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek Derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
11: Karkówka wieprzowa bez kości tylko 17,99 za kilogram. Kalafior jedyne 3,99 za sztukę.
10: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
12: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
15: Poleca Radio SK.
16: I po reklamie.

Chubby Romeo w Radiu SK. Dodajemy sił na sobotę, a teraz słuchajcie, gorąca informacja z ostatniej chwili, która aktualnie obiega cały świat. Lady Gaga została właśnie mamą. Została przyłapana przez paparazzi, jak szła ze swoim partnerem i trzymała dziecko na rękach. To nie jest zaskoczenie, bo Lady Gaga już jakiś czas temu wspominała, że bardzo chciałaby zostać mamą i teraz to się spełniło. Ba, ona nawet kiedyś piosenkę o czymś takim zrobiła, posłuchajcie. Słyszycie to? Tam jest mama, mama. Także życzymy wszystkiego dobrego.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
6: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
7: Mleko łaciate świeże 3,2%. 1 litr, jedyne 2,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kawa Prima 250 gramów, tylko 12,99 za opakowanie.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
9: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
8: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą

0: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: I po reklamie.
2: Przemyśl na czasie.
3: Tak, to propozycja dla miłośników aktywnego wypoczynku. Jeśli się do nich zaliczacie, zaglądajcie do Przemyśla. Tam już w pierwszej połowie października rusza 14. edycja biegu pod hasłem Wyganiamy Raka. Przypomnę tylko, że ten jest organizowany przez Wojewódzki Szpital w Przemyślu. A w tym roku uczestnicy będą mieli do pokonania kilkukilometrową trasę.
4: Tutaj nie mamy jakichś ograniczeń wiekowych. Każdy, kto się czuje na siłach, może przebiec, a trasa nie jest jakaś właśnie szczególnie wymagająca. Także no i biegniemy tak naprawdę ścieżką pieszo-rowerową.
3: To był Paweł Bugira, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu. Bieg rusza 10 października, a szczegółowe informacje pojawią się już niebawem na stronie Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.
5: Dochodzi 12, zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek o problemach kierowców na śląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Strzelce opolskie Ałany zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w stronę Katowic i w tym kierunku utworzył się już 3-kilometrowy korek. Pościg policyjnej grupy Speed za nieletnimi motocyklistami w Rybniku. Nastolatkowie nie zatrzymali się do kontroli i zaczęli uciekać. Jeden z nich po kilkuset metrach stracił panowanie i się wywrócił, a po chwili taki sam los spotkał drugiego. Nagranie z akcji opublikowała policja. Na zatrzymani mają po 14 i 16 lat. Ich motocykle elektryczne nie posiadały tablic rejestracyjnych i obowiązkowego ubezpieczenia, a w dodatku poruszali się nimi po chodniku. Ich rodzice zostali ukarani mandatami, a sprawa trafiła też do sądu rodzinnego. Celine Dion zagra dziś pierwszy od 6 lat koncert. To w Paryżu, który od kilku dni żyje tym wydarzeniem. Wczoraj z tej okazji zorganizowano ogromne karaoke z jej piosenkami, w którym wzięło udział w sumie 10 tysięcy fanów artystki.
6: A wy śmiało też możecie zorganizować sobie karaoke z radiem SK w samochodzie. Spokojnie, ja was podsłuchiwał nie będę, ja wam po prostu dobrze, fajnie zagram. Sombr na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Na zegarach punktualnie sobotnie popołudnie. Na chwilę przerwy hity na czasie są idealne.

0: gorąca nowość. Tame Impala. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i u nas zaczynają się też nowe przygody. Wczoraj na przykład nasz słuchacz mówił, że bardzo chciałby zostać nauczycielem matematyki, więc Eska finansuje kurs pedagogiczny. To w naszej nowej zabawie Eska po raz pierwszy. Codziennie od poniedziałku do piątku nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korosiel, czyli Eska w Radiu Eska, finansuje wasze pierwsze razy. Ostatnio ktoś mówił, że chciałby ósemkę wyrwać. Słuchaczka też wpadła na pomysł, że po raz pierwszy chciałaby zrobić zmysłową sesję fotograficzną dla swojego męża. Sońta i Korosiel też na to kasę załatwili. Teraz pora na was. Wpadajcie na sk.pl i tam zgłaszajcie się. Opiszcie nam, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a Sońta i Korosiel kasę załatwią. Oczywiście nie swoją, za pieniądze szefa, więc uczciwa umowa. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
11: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na Pepco.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną

zmaganiem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: I tak właśnie sobie odpoczywamy w sobotnie popołudnie za 25.13. Lost Frequencies w Radiu SK i jego przyjemna gitarka. Michał właśnie wysłał nagranie, że łapie SK w restauracji, a Agnieszka nas słucha w samochodzie.
1: Cześć Radio SK, ja już w podróży, w międzyczasie dzieci wyprawione do znajomych, zakupy zrobione, dom posprzątany, a kawa w kubku termicznym w samochodzie.
0: Zaraz będzie też muzyczna kawa Oscar Sims i bez końca na pewno przed 13 na naszej antenie się pojawi. A wy też dawajcie znać, czekam na wasze sobotnie raporty, co już udało się zrobić i w czym wam teraz SK towarzyszy. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze. Radio
2: SK. Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl. Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września, do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek Derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
6: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
7: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
8: Karkówka wieprzowa bez kości tylko 17,99 za kilogram. Kalafior jedyne 3,99 za sztukę.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
11: I po reklamie.

0: Ten pan w każdy piątek po 23 gra swój set w programie SK Live Remix. Armin van Buuren w Radiu SK, to są hity na czasie w sobotę. No właśnie, jesteśmy z wami przy sobotnich obowiązkach i nie zawsze jest lekko. Małgosia.
1: Cześć SK. SK mi dzisiaj towarzyszyła w sprzątaniu toalety. No gdyby nie wy, to nie dałabym rady. Zresztą codziennie rano mi towarzyszy SK.
0: A czyli u Gosi w domu aktualnie obowiązuje zakaz korzystania z toalety, zakaz mycia rąk i przede wszystkim zakaz mycia zębów, już lepiej do sąsiada iść.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
2: I po reklamie.
14: Minęła 13, czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wołodymyr Zełenski deklaruje, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem na grudniowym szczycie G20 w Miami. Prezydent Ukrainy stwierdził, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji. Alternatywę dla amerykańskiego Starlinka zapowiada premier Donald Tusk. Ma to umożliwić umowa między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ICEYE. Dzięki niej wojsko otrzyma możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych dowolnego miejsca na świecie.
15: Dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
14: Mówi premier, do tej pory na takie zdjęcia wojsku musiał czekać czasami ponad 20 dni. A w Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasy wyjechali zawodnicy MTB.
16: Świetna inicjatywa, ja znam te wyścigi i trochę mam do czynienia z rowerami, więc kibicuję, bardzo mi się to podoba.
17: Bardzo lubimy takie imprezy. Już jesteśmy na tej drugiej edycji.
18: Mąż jedzie, oczywiście najdłuższy, a ja jadę za zawodnikami.
14: A jutro rodzinny rajd rowerowy i specjalny wyścig SK Kids Race.
19: Każdemu szefowi życzę takiego pracownika. Paweł Bogaj, słuchajcie, przyszedł do pracy godzinę wcześniej.
20: Ale bo to po staremu myślałem, że jest, a jest po nowemu. No.
19: Ty na 14 dopiero masz, a nie, ja wiem, o co chodzi. Ty przed żoną pewnie uciekasz, ona już ci pewnie jakieś tam zadania wymyślała.
20: Prosiłem, żeby nie tykać tego tematu. Łukasz
19: Zdończyk, cześć. Ale skoro już jesteś, weźbyś po kawkę skoczył, co?
20: No dobra, z mleczkiem.
19: Z mleczkiem, proszę. No, dobra, tak, dobra.
20: To idę.
19: Okej. Okay.

0: Rośnie nam młoda rapowa gwiazda, to aktualny numer 1 rap 20 w Radiu SK, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Pytałem, w czym wam SK dzisiaj przy sobocie towarzyszy? Madzia się do nas odezwała.
1: W domu muszę posprzątać, ogarnąć, jechać na zakupy. No i szykować coś dla chłopa, bo ma dzisiaj urodziny.
0: Madzia, ty nie musisz dużo chłopu szykować. Wystarczy, że nie będziesz kazała mu sprzątać, on i tak będzie szczęśliwy. Ale my mamy pomysł.
2: No? Tak, ja jestem tutaj przedstawicielem m.in. poranka. Ja przypominam, SK budzi w urodziny od poniedziałku do piątku. A trzeba było zgłosić chłopa.
0: No właśnie, to go jeszcze możesz zgłosić. Taki opóźniony prezent. Tam stówka jest na prezent, więc...
2: A co chłopu na prezent można kupić?
0: Wystarczy dać stówkę, on sobie jakoś z tą stówką poradzi.
2: Znam, że widły na przykład.
3: Reklama.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media.

0: Lidle. Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11, mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Alvaro Soler w Radiu SK. Mariuszowi się bardzo spodobało.
1: Dziękuję, oby więcej dobrej muzy.
0: A to prosisz, masz.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK jest dużo dobrej i nowej muzy. Codziennie od rana do wieczora podrzucamy najlepsze nowości. I jak jeden utalentowany producent siada w studiu i zrobi hicior, to już jest dobrze. Ale jak się dwóch zbiera, to jest jeszcze lepszy hicior. Marshmello i Illinium. Illinium to taki amerykański DJ, którego znacie na przykład z tego hitu. Tutaj na wokalu była Ellie Goulding, a teraz wzięli na wokal Saszę. Marshmello, Illinium, Close My Eyes, już teraz w Radiu SK. I to jest numer dobry na weekendowe rozluźnienie. Jeśli jedziecie samochodem i jesteście na fotelu pasażera, można przymknąć oczy i się tak fajnie na dołkach bujać.

0: bum, bum, bum, bum. Ja zawsze tak uderzam palcami o kierownicę przy tym numerze, ale tutaj ekipa się zebrała. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton.
1: Dlatego masz takie luzy na kierownicy właśnie.
0: No już nawet nie czuję, jak skręcam. Są nowe prognozy na zimę. Meteorolodzy przeanalizowali te różne tam prądy, fronty i tak dalej. I wyszło, uwaga, według najnowszych wyliczeń mało śniegu w grudniu, więcej w styczniu.
1: Okej.
0: Okay. Bardzo odkrywcze, prawda?
1: Czyli kurtkę zimową bardziej przygotować na styczeń niż na luty.
0: Tak, tak, tak. Styczeń będzie tym najbardziej zimowym miesiącem. Podobno śnieg będzie padał też w styczniu.
1: Hurra!
0: Podobno też w marcu się zacznie robić coraz cieplej. No, hurra. Potem rzepaki zaczną kwitnąć.
1: No tak, a później wakacje i Boże Narodzenie.
0: I polecie.
2: Autopromocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września, do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek Derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19:00 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20:30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: teledysku do tego numeru. Oni teraz jadą na rowerze. Jest czyste niebo, zachód słońca i generalnie wakacje. Weste, ciągle wakacyjna atmosfera. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. Paweł Bogaj przed chwilą, słuchajcie, siedział i normalnie ziewnął.
1: Ziewnąłem, ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby teraz nie ziewać.
0: A, dobra, dobra.
1: To było wszystko przemyślane, calculated tak.
0: Zaraz kawka zacznie krążyć w żyłach i jakoś to pójdzie. Zresztą z Radiem SK na pewno ziewania nie będzie. Co tu ciekawego będziesz grał? Proszę bardzo, Kizobletka 100 BPM.
1: Ja jeszcze widzę Zalię.
0: A to tak romantycznie będzie. Do podróży gdzieś we dwoje. Albo do romantycznej jazdy na rowerze, jak przed chwilą było.
1: Wiktor z Poranka twierdzi, że to albo do mnie, albo do niego Zalia śpiewa w tym kawałku.
0: Ej, do mnie też. Ja myślałem, że do mnie.
1: Kurde.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan. Super ceny.
8: Papier rumiankowy Regina 8 rolek, tylko 9,99 za opakowanie. Płyn do naczyń Ludwig 900 gramów, jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
9: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
10: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
11: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
12: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
13: No, ach, wam leci krew, wiesz, czuję.
14: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
12: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
15: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Nie patrz w dół. 4 września w ciągu jednej nocy zagramy kolejne dwie części serii z premierowym Nie patrz w dół 2. A dalej jeszcze przerażające Dziecko nocy i Kto zabił Penny Lane. Maraton Nie patrz w dół w kinach Helios. Start 4 września, godzina 23. Więcej na Helios.

0: Ja. Nie wiem, czy wiecie, ale jak coś, to przypominam wam, że już jutro w Przemyślu rusza kolejna edycja Przemyskiej Dychy. Na uczestników czeka oczywiście, jak zawsze, 10-kilometrowa trasa, no i oczywiście atrakcyjne nagrody finansowe, o czym opowiedział mi dyrektor biegu Mieczysław Jałocha z Przemyskiego Klubu Biegacza.
1: Nagrody są głównie finansowe. Nagroda za pierwsze miejsce to jest 1000 zł, drugie miejsce 800, trzecie 600.
0: Pamiętajcie, Przemyska Dycha rusza jutro w naszym mieście, a szczegółowe informacje macie na stronie Przemyskiego Klubu Biegacza.
2: Dokładnie 14 na zegarach, zaczynamy Skanius Marcin Procki. Zapraszam, nawet kilka dni może potrwać naprawa trasy kolejowej w Sokolnikach pod Radomiem. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, który zajmuje się odbudową drugiego toru zniszczonego w środowej katastrofie.
3: Zakres prac dotyczy odtworzenia toru, odbudowy sieci trakcyjnej na długości 600 metrów, naprawy zniszczeń na przejeździe kolejowo-drogowym, w tym nawierzchni torowej oraz drogowej.
2: Wyjaśnia Przemysław Zieliński z PKP PLK. Ruch po pierwszym torze został przywrócony w nocy. Teraz ważne ostrzeżenie z autostrady A1 w Kujawsko-Pomorskim na wysokości węzła w Arlubie. Zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. W wypadku cierpiała jedna osoba. Doszło do niego na jezdni w stronę Łodzi, gdzie w tej chwili jest 4-kilometrowy zator. A już za godzinę początek drugiego meczu polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni w Sofii podejmą Izrael.
4: To samo będzie co z Portugalią.
5: Podejrzewam, że będzie do 15, później drugi set do 17, no i trzeci jak odpuszczą, no to do 10. Albo do 9.
2: Przewidują polscy kibice, a przypomnę, że w grupie Polacy zagrają też z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
6: 14 na zegarach już w całej Polsce. Przypominam, szczególnie tym sportowym świrom, dzisiaj nasi siatkarze z Izraelem grają o 15, tak jak Marcin powiedział. Tak, żeby sobie przygotować kilka fajnych, smacznych rzeczy, przekąsek na ten mecz, no to macie jeszcze godzinę. Paweł Bogaj, zapraszam, hej! A teraz wjeżdża coś smacznego, muzycznego z Alia.

0: Podsyłacie zdjęcia, jak czekacie. Jak czekacie na mecz Polaków, fajnie, że kibicujecie, to ping za nami, 16 minut po godzinie 14. Tomek też napisał, że właśnie wraca z grzybów. Udało się grzybobranie, musi też umyć auto i podobno na 15 na meczek Polaków on się wyrobi. I to ja uważam, że to jest bardzo patriotyczna postawa. Ja czekam na wasze informacje, jak jest u was. Wy czekacie na mecz, a może sprzątacie całą chatę w oczekiwaniu na gości, bo mają przyjść, bo się wprosili. 664-402-302, tutaj dzwonicie, albo eskowy messenger, a może po prostu jedziecie po zakupy, bo was żona wysłała. Tak czasami też bywa.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
10: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Reverse Psychology. Taki tytuł nosi ten numer. To oczywiście Temper City. Nówka sztuka od tych panów. Cały czas możecie ten numer znaleźć w propozycjach do gorącej dwudziestki. Proszę wpadać na sk.pl i głosować. Sprawdzam sobie przy okazji, jak już jestem na naszej stronie, jak wczorajsze notowanie gorącej dwudziestki. Uwaga! Numer jeden gorącej, czyli Age, Ring My Ball. My od wczoraj gramy wam wersję z matą. Polecam gorąco sprawdzić, jest naprawdę, naprawdę fajna. Gorąco też na naszej liście hitów, ale jeśli chodzi o coś bardzo gorącego, to uwaga, rzucam jedno słowo, czyli kaloryfer. I mówię to z premedytacją, bo właśnie mi się wyświetla... No typowy jesienny nagłówek w internecie. Kiedy zaczyna się sezon grzewczy 2026? I słuchajcie, no ja wiem kiedy. No standardowo dzień po tym, jak wszyscy już zaczną chorować. Zawsze tak jest.
1: Reklama. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
4: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
5: Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września, do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek Derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Żłobek Mali Odkrywcy Przemyśl, ulica Słowackiego, prowadzi nabór dzieci. Indywidualne podejście z szacunkiem i troską. Mała grupa dzieci. Ciepła domowa atmosfera z programem edukacji żłobkowej. Zadzwoń 663 061 285. Więcej na maliodkrywcy.przemysl.pl lub na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
9: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
10: Poleca Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

Gramy właśnie w Radiu SK Take It Slow, w Radiu SK 5 minut i będzie 15, czyli mecz. Proszę trzymać kciuki, za chwilę nasz zespół Polska podejmie się Izraela, to w ramach Mistrzostw Europy. Chociaż specjaliści obstawiają, że to będzie łatwe 3-0 dla naszych zawodników. I tak sobie myślę, że jak Polska wygra, to stanie się narodem wygranym. Radio SK. My heart is a ghost.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19.00 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!

0: Dziś na obiad burgery z szarpanymi żeberkami własnej roboty.
1: No to smacznego życzę oczywiście, 15 minut po godzinie 15, a to był Norwek, którego znają wszyscy i nie chodzi o Halanda. Ten numer to oczywiście Kaigo w SC i jego Take Me Back. A teraz słuchajcie, nie Norwegia, a Stany Zjednoczone. Dobre informacje przynoszę zza oceanu. Lady Gaga została mamą, tak, paparazzi przyłapali ją na spacerze z noworodkiem i tak sobie teraz myślę, że Lady Gaga mogłaby zmienić pseudonim. Na przykład na Gugu Gaga.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Siła, zbiórka, cukru, brak. Duda, Duda, Day. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
1: masz. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
4: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Same dobre informacje. Polska, Izrael 1-0 w setach. Maszyna jedzie i się nie zatrzymuje. Brawo, nasi zaczęli drugiego seta 7-4. No, o, myślę, że sobie poradzą. Słuchajcie, 30 już prawie 5 minut po godzinie 15. To są oczywiście weekendowe hity w Radiu SK. Pytałem wcześniej, co robicie. Mam do oddania koszulki Radia SK, więc no, przyjmuję wasze nagrywki, sprawdzam, które są najlepsze, kto co robi w sobotę, i nasza słuchaczka była na zakupach, teraz wraca.
1: A słuchajcie, lubię obserwować zakupy osób, które są przede mną w kolejce przy kasie. No i ostatnio pan dosłownie dwie pełne reklamówki marchewek. Myślałam, że umrę z ciekawości, więc spytałam, przepraszam bardzo, co pan robi z tych marchewek? To dla królika. Pozdrawiam.
0: Okej, okay. Ja nie wiem, ile tych królików tam mieszka, ale podejrzewam, że szykuje się naprawdę niezła impreza. Messenger Radia SK, dajcie znać. Dzwońcie też pod 664-402-302. Jak tam wasza sobota?
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667-262-377. Dojazdowa 9, www.quickservice.com.pl.
6: Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września, do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek Derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
7: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
8: Karkówka wieprzowa bez kości tylko 17,99 za kilogram. Kalafior jedyne 3,99 za sztukę.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
16: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
17: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
15: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
20: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
21: I po reklamie.

wakacje w Esce trwają troszkę dłużej. Riviera, She Doesn't Mind w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 16. Proszę zrobić głośniej. To jest sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Uwaga, mam bardzo ważny komunikat. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. I ja tylko przypomnę. 30 uciśnięć i 2 wdechy.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
13: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Żłobek Mali Odkrywcy Przemyśl, ulica Słowackiego, prowadzi nabór dzieci. Indywidualne podejście z szacunkiem i troską. Mała grupa dzieci. Ciepła domowa atmosfera z programem edukacji żłobkowej. Zadzwoń 663 061 285. Więcej na maliodkrywcy.przemysl.pl lub na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
15: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
16: Poleca Radio SK.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
23: Aż wam leci krew, wiesz, czuję.
24: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
22: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
25: I po reklamie.
26: Przemyśl na czasie.
27: Marcin, witajcie. Mamy popołudnie i mamy też dla Was kolejną imprezową propozycję na Wasz wolny czas. A jeżeli tego czasu macie pod dostatkiem, zaglądajcie już 24 września do Kina Centrum w Przemyślu na kolejny powakacyjny seans dyskusyjnego klubu filmowego Filmiarnia. A tym razem na wielkim ekranie zostanie pokazany film Romeria. To historia Mariny, która wraca do rodzinnej Galicji, by odkryć prawdę o zmarłych rodzicach. Wśród przemilczeń krewnych oraz z pomocą pamiętnika matki buduje własną opowieść o miłości, pamięci i przełamywaniu dziedziczonych tabu. Jeżeli nie widzieliście jeszcze tego filmu na wielkim ekranie, zaglądajcie już 24 września do Przemyskiego Kina Centrum. Szczegóły macie na Facebooku DKF Filmiarnia.
28: Muzyką się żyje.
0: Lady Gaga została mamą, a ta informacja dzisiaj rano obiegła cały świat, po tym jak paparazzi sfotografowało artystkę z dzieckiem na rękach, no i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała w wywiadach, że jej marzeniem jest zostać mamą, no a teraz to marzenie się spełniło. Szczegóły mamy dla was na sk.pl, są też fotki. No Lady Gaga to jest ikona światowego popu, ma na koncie aż 16 nagród Grammy, no i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy, a w Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki, to m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Ostatni dzień lata czy Ty Masz to hity ostatnich tygodni, za którymi stoi Gibbs. Artysta niedawno był w eskowym studiu, no i zdradził, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
1: Od jakiegoś czasu zacząłem iść na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
2: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
1: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
0: Gibbs był gościem Matiego Fuczyło w Rap 20. Nowe notowanie już w poniedziałek po 23. Wpadajcie na sk.pl, no i oczywiście głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. A numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim To Coś od White'a 2115. Całe zestawienie czeka na was jak zwykle na sk.pl. Rozpoczynamy godzinę 16 z hitami na czasie. Wcześniej wspominałem, że Mata i H mają wspólny kawałek, no i za chwilę wam go zagram. Ring My Bell to już za chwilę w waszych głośnikach. Zróbcie głośniej, to jest Radio SK, to są hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam. No, będzie fajnie. A już teraz Dua Lipa i Houdini.

0: 17 minut po godzinie 16. To jest oczywiście Radio SK Margareti Prima Ballerina. Wydaje mi się, że byłbym niezłym partnerem dla Margaret. Jestem niezły baleron, a co? Ale słuchajcie, nie o tym. Dzisiaj pytam was, co robicie w sobotę. Głosówki wysyłacie na eskowego Messengera albo 664-402-302. Mam ekskluzywne koszulki eskowe, t-shirty. Także jak jesteście chętni, śmiało ślijcie głosówki. Eskowy Messenger czeka. Proszę bardzo, halo, halo.
1: Siemanko. Ja lubię jeździć, dlatego czyszczę łańcuch w motorze i wsiadam. Będę korzystał z pogody i możliwości przejażdżki na motorze, póki jeszcze ta pogoda jest.
0: Pozdrawiam gorąco, no to szerokości. Jak pan lubi jeździć, to proszę się zgłosić na sk.pl. Co piątek tankujemy wasze baki, także sk.pl, zgłaszajcie się już teraz. Ktoś jeszcze? Halo?
2: Byłam na grzybach z moim chłopakiem i nikt od nas tych grzybów nie chce. Moja mama nie, babcia też nie, więc jadę zawieźć teściowej. Mhm. I tak w sobota.
0: Grzyby dla teściowej i to te, których nikt nie chce. No pozdrawiamy mamusię. Radio
3: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w ST, czyli magiczne smoki, to już za nami, a przed nami coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w ST.
0: Słuchajcie, spotkali się w Białymstoku, duch puszczy ewidentnie zaczął działać, no i zaśpiewali razem, a później od razu wiedzieli, że muszą zrobić pełną wersję tego hitu. Już teraz, na waszych głośnikach, H. Mata, Ring My Bell. Ja wiem, że wam się to podoba. A właściwie już wam się to podoba.

0: Kira w Radiu SK, 24 minuty zostało nam do 17. Nie wiem, czy wiecie, u nas w studiu stół się podnosi. Ja właśnie stoję przy stole i próbuję sobie przypomnieć ruchy z baciaty, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Coś takiego, pamiętam, że pani mi tłumaczyła. Średnio mi wychodziło, ale no, liczą się chęci, tak? Proszę zrobić głośniej, bo mam bardzo ciekawą informację od naszej słuchaczki. Proszę, proszę, jak tam wasz weekend, jak tam wasza sobota?
1: A ja mam taki weekend, że o, mąż w górach, syn na drifcie w Warszawie, młodsze dzieci właśnie wracają ze mną z urodzin. Jeżdżę, dowożę, odwożę, odbieram, zawożę, przywożę i tak cały dzień. Cudowna sobota.
0: Dziewczyno, to ty sobie nawet nie myśl, żeby robić licencję pilota. Wtedy to będziesz dopiero zalatana. Messenger Radio SK albo 664-402-302. Dajcie znać, jak wasza sobota. Mam t-shirty i nie zawaham się ich wysłać.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
5: Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września, do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek Derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
13: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.

Stanach. Cichosza w Radiu SK. Niby cichosza, ale uwaga, dzisiaj o Zuzi bardzo, bardzo głośno w internecie. Artystka była widziana na wyścigach Formuły 1 w Madrycie. Tak sobie myślę, może szuka inspiracji albo dźwięków do następnej płyty. I tak się zastanawiam, ciekaw jestem, czy byłaby w stanie zrobić coś z tego dźwięku. No jak znam Stanach, to na pewno.

0: miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
12: Karkówka wieprzowa bez kości tylko 17,99 za kilogram. Kalafior jedyne 3,99 za sztukę.
11: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście, a w rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. Co nie jest zaskoczeniem, no bo Lewy wiele razy wspominał, że hip-hop jest ważny dla niego. Na nim się wychował i po niego często sięga, tak stwierdził nasz reprezentant. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. No i ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A już jutro w Polsce zagra międzynarodowy gwiazda. W Warszawie wystąpi David Kushner. Możecie go kojarzyć z eskiz hitu Daylight. Posłuchajcie, jak to brzmi.

0: A nie mówiłem, że kojarzycie? David Kushner jutro wystąpi w stolicy, promując swój nowy album. Koncert odbędzie się w nietypowym miejscu, no bo w Muzeum Narodowym. I uwaga, wstęp jest wolny. Alifka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek prędko wam się nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Liwki i jak przyznaje, chce pokazać, że zamierza eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. A nowy numer Liwki czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Polacy wygrali, jest sobota. No czego chcieć więcej? Chyba że hitów, to mam, proszę bardzo. A wśród tych hitów Avicii, Fukaj, a już teraz Dawid Podsiadło i Sezon. Proszę zrobić głośniej. Bawimy się razem, za chwilę imprezka, no to po

0: To oczywiście King w Radiu SK, 17 minut po 17. Wojtek, słuchajcie, wysłał SMS-a pod 664-402-302, wy też możecie. Napisał tak: moja sobota w pracy, jeżdżę i rozwożę suszy i tak do 22. Na szczęście jutro wolne. Pozdrawiam cię, Wojtku, szczęścia, zdrowia, żeby się tak szybciej ta zmiana jakoś tak toczyła. Aga napisała: hej, ja właśnie przygotowuję się do parapetówki i spędzę wieczór z najbliższymi. Nawet udało się ściągnąć siostrzenicę z Krakowa. Oczywiście pozdrawiam. No i pamiętajcie, że imprezkę można sobie po 18 odpalić. To możecie imprezować przy hitach na czasie. To ktoś jeszcze nagrał się na Messengerze. Proszę bardzo.
1: A mi weekend zaczyna się bardzo przyjemnie. Po miesiącu zakoszarowania odzyskałem wolność, wróciłem do domu. Sobie to wraca dopiero do domu. Do swojej ukochanej rodzinki. Pozdrawiam wszystkich moich ziomali z pokoju 18. 12 z Kołobrzegu. Pozdra, chłopaki, wszystkiego dobrego i pozostałych. Hej.
0: Ja oczywiście pozdrawiam. To był pan żołnierz i cały miesiąc gość był poza domem. To, mój drogi, leci do ciebie nasza eskowa koszulka, żebyś przez cały czas w domu nie musiał w tym moro chodzić.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Miley Cyrus ze swoim nowym dzieckiem Base Per Stage Ruin. Kawałek pochodzi z 10 albumu Miley. No ale teraz słuchajcie, nie będzie o amerykańskich gwiazdach, tylko o naszych, polskich, bo jest o czym mówić. Radosław Majdan w akcji ratunkowej, taki widzę nagłówek w internecie. Podczas spaceru z panią Małgosią ich suczka Madlenka wpadła w błoto, nie mogła wyjść. No i pan Radek bez chwili zawahania rzucił się w to błoto na ratunek, cały w białym dresie. Jak wyszedł, dres był troszkę bardziej czarny niż biały. I tak się zastanawiam, czy perfekcyjna pani domu miała perfekcyjną minę, jak widziała ten dres. Przecież tego nic nie dopierze, panie Radku, no.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja!
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
17: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: Marian, jaki laptop jest top?
19: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
20: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
23: I po reklamie.

0: Tim Impala i Loser w Radiu SK na zakończenie godziny 17. Loser, ale to jest w ogóle przypadek. Jest z nami w studiu Mati Fuczyło.
1: Co to znaczy? Co to
0: nie
1: znaczy?
0: Wiem, ja w ogóle, ja uciekałem z angielskiego, ja nie kojarzę angielskich
1: loser
0: słów.
1: Loser znaczy przegrany, czy to znaczy, że ja jestem przegrany?
0: Mati, nie, bo ty możesz poprowadzić najlepszy program dzisiejszego dnia, czyli imprezkę po 18. Jesteś już w studiu.
1: Jestem.
0: Ja widziałem, że ty się wczoraj bawiłeś.
1: Byłem, bawiłem się.
0: Wszystko widziałem na eskowym Instagramie, jakbyście chcieli sprawdzać, co się dzieje na naszych akcjach wyjazdowych. Mm-hmm. Coś było? Jakieś
1: było?
0: Tańce po 22?
1: Ale
0: po
1: rzeczywiście,
0: 23?
1: Że były tańce po 22. No, bawiliśmy się, ale teraz wy możecie się bawić ze mną na imprezce.
0: No i bardzo proszę, zapraszam Mati Fuczyło po 18. No, a ja się kłaniam, Paweł Bogaj, hej!

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.

0: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: I po reklamie.
6: Przemyśl na czasie.
7: Esko nuda nie istnieje. Codziennie mamy dla Was wiele fajnych opcji na ciekawy wieczór. Tomasz Witak, witajcie. A tym razem zabieram Was w podróż, w której muzyka spotyka się z humorem, filozofią, a nawet kosmologią. Już 25 września na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu wystąpi zespół Matenia z koncertem performatywnym Stworzenie Świata. Od razu Wam powiem, że nie będzie to zwykły koncert. Artyści zapraszają publiczność do baśniowej opowieści o narodzinach człowieka, wyobraźni i kreacji. Każda piosenka to kolejna podróż w różne zakątki świata, ale też w głąb ludzkich emocji, marzeń i pytań. Koncert Stworzenie Świata rusza 25 września o 18 na Przemyskim Zamku.
8: Muzyką się żyje.
9: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce w przyszłym roku. Do Warszawy przyjedzie Tiesto, ten znany na całym świecie producent, wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent, znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrali m.in. Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Sety tego producenta możecie regularnie usłyszeć w Radiu Eska. Właśnie Armin van Buuren w każdy piątek miksuje w Eska Live Remix co tydzień na rozpoczęcie weekendu. Mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie i sety najlepszych DJ-ów. To m.in. Kygo, Lost Frequencies czy James Hype. Eska Live Remix możecie słuchać także w nocy z soboty na niedzielę. Dziś za konsoletą staną Alan Walker i Robin Schulz. Start o północy. Eska Live Remix możecie odpalić także teraz w eskowej aplikacji na smartfony. Oscar Sims zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu Eska Story. To multimedialny magazyn Radia Eska, który możecie znaleźć na eska.pl. Zapytaliśmy Oskara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
10: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję, tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
9: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym kanale na YouTubie i w magazynie Eska Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. W Radiu Eska regularnie gramy nowy singiel Oskara Cymsa Bez końca.
11: Imprezka.
9: Chciałbym powiedzieć, że zaliczyłem dzisiaj już 6 godzin podróży samochodem prosto z SK Music Tour w Wałbrzychu. Potem zaliczyłem też bieganie i jestem tutaj prosto, przebiegłem. Mogę powiedzieć, że to maraton już? A jakie maratony wy dzisiaj macie za sobą? Dajcie znać na SK-owym Messengerze. Czekam na głosówki i gram Somber, My Body Isn't Ready.

Britney Spears i Toxic. I 14 minut po godzinie 18, ale słuchajcie, w ten weekend odbywają się imprezy SK Music Tour w różnych miejscach Polski. Ja wczoraj prowadziłem taką imprezkę w Wałbrzychu, dziś i jutro tam są kolejne koncerty i nasza SK-owa ekipa oczywiście, ale już po imprezie zostałem, słuchajcie, napadnięty, ale w takim dobrym sensie, przez sporą ekipę dzieci, które występowały wczoraj gościnnie z raperem, z Ostrym, i ta ekipa powiedziała mi jedno, że nie wypuści mnie, jeżeli nie zrobię z nich gwiazd, więc skoro obiecałem, to działam. A oni zaśpiewali mi kawałek Zali, która to jutro w Wałbrzychu na scenie się pojawi. No to posłuchajcie.

No to co, mamy nowe gwiazdy? Chyba tak. Czekamy na pierwszy singiel. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, to gramy teraz.

0: 29 minut po 18. Sprawdzam, jakie maratony macie dzisiaj ze sobą w sobotę. Ja mam podróż od rana. Prosto do was, na imprezkę. Ugabi dzisiaj z kolei maraton grupowy, można powiedzieć. Opowiadaj.
1: Ja mam ze sobą dzisiaj maraton śmiechu.
0: O.
1: Mój 1,5-roczny maluszek.
0: Mhm.
1: Ubrany cały w strój przeciwdeszczowy. Był jedynym dzieckiem ubranym na tyle, żeby pozwolili mu wejść na dmuchańca. Więc ślizgał się tak, że po prostu praktycznie wypadał z tego dmuchańca. I śmiał się przy tym tak do rozpuku, że z mężem też się śmialiśmy. Więc po prostu mamy za sobą maraton śmiechu dzisiaj.
0: No, chciałbym powiedzieć, że zazdroszczę waszemu maluchowi, bo jakby mnie tak ubrali w taki strój przeciwdeszczowy i jeszcze pozwolili wejść na dmuchańca, to potem coś mi mówi, że nie mogliby mnie z niego zdjąć. A co, jak się bawić, to się bawić.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, noser, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
6: Bawię

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
5: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
6: Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września, do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek Derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
11: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: I po reklamie.

Save My Love. Czyli Kygo, Kality, Griffin, Westo, 17 minut do 19. Tak gra SK, tak gra imprezka. A jeżeli wam w sercu gra dzisiaj chęć na imprezkę, tylko nie możecie się na taką wybrać, albo chcecie zorganizować ją u siebie, ale playlisty nie macie, no to nie ma problemu. Tu pojawia się SK. W każdy piątek i w nocy z soboty na niedzielę gramy najlepsze miksy od najlepszych DJ-ów świata. Dziś w nocy Alan Walker i Robin Schulz będą grali. Oni będą miksowali swoje kawałki, nie tylko swoje, a wy możecie włączyć w domu albo na domówce, a potem mówić znajomym, że na waszej domówce grał Robin Schulz albo Alan Walker. Brzmi dobrze? Pewnie, że brzmi. To sprawdźcie dziś w nocy. I w apce Radia SK przez całą dobę.

0: Toblo i Talking Body. Słuchajcie, okazuje się, że jest wielu maratończyków wśród nas. Zapytałem o to, jakie maratony wy macie dzisiaj już za sobą. Możecie wysyłać swoje głosówki na eskowym Messengerze.
1: Cześć Eska, cześć Mati.
0: No cześć.
1: A u nas maraton porażek. W regatach nie poszło i właśnie utknęłyśmy w drodze powrotnej do Warszawy w takim korku, że i na koncert się spóźnimy.
0: Ajajajajaj, ale najważniejsze, że meta jest coraz bliżej, nawet jeżeli niezbyt szybko to mija. A poza tym to w korku można dłużej słuchać Eski przed koncertem.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Proszę, się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
11: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Żłobek Mali Odkrywcy Przemyśl, ulica Słowackiego, prowadzi nabór dzieci. Indywidualne podejście z szacunkiem i troską. Mała grupa dzieci. Ciepła domowa atmosfera z programem edukacji żłobkowej. Zadzwoń 663 061 285. Więcej na maliodkrywcy.przemysl.pl lub na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
16: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
23: Muzyką się żyje.
24: Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to jest dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie ze Sklą, że ten rok był dla niej przełomowy.
25: Dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani. Tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę. Więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
24: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap 20. Tak zdecydowaliście wy, głosując na SK.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do takich artystów jak Sobel, Kid Laroi czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap 20, a całe notowanie rapowej listy czeka na SK.pl. Głosujcie i słuchajcie rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam. Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry już za pół godziny w Warszawie. Przed nami koncert Historia polskiego hip-hopu, który łączy rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nim Dzimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny moment i projekt.
0: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
24: Dzimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115. Koncert odbędzie się w sobotę, czyli już dziś na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie zaprasza Radio SK. No to kto ma pół godziny na lotnisko Bemowo, ten może wpadać, a kto ma troszkę dalej, ten może zostać tutaj ze mną. Imprezka trwa, a w imprezce mam fajne rzeczy. Będzie Temper City, będzie Dua Lipa, będą Kuba i Kuba, będzie Andy Dust i Harris. I ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć! Minuta po 19:00.

0: można chyba powiedzieć dobre po polskie, prawda? Bo to w końcu polski kawałek. Andy Dust, Harry C. w Zokaria.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Esce graliśmy go już od premiery, ale jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to podobnie będzie teraz z tym od pana, który ma na koncie już nie jeden, nie dwa i nie 33 hity. Wymienię kilka tytułów, które możecie znać. Titanium, I'm Good, Blue, When Love Takes Over, Without You, albo Sexy Chick, ewentualnie Memories, Where Them Girls At i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Było tego bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. O kim mówię? David Guetta. On wypuścił nowy kawałek w duecie z Hypaton i nazywa się to You and Me, Me and You. To jest nowość. Mam nadzieję, że wam się spodoba i myślę, że David Guetta też ma taką nadzieję, więc on będzie słuchał razem z wami i czekał na wasze opinie. To gramy. Nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 28 minut po 19. To jest sobota, to jest 12 września, to jest Axwell i Bon. Whatever turns you on. I to jest imprezka, ale słuchajcie, nie tylko my mamy imprezkę i nie tylko w radiu imprezki są. Pingwiny w Zoo w Chorzowie mają teraz, słuchajcie, zawieszoną nad wybiegiem kulę dyskotekową. Dokładnie taką, jaką można spotkać w klubach. No, podobno to dlatego, że te zwierzaki bardzo lubią zmiany oświetlenia, wszystko co błyszczy i tak dalej. Tak mówią ich opiekunowie, ale ja mam inny pomysł. Moim zdaniem jest inaczej i moim zdaniem wieczorami ich rozmowy brzmią mniej więcej tak.
1: Trzeba poczekać, aż Alice pójdzie spać i bam! Frontalny atak, żadnych jeńców, słodka zemsta! Kto jest ze mną? No kto jest ze mną?
0: Na bank!
2: Autopromocja.
3: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Mediamarkt. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wiadomość z ostatniej chwili. To już ostatnie dni rekrutacji. Świat się zmienia, a Uniwersytet Rzeszowski rozwija się razem z nim. Wybieraj spośród 80 kierunków, w tym ponad 10 nowości stworzonych specjalnie pod potrzeby współczesnego rynku pracy. To ostatni moment na decyzję. Wejdź na ur.edu.pl i sprawdź naszą ofertę. Studiuj na Uniwersytecie Rzeszowskim i zbuduj z nami swoją wymarzoną przyszłość. Aplikuj już teraz na ur.edu.pl. Uwielbiasz zachwycać się smakami roślin z własnego sadu? A może pragniesz odkryć nowe pomysły na przetwory? Zapraszamy w niedzielę, 13 września, do Arboretum w Bolestraszycach na 15. Międzynarodowy Festiwal Derenia. Czekają tam na Ciebie degustacje i sprzedaż produktów tradycyjnych i regionalnych, sprzedaż sadzonek Derenia, konferencja naukowa, warsztaty kulinarne, zwiedzanie kolekcji pomologicznej oraz koncert plenerowy. Wstęp płatny. Więcej na stronie www.bolestraszyce.com.pl.
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Mielec. Szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie 2 niezwykłe koncerty. O 19.00 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. 2 różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
14: I po reklamie.

Damiano Dawid, kiedyś Maneskin, teraz już solowo Born with a Broken Heart. 17 minut do 20, to jest sobota, to jest SK, to jest imprezka. Ja przed chwilą trafiłem na badania, które mówią o tym, że ponad połowa menadżerów spodziewa się, że sztuczna inteligencja wygryzie ich w ciągu 3 lat. I to jest trochę straszne, ale z drugiej strony wyobraźcie sobie to, no to są menadżerowie, kierownicy, szefowie. No i taki menadżer wdraża sobie sztuczną inteligencję w biurze, żeby łatwiej się pracowało, a 3 lata później jego komputer dostaje awans i przejmuje jego stanowisko. Ale wiecie co? AI przynajmniej nie napisze: masz chwilę? O 16:59. Powiedziałam.

Fastboy Music Sound Sylwestry, ale Westę też mamy pierwsze razy. To znaczy SK po raz pierwszy, tak nazywa się konkurs, w którym możecie spełnić marzenia. No, mogę tak powiedzieć, bo u Sojty i u Korościela opisujecie, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy i chłopaki mogą wam te marzenia spełnić. A co? Ja na przykład chciałbym polatać szybowcem. Panowie, proszę zapamiętać, bo ja bym chciał i mam urodziny bardzo niedługo, pojutrze dokładnie. To mam nadzieję, że do mnie zadzwonicie. Ale wy, co chcielibyście wy zrobić po raz pierwszy? Napiszcie już teraz za darmo w aplikacji Radia SK i czekajcie na telefon od Sońcy i Korościela po południu. Radio SK. Bo jest szansa, że oni wam w tych marzeniach pomogą.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: I po reklamie.
13: Przemyśl na czasie.
14: To jest nasz imprezowy poradnik. Z nim doskonale wiecie, jak aktywnie spędzić jesień. Tomasz Witek, witajcie w codziennym przeglądzie najgorętszych imprez. A teraz mam propozycję dla osób, które lubią aktywny wypoczynek. Jeśli się do nich zaliczacie, weźcie udział w biegu, który organizowany jest co roku w Warłamowie, niedaleko Przemyśla, z okazji Dnia Niepodległości. Co prawda ten bieg rusza dopiero w listopadzie, ale wspominam o nim już teraz, żebyście przez tych kilka tygodni dopracowali formę i odpowiednio się do niego przygotowali. A jaki dystans trzeba będzie tu pokonać?
15: Dystans 11 km, start o godzinie 11.
14: To był Mieczysław Wiałocha z Przemyskiego Klubu Biegacza. Ja tylko przypomnę, że bieg rusza 11 listopada o 11 w Warłamowie.
16: Muzyką się żyje.
17: Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To potem jak paparazzi sfotografowało artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała o tym, że chce zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy, a do tego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. W tym kawałku z kolei czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie Lato, który, jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przechodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
18: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
17: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Liwka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Ona zapewniła, że ten kawałek prędko Wam się nie znudzi.
2: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
17: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Liwki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Liwki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Podobno jest kryzys ziemniaczany i ziemniaków jest coraz mniej i mogą być coraz droższe. No to ja czekam na moment, gdy frytki będzie można wziąć na raty. Ale nie na raty, a na hity. Zapraszam w imprezce Jonathan Pezet i wspomniana Liwka. Obejmuje noce. Mati Fuczyło. Cześć.

0: Muszę wam się do czegoś przyznać. To Vance Joy i Riptide, a ja w liceum zagrałem kiedyś ten kawałek na gitarze i chyba nawet ktoś to nagrał. Oby nie dało się tego znaleźć, ale nie o tym teraz. Teraz to ja wam coś udowodnię.
1: Zaczynają się w SC.
0: Mówiąc dokładniej, udowodnię to, że w SC jesteśmy ekspertami w temacie nowości. Jak zawsze wybieramy dla

Najlepsze i to, co najnowsze w każdy czwartek. Po 23 ja gram wam zupełne nowości. To w programie wszystkie hity zaczynają się wesce. Wtedy o północy odpalam to, co artyści właśnie teraz wypuścili. No i gram to razem z wami, ale przez cały weekend też dostarczamy wam całą listę hitów, nowych hitów, a teraz całą listę wykonawców wam dostarczam. I to jednego hitu. Cascade, Bobby Harvey, Sam Harbour i Satisfy You.

to Margaret i Prima Ballerina, 25 minut po 20 w ST w sobotę. Przed chwilą na antenie wspomniałem o tym, że ja to marzę o tym, żeby kiedyś polatać szybowcem. I dostałem wiadomość od słuchaczki Gosi, że zaprasza do siebie nawet jutro. I możemy polatać. Ja nie wiedziałem, że marzenia mogą spełniać się aż tak szybko i tak zaskakująco. Ale słuchajcie, wasze pierwsze razy też mogą spełnić się szybko. Wszystko przy okazji wspomnianego już dzisiaj przeze mnie konkursu, który czeka na was w popołudniowym programie Radia SK. W apce Eski można się zgłaszać i opisywać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, jakie jest wasze marzenie. I Sonita i Korościel mogą wam w tym pomóc. Ja mogę z kolei wam pomóc w tym, żeby rozkręcić trochę tę imprezkę, bo to w końcu imprezka eskowa. Będzie stana. Będzie Temper City, będzie BB Rexa, a do tego będzie Oscar Sims i bez końca. No to bez końca i my się bawimy. A jak u was? Czekam na głosówki na eskowym messengerze.

Oskar CMC bez końca. I pomimo tego, że ten hit akurat się skończył, to zaraz będę miał dla was kolejne. To jest Eska, 20 minut do 21. Słuchajcie, wydarzyły się piękne rzeczy. Klaudia Kazimierska, nasza biegaczka, znowu postanowiła zszokować świat. Niedawno wygrała cykl Diamentowej Ligi. To takie bardzo ważne lekkoatletyczne zawody, a właściwie cały cykl tych zawodów. I w biegu na 1500 metrów dzisiaj w Bukareszcie. Wygrała zawody World Athletics Ultimate. I uwaga, 1500 metrów, 1,5 kilometra przebiegła w 3 minuty 54 sekundy. I to jest najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Ja mam wrażenie, że jej rywalki biegają już tylko po to, żeby popatrzeć na jej plecy. Wielkie, wielkie gratulacje. A tutaj tak przy okazji. Szybcy i wściekli. Fast and Furious.

Robin Schulz, Watermat i Take It Slow. Te hity kochamy bardzo, bo w końcu SK i wszystkie hity zaczynają się wesoło. To chciałem powiedzieć. Słuchajcie, jako że zaczynają się wesołe hity, to będę miał ich dla was zdecydowanie więcej. Po 21 zagram wam jedną z ostatnich nowości. Taką, którą już możecie znać, ale z wydaniem polskim także. Czyli polski remix H i Mata Ring Ma Bell, ale będzie też Damiano David będzie, Dua Lipa będzie, Shawn Mendes będzie. Ja też będę, więc zostańcie z nami.

0: Przemyślna czasie.
1: Dobra, jak witajcie. Co powiecie na to, żeby aktywnie spędzić czas? Nie ma sprawy. Wystarczy posłuchać Eski. Tu wyszukujemy dla Was najlepsze imprezki, również te biegowe. I właśnie taką imprezkę dla Was znalazłem w Przemyślu. Tam już 26 września rusza kolejna edycja Eurorajdu. W tym roku do pokonania będzie trasa o długości 35 km, mówi Paweł Bugira z Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.
2: Każdy może jechać, kto umie jeździć na rowerze, a w zeszłym roku były nawet osoby, które nie potrafią jeszcze jeździć, bo rodzice wzięli dzieci w wózkach takich rowerowych.
1: Pamiętajcie, Eurorajd rusza 26 września, a informacje o zapisach macie na stronie Przemyskiego Szpitala.
3: Muzyką się żyje. Mata łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring My Bell, za którym stoi Age. A teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To jest aktualnie największy hit w Polsce, numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring My Bell i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się z Ring My Bell. Z Matą zagram Wam już w tej godzinie. W tym roku tyle w jej karierze się wydarzyło, że aż napisała o tym piosenkę. Julia Wieniawa wydała nowy hit 27 do gwiazd, w którym śpiewa o osiąganiu sukcesów. Ostatnio miała okazję zaśpiewać z legendą na jednej scenie. Wystąpiła razem z Andreą Bocelli. A w rozmowie ze Eską zdradziła, co wtedy czuła.
4: No, zdziwię Was. Powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby

0: scenie. Potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie podgnął się o moją sukienkę i dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że
1: to się wydarzyło.
0: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało?
2: Andrea Bocelli wystąpił w Polsce w ramach światowej trasy koncertowej, pojawił się w Ergo Arenie w Trójmieście i na PGE Narodowym w Warszawie. Jego głos możecie usłyszeć w Radiu SK w hicie DNA z Davidem Guettą. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. I to nie jest zaskoczenie, bo Lewy wiele razy wspominał, że hip-hop to ważny dla niego gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a 2115, Maty czy Reto.
3: Imprezka.
2: Co można robić w sobotę minutę po 21? Mam nadzieję, że zaraz mi powiecie. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze i mam nagrody, ale hity też mam. Mati Fuczyło to ja, cześć, dobry wieczór, a on to Damiano. Dawid, The First Time. To co robicie? Wysyłajcie głosówki.

0: to YYY i Shawn Mendes.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Gdy grał koncerty w Polsce, w Krakowie, to w Esce zabraliśmy słuchaczy i wybraliśmy się na ten występ z wami. No, dlatego warto nas słuchać. Kto wie, kiedy Shawn znowu pojawi się w Polsce, ale gdy już się pojawi, no to coś mi mówi, że będzie szansa na to, żeby to powtórzyć. A co? Z tego miejsca pozdrawiam naszych słuchaczy, którzy z Eską na koncertach już mieli okazję być. Mam nadzieję, że było fajnie, bo byłem tam z wami. Ale na koncercie to niedawno był zagrany ten kawałek. Ten, który zagram wam teraz ja w radiu. H nagrał Ring My Bell jakiś czas temu, niedawno, no i to stało się wielkim hitem. Zresztą to jest też numer jeden gorącej dwudziestki. Ale potem H wpadł też do Polski, wystąpił z Matą na festiwalu i co? I postanowili nagrać Ring My Bell, ale w polskim remiksie. No to my zagrajmy. Jako, że zrobiliśmy to też jako pierwsi już w nocy z czwartku na piątek, to zróbmy to też teraz. Ring My Bell ze zwrotką Maty.

0: klimatycznie, co? To Oliwka i poza tobą nic. 29 minut przed 22. Ja sprawdzam, co u was dzisiaj, co robicie właśnie teraz. I dostałem głosówkę.
1: No jak to, co można robić po 21? Mhm. Jechać do sklepu, bo zamiast zrobić krem do...
0: Do czego?
1: Trzybita.
0: Okej.
1: Ubiło mi się masło. Pozdrawiam, Małgorzata.
0: Gosia, czyli u ciebie dwa w jednym. Masło na jutrzejsze śniadanie już jest, a ciasto będzie do kawy po śniadaniu. No to idealnie. Eskowa koszulka i magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem lecą do ciebie.

To Taylor Swift i jej Blank Space. Space to po angielsku między innymi kosmos. Ja mam teraz dla was kosmiczną ciekawostkę. Bo wpadłem przed chwilą na tekst w internecie o tym, że Słońce pożarło planetę, która jest 10 razy większa od Ziemi. I wiecie co? Kojarzycie to uczucie, gdy jest się tak mega głodnym przez cały dzień, a potem nagle w końcu można coś zjeść. No to ja mam wtedy podobne możliwości do Słońca. Radio SK. Dr. Dre i Still Dre.

Od razu wiadomo, że to imprezka, prawda? 4 minuty do 22 to What If i Neptunyka. Ale, dzisiaj będzie jeszcze wielkie granie Westę, dosłownie, bo zbliża się SK Live Remix, zawsze w piątki i zawsze w nocy, z soboty na niedzielę, najwięksi światowi DJ-e przejmują naszą antenę i dzisiaj to Robin Schulz i Alan Walker. Ten drugi startuje o północy, więc fani klubowych brzmień wiecie co robić, czyli zostać do północy co najmniej, a po 22 wcześniej Dawid Podsiadło i na błysk zagramy. Mati Fuczyło, do usłyszenia jutro od 9.

0: Radio SK.
1: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Przed wami
1: Alan Walker.